sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadań z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

Słuchać radia Norda FM.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Przez ostatnie dni w powiecie wejherowskim funkcjonariusze zatrzymali łącznie 23 osoby, które były poszukiwane na podstawie decyzji sądów i organów ścigania. Wśród zatrzymanych znalazły się również 3 osoby poszukiwane listami gończymi. Od piątku do niedzieli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz podległych komisariatów prowadzili wzmożone działania ukierunkowane na zatrzymanie osób poszukiwanych. Mundrowi ustalali miejsca pobytu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, sprawdzali adresy oraz analizowali posiadane informacje. W działania zaangażowani byli funkcjonariusze pionu kryminalnego oraz policjanci z podległych jednostek. Zatrzymane osoby zgodnie z decyzjami właściwych organów zostały osadzone lub przekazane do dalszej dyspozycji sądu. Policjanci realizowali również nakazy dotyczące zastępczych kar pozbawienia wolności orzeczonych za nieuregulowane grzywny. Policjanci przypominają, że unikanie wykonania orzeczonej kary nie powoduje jej wygaśnięcia. Osoba poszukiwana może zostać zatrzymana w każdym miejscu i czasie, gdy tylko funkcjonariusze ustalą jej miejsce pobytu. Wielka transportowa inwestycja jest już coraz bliżej. W Gdyni podpisano umowę na modernizację linii kolejowej Gdańsk-Osowa Gdynia Główna. Kontrakt obejmuje przebudowę około 13 km linii kolejowej nr 201 oraz 4,6 km linii kolejowej nr 202. Zakres przedsięwzięcia jest wielobranżowy i obejmuje m.in. roboty kolejowe, mostowe, drogowe, energetyczne i sanitarne, a także prace związane z infrastrukturą peronową, systemami sterowania ruchem kolejowym oraz siecią trakcyjną. Kontrakt podzielono na 3 zadania, z których jedno będzie realizowane w formule optymalizuj i buduj, a 2 pozostałe w formule projektuj i buduj. Jak mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak, została podpisana bardzo ważna umowa na realizację inwestycji kolejowej, która jest częścią megaprojektu kolejowego wartości ponad 11 miliardów złotych. Dotyczą zarówno województwa pomorskiego, jak i kujawsko-pomorskiego i podzielony został na 7 części. Termin realizacji inwestycji to 69 miesięcy. Koszt inwestycji wyniesie 874 miliony złotych. Prezydencka rezydencja w Juracie ma stać się miejscem otwartym nie tylko dla głowy państwa i zagranicznych gości. Karol Nawrocki w rozmowie z Kanałem Zero zapowiedział, że obiekt będzie wykorzystywany także do spotkań z młodzieżą, intelektualistami oraz przedstawicielami różnych środowisk społecznych. Jak zaznacza prezydent RP, ośrodek należy do narodu i został stworzony dzięki temu, że Polacy płacą swoje podatki, jest państwowy. Czemu więc, skoro ten ośrodek powstał, nie otworzyć go dla ludzi, dla młodzieży, dla intelektualistów? Ja nic więcej nie potrzebuję, a jest tu przestrzeń do tego, żeby zorganizować bardzo atrakcyjne spotkania. Pierwsze duże wydarzenie zaplanowano pod koniec sierpnia. W Juracie ma odbyć się spotkanie młodego pokolenia o charakterze akademickim i dyskusyjnym. Organizatorzy spodziewają się około 800 uczestników z całej Polski, którzy zostali wyłonieni w ramach otwartej rekrutacji. Jurata ma być również miejscem kolejnych debat o przyszłości kraju. W ramach rozmów polskich spotkają się eksperci, naukowcy i publicyści reprezentujący różne poglądy polityczne i społeczne. Celem jest stworzenie przestrzeni do merytorycznej rozmowy.

0: mowy o najważniejszych wyzwaniach stojących przed Polską. Rewa jest bardziej przyjazna dla osób ze szczególnymi potrzebami. To właśnie w tej miejscowości zamontowano system C-Track Mover. Najbardziej charakterystycznym elementem systemu jest specjalny fotel poruszający się po prowadnicy ułożonej w kierunku morza. Osoba korzystająca z urządzenia nie musi samodzielnie pokonywać piasku, ani być przenoszona do wody przez inne osoby. Na plaży przewidziano dostępne dojście, a do dyspozycji mają być również specjalne amfibie, czyli wózki przystosowane zarówno do poruszania się po piasku, jak i korzystania z nich w wodzie. Ważnym elementem jest także mobilna komfortka wyposażona w podnośnik Leviker. To specjalnie przygotowana przestrzeń dla osób, które potrzebują pomocy podczas przebierania się, wykonywania czynności higienicznych czy przeniesienia się z wózka. Urządzenie korzysta z energii słonecznej, nie wymaga więc standardowego podłączenia do sieci energetycznej bezpośrednio przy linii brzegowej. Jak to wygląda? Zdjęcia systemu znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Straż Miejska w Pucku podsumowała część swoich ostatnich działań. Funkcjonariusze interweniowali w takich sprawach jak załatwianie potrzeby fizjologicznej w miejscu publicznym, błoto na jezdni czy jeż uwięziony w studzience. Jak podkreślają funkcjonariusze, codzienna służba obejmuje zarówno interwencje związane z porządkiem i bezpieczeństwem, jak i pomoc zwierzętom czy reagowanie na zgłoszenia mieszkańców. Jedna z interwencji rozpoczęła się właśnie od sygnału przekazanego przez jednego z mieszkańców. Dotyczył on osoby załatwiającej potrzebę fizjologiczną w miejscu publicznym. Strażnicy podjęli czynności i wyciągnęli konsekwencje wobec sprawcy. W ostatnim czasie funkcjonariusze zajmowali się jednak także szeregiem innych spraw. Jedna z nich dotyczyła na przykład jeża, który utknął w studzience. Zwierzę udało się wydostać bez obrażeń i następnie wypuścić. Kolejne zgłoszenia dotyczyły nieprawidłowego parkowania. Funkcjonariusze reagowali między innymi na samochody pozostawione na terenach zielonych, pojazd zaparkowany przy przejściu dla pieszych, czy skuter ustawiony zbyt blisko skrzyżowania. Strażnicy doprowadzili również do usunięcia zdezelowanego, porzuconego auta. Dzięki temu zwolnione zostało miejsce parkingowe. Ponad 1000 skoków spadochronowych wykonali żołnierze wojsk specjalnych i powietrzno-desantowych podczas 3. Memoriału Spadochronowego imienia majora Grzegorza Kornika Krupiaka. Przez 4 dni żołnierze lądowali m.in. na plażach Westerplatte, Tehelu i Jastarni. W ciągu 4 dni oddano łącznie 1096 skoków, a większość z nich odbywała się z wysokości około 2000 metrów. W międzynarodowym szkoleniu uczestniczyło ponad 100 skoczków. Reprezentowali m.in. Grom, Formozę, JWK, Agat, Nil, Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych oraz 6. Brygadę Powietrzno-Desantową. W memoriale uczestniczyli również żołnierze wojsk sojuszniczych z Austrii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Litwy i Stanów Zjednoczonych. Jednym z najbardziej widowiskowych elementów szkolenia był przelot spadochronowy wzdłuż Półwyspu Helskiego. Żołnierze wyskoczyli z samolotu C-295 Kasa nad chałupami z wysokości 4000 metrów. Do miejsca lądowania w Jastarni mieli około 10 km i musieli pokonać ten dystans na spadochronach typu skrzydło. Większość skoków wykonano natomiast ze śmigłowców Black Hawk znajdujących się na wyposażeniu jednostki wojskowej Grom. Delegacje 12 miast siostrzanych odwiedziły Gdynię w stulecie miasta. Na Pomorzu pojawili się przedstawiciele Chersonia, Żytomierza, Plymouth, Kilonii, Kotki, Kristianstad, Karlskrony, Kłajpedy, Lipawy, Wiruni-Guli i Kaosiunga, także reprezentanci Seattle Gdynia Sister City Association. Program ubiegłotygodniowej wizyty ich przedstawicieli w Polsce łączył oficjalne spotkania, poznawanie doświadczeń Gdyni oraz wspólne świętowanie. Ważnym punktem programu było spotkanie gości z władzami Gdyni, podczas którego przedstawiono najważniejsze osiągnięcia miasta, a także perspektywy dalszej współpracy międzynarodowej. Goście uczestniczyli w wizytach studyjnych w miejscach, które pokazują obecne oblicze Gdyni oraz kierunki jej rozwoju. Odwiedzili Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Centrum Nauki Eksperyment oraz Laboratorium Innowacji Społecznych, Przystań Sąsiedzką Widna 2, gdzie powstają rozwiązania odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności. W programie znalazła się również wizyta w Muzeum Emigracji. Wizyta miała także wymiar mniej formalny. To przede wszystkim czas spotkań, rozmów i budowanie relacji. Sobotnie wspólne świętowanie przy urodzinowym stole w Gdyni, który goście z miast siostrzanych udekorowali razem z mieszkańcami Gdyni, a także udział w koncercie urodzinowym pozwolił uczcić jubileusz razem z przyjaciółmi z innych krajów.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

Dzień dobry, w środowy poranek, Arkadiusz Mieczewski. Pozdrawiam wszystkich właścicieli psów i pozdrawiam wszystkie psy, bo to dziś Międzynarodowy Dzień Psa. Jeżeli takowego posiadacie, to ucałujcie o dwójkę Arka i dajcie jakiegoś przysmaczka. Koniecznie na początek dnia mówię wam dzień dobry i zapraszam na nasze środowe spotkanie. 26 dzień sierpnia, 238 dzień roku, do końca którego zostało nam 127 dni. Wschód słońca 5:42, zachód 19:51. Dzień trwa 14 godzin i 9 minut i jest krótszy od najdłuższego już o 3 godziny i 4 minuty. Do końca astronomicznego lata pozostało nam 27 dni. Myśl na dziś jest taka: czasem musisz po prostu usiąść i pozwolić, by świat sam się kręcił. No to czasami usiądźmy po prostu, a nie tylko idźmy, nawet jak idziecie w stronę słońca. To czasami trzeba odpocząć. Pamiętajcie o tym odpoczynku w ciągu dnia, a ja zapraszam was na ten kolejny dzień w tym tygodniu i mówię wam dzień dobry. Śniadanie

0: Norda FM.
1: Norda FM.
0: Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
6: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
5: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
7: Gdyńska policja poszukuje podejrzanego o kradzież pociągu. O tym już za chwilę powiemy Wam. Także o zmianach w parkowaniu przy Słupskim Szpitalu. Usłyszycie o zdarzeniu z udziałem dwóch samochodów w Chocielewku, a także powiemy Wam o rozbudowie Ekodoliny. Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Ekodolina rozpoczęła budowę nowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Teren budowy przekazano już wykonawcy. Jak zapewnia gdyński magistrat miejski, nowy PSZOK będzie miał znacznie lepiej zorganizowaną przestrzeń oraz układ komunikacyjny dostosowany do sprawnej obsługi mieszkańców. Przekazywanie odpadów ma być prostsze, szybsze i bardziej intuicyjne. Realizacja inwestycji została wsparta przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spółka otrzymała na ten cel 1 521 000 zł dotacji oraz 2 393 000 pożyczki. Łączna wartość wsparcia z NFOŚiGW wynosi więc ponad 3 900 000 zł. Zgodnie z harmonogramem inwestycja ma zostać zakończona do końca sierpnia 2027 roku. Dwa samochody zderzyły się w Chocielewku w gminie Nowa Wieś Lęborska. Jedna z kierujących została zabrana do szpitala. Do kolizji doszło we wtorek 25 sierpnia przed godziną 7. Na miejscu pracowali policjanci, ratownicy medyczni i strażacy. Przez pewien czas droga była zablokowana. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 45-letni kierowca Fiata Ducato wyjeżdżał z drogi podporządkowanej i nie ustąpił pierwszeństwa 42-letniej kierującej Hondą. Doszło do zderzenia, po którym Honda wpadła do rowu. Oboje kierujący byli trzeźwi. Kobieta skarżyła się jednak na ból w okolicy kręgosłupa i została przewieziona do szpitala na badania. Na miejscu interweniowali strażacy z PSP Lęborg, OSP Chocielewko, OSP Lęborg i OSP Nowa Wieś Lęborska. Służby zabezpieczyły miejsce zdarzenia i kierowały kierowców na objazdy. Policjanci ustalają dokładne okoliczności kolizji. Niemal 2 300 000 zł będzie kosztowała budowa systemu płatnego parkowania w rejonie Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku. Spółka rozstrzygnęła przetarg na dostawę i montaż infrastruktury, która ma uporządkować ruch i ułatwić pacjentom znalezienie wolnego miejsca. Obecnie wokół szpitala wyznaczonych jest 717 miejsc postojowych, jednak mimo tego pacjenci często mają problem z zaparkowaniem. Nowy system ma objąć m.in. szlabany, czujniki numerów rejestracyjnych oraz automaty do pobierania opłat. W postępowaniu przetargowym analizowano 4 oferty. Najniższą opiewającą na niespełna 2 300 000 zł złożyła firma ze Słupska i to ona została wybrana do realizacji zadania. Płatny postój ma zostać wprowadzony w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. W tym czasie mają zostać zamontowane wszystkie urządzenia niezbędne niezbędne do działania nowego systemu. Na razie nie wiadomo jeszcze, ile kierowcy zapłacą za postój. Szpital Wojewódzki w Słupsku nie opublikował

0: opublikował dotąd sennika. Osobne zasady mają obowiązywać pracowników i personel placówki. Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni-Redłowie poszukują mężczyznę mogącego mieć związek ze sprawą kradzieży. Każdy może przyczynić się do zatrzymania poszukiwanego. Funkcjonariusze prowadzą czynności w sprawie zdarzenia, do którego doszło w pociągu na trasie Gdańsk-Główny-Reda dokładnie 16 maja tego roku. Na podstawie analizy zabezpieczonego monitoringu ustalono, że związek ze sprawą może mieć mężczyzna, którego wizerunek został opublikowany. Ten jest w wieku 30-40 lat, całkowicie łysy, bez widocznego zarostu, ubrany w czarne buty, jasne, szare spodnie dresowe, niebieską bluzę z kapturem, niebieską rozpiętą letnią kurtkę, czerwoną czapkę z daszkiem. Dotychczas nie udało się ustalić jego tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osobę z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, proszeni są o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni-Redłowie. Zdjęcia poszukiwanego znajdziecie na stronie gdynia.policja.gov.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wozkow.pl.
0: Dzisiaj wschód słońca mieliśmy o godzinie 5.43 i to słońce rzeczywiście na niebie pojawiać się będzie. Zachmurzenie czeka nas wyłącznie małe, za to mnóstwo słońca i brak jakichkolwiek opadów. Na termometrach, no tak powiedzmy szczerze, bez szału. 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Grzybicku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, czy Słupsku, Lęborku i Kobylnicy, 21 Gniewino, Luzino. Na barometrach umiarkowane wartości, choć powoli ciśnienie idzie w górę.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wozkow.pl.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Przed nami krótka poranna lekcja historii, czyli 26 dzień sierpnia. Co wydarzyło się tego dnia? W roku 1792 za postawę w bitwie pod Dubienką Tadeusz Kościuszko otrzymał honorowe obywatelstwo francuskie. W roku 1942 miało miejsce całkowite zaćmienie księżyca. Co ciekawe, jeszcze w tym tygodniu będziemy mieli takie zaćmienie księżyca również widoczne w Polsce. W roku 1968 ukazał się singiel Hey Jude grupy The Beatles. W roku 1972 rozpoczęły się 20-letnie Igrzyska Olimpijskie w Monachium. Polacy zdobyli tam 21 medali, 7 złotych, 5 srebrnych i 9 brązowych. W roku 76 w Zairze został odkryty wirus Ebola. W roku 1977 na Stadionie Olimpijskim w Berlinie reprezentantka NRD Rosemary Ackermann jako pierwsza kobieta skoczyła wzwyż 2 metry. W roku 1994 premiera filmu sensacyjnego Urodzeni mordercy w reżyserii Olivera Stone'a. W roku 73, to już muzycznie, zespół 10cc zadebiutował podczas występu w Men, a w roku 2005 w Stoczni Gdańskiej Jean-Michel Jarre zagrał koncert na cześć obchodów 25-lecia Solidarności.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perlino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
6: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
7: Reklama.

0: środowy poranny czas. Niektórzy Polacy ruszają we środowy poranek do pracy, a dzisiaj obchodzimy Dzień Psa. Przytulcie swoje pupile, międzynarodowy nawet Dzień Psa dzisiaj obchodzimy, także na całym świecie wszyscy przytulają swoje psiaki, a ja mam o poranku jak zwykle dowcip na temat psów. Pewien owczarek udał się na pocztę, by nadać telegram, wziął blankiet i napisał hał, hał, hał, hał, hał, hał, hał, hał, hał. Pani w okienku przejrzała blankiet i mówi do tego psa: tu jest tylko 9 słów, można dodać jedno hał w tej samej cenie. Na to owczarek: rozumiem, ale wtedy wiadomość nie miałaby sensu. Ja przekazuję wam tylko pozytywne wiadomości o poranku, szczególnie, że dzisiaj właśnie Dzień Psa. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy mają psa, a nawet psy. Ja na przykład mam 3. Pozdrawiam was serdecznie i zapraszam do słuchania naszego porannego, środowego spotkania.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat puski i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie.

0: finansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama.
2: Prokuratura zabezpieczyła majątek szefa Zonda Krypto. Mgły, upały, burze. Sprawdzimy, co w najbliższym czasie w pogodzie, a także maksymalne ceny na stacjach paliw. Marcin Krzemiński. Prokuratura zabezpieczyła majątek szefa Zonda Krypto, Przemysława Krala. Może on wystarczyć do pokrycia strat osób, które dotychczas zgłosiły się jako poszkodowane przez firmę, przekazał Roman Giertych w telewizji publicznej, ujawniając jednocześnie, że jest adwokatem Krala. O szczegółach Maciej Kluczka.
3: Do tej pory w sprawie Zonda Krypto toczyły się dwa odrębne postępowania. Jedno w sprawie zaginięcia założyciela firmy, drugie w sprawie poszkodowanych klientów. Oba zostały połączone, mówi rzeczniczka prokuratury generalnej Anna Adamiak.
4: To postępowanie, można by powiedzieć, ruszyło z kopyta w postaci zgromadzenia dodatkowego, nowego materiału dowodowego.
3: Do tej złożonej sprawy dochodzi nowy wątek Radosława Piesiewicza, szefa Komitetu Olimpijskiego. Ten zaufany człowiek PiSu w zamian za luksusowy zegarek miał obiecywać szefowi giełdy kryptowalut starania o rozciągnięcie nad nim parasola ochronnego.
2: Kolejny poranek z mgłami na północy kraju. Jeszcze 2 godziny ostrzeżenie pierwszego stopnia będzie obowiązywało na Pomorzu, Warmii i Mazurach, w większości Podlasia oraz na krańcach północnych Mazowsza i Kujaw. Miejscami widoczność może spaść poniżej 200 metrów. A przed nami powrót upałów. Jutro oraz szczególnie w piątek gorąco zrobi się na południu i zachodzie w pasie od Zielonej Góry przez Śląsk i Małopolskę po Przemyśl, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
5: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
2: Chwilę później, już w weekend, pogoda się popsuje i przez całą Polskę przejdą burze.
5: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
2: W niedzielę pogoda powinna się już poprawić. Kolejna upalna fala dociera też do Włoch. 45 stopni, tyle może być już dziś w Apulii. Podobnie jak w Polsce, gorąco będzie zwłaszcza jutro i w piątek. W sumie od maja we Włoszech zanotowano już ponad 50 dni rekordowego ciepła. Smutna wiadomość. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton. Amerykańska piosenkarka country wydała 49 albumów i zdobyła 11 nagród Grammy. Przez wiele lat zajmowała się działalnością charytatywną. Parton odeszła po krótkiej walce z rakiem. Na koniec zaglądamy jeszcze na stację paliw, skąd dobre i te troszeczkę gorsze wieści dotyczące cen. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, benzyna 95 kosztuje dziś maksymalnie 6 zł 58 groszy za litr, to grosze więcej niż wczoraj. Benzyna 98 7,40 tu bez zmian, z kolei olej napędowy potaniał aż o 7 groszy na litrze i dziś kosztuje nie więcej niż 7,54.
6: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Opera Bałtycka zaprasza mieszkanki i mieszkańców Gdańska na konsultacje społeczne powiązane z planowaną budową nowej siedziby. 14 lipca marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz prezydent Gdańska Aleksander Durkiewicz podpisali list intencyjny w sprawie budowy nowej siedziby Opery Bałtyckiej. Zanim jednak powstanie projekt i ogłoszony zostanie konkurs architektoniczny, Opera Bałtycka chce porozmawiać z mieszkankami i mieszkańcami Gdańska o przestrzeni, która ma im służyć przez kolejne dekady. Pierwszym wydarzeniem w procesie konsultacji społecznych będzie otwarty spacer, który zaplanowano na środę 26 sierpnia. Rozpocznie się o 18 na Placu Zebrań Ludowych przed Główną Bramą. Kolejne spacery odbędą się 5, 8, 17 oraz 30 września. Udział w spacerach jest bezpłatny, a każdy z nich potrwa około 90 minut. Konsultacje społeczne odbędą się w ramach zadania Budowa Opery Bałtyckiej w Gdańsku, finansowanego przez województwo pomorskie. Mieszkańcy Głuszyny w gminie Rosjanie potęgowo wzięli udział w warsztatach kulinarnych i kreatywnych. Zajęcia zorganizowały punkty świadczenia usług społecznych. Spotkanie było okazją do wspólnego spędzenia czasu, rozwijania praktycznych umiejętności oraz integracji mieszkańców.

0: Podczas warsztatów uczestnicy mogli wykazać się kreatywnością i spróbować swoich sił w zajęciach kulinarnych. Nie zabrakło również rozmów, wspólnej pracy i dobrej atmosfery. Organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom za udział oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia. Warsztaty były kolejną okazją do wspólnego spędzenia czasu i aktywności mieszkańców Głuszyny. 23 października przed Sądem Okręgowym w Słupsku rozpocznie się proces Karoliny i Arkadiusza G. Małżeństwo ze Wrzącej w powiecie słupskim jest oskarżone m.in. o znęcanie się nad niespełna 3-letnią Różą oraz jej zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Termin pierwszej rozprawy został wyznaczony podczas poniedziałkowego posiedzenia wstępnego. Sprawę rozpoznawać będzie 5-osobowy skład orzekający pod przewodnictwem sędzi Aldony Chruściel-Struskiej. O tym, czy proces będzie jawny, sąd zdecyduje podczas pierwszej rozprawy. Akt oskarżenia przeciwko 26-letniej Karolinie G. i jej 27-letniemu mężowi Arkadiuszowi G. prokuratura rejonowa w Słupsku skierowała do sądu 20 kwietnia. Według śledczych małżeństwo miało fizycznie i psychicznie znęcać się nad powierzoną im w pieczę zastępczą Różą, a następnie wspólnie doprowadzić do jej śmierci. Oskarżeni mają odpowiadać również za znęcanie się nad 8-letnim Lukasem, który także pozostawał pod ich opieką. Róża zmarła 9 maja 2025 roku w słupskim szpitalu. Dziewczynka została wcześniej ciężko poparzona. Jak ustalili biegli, przyczyną śmierci był wstrząs oparzeniowy, a obrażenia miały powstać kilka dni wcześniej. Opinia biegłego wykluczyła przypadkowe powstanie oparzeń podczas kąpieli czy polania dziecka gorącą wodą. Zdaniem śledczych charakter obrażeń wskazuje, że mogły one zostać zadane celowo. Proces ma rozpocząć się 23 października przed Sądem Okręgowym w Słupsku. Ważna wiadomość dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej. Przez 2 dni śródmiejski Melex pojedzie inaczej. W związku z przygotowaniami do koncertu i samym koncertem w dniach 28-29 sierpnia wystąpią zmiany w funkcjonowaniu linii śródmiejski Melex. Od godziny 14 28 sierpnia i 29 sierpnia w sobotę przez cały dzień linia będzie kursować bez zajazdu na przystanek Przystań Żeglugi. Meleksy będą zawracać na wysokości Mariny i Nabrzeża Prezydenta. Obsługa przystanków Sea Towers i Park Rady Europy pozostanie bez zmian.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Każdy dzień zbliża nas już do końca wakacji, także cieszmy się tymczasem, póki jeszcze możemy. I chociaż pogoda niespecjalnie temu sprzyja tak w 100%, to też nie jest źle. Możemy się naprawdę jeszcze nacieszyć wakacjami przy temperaturze, no właśnie, dzisiaj 19 stopni to max w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 20 będziemy mieli w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 21 w Gniewinie, Luzinie. Ciśnienie umiarkowane, zachmurzenie małe, padać dzisiaj nie będzie.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Norda.

0: Puszek okruszek, puszek kłębuszek, bardzo go lubię, przyznać to muszę. Tak śpiewała Natalia Kukulska, to znaczy może nie tak, zdecydowanie lepiej śpiewała niż ja, ale śpiewała o psie. A dzisiaj chciałbym pozdrowić na początek dnia wszystkich właścicieli psów. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa, ukochajcie swoje psiaki. Do tego możecie je obsypać brokatem, bo dzisiaj święto brokatu. A do tego możecie dołączyć jakąś fajną przekąskę, jakiegoś przysmaczka, bo to jest właśnie dzisiaj święto wszystkich psiaków na całym świecie. A ja zapraszam, Arkadiusz Pięczewski, na nasz środowy program. 26 dzień sierpnia, środa. Imieniny dzisiaj obchodzą Sandra, Aleksander, Maria, Natalia, Joanna, Teresa, Adrianna, Maksymilian, Ireneusz, Hadrian, Fortunat, Konstancjusz i Symplicjusz. Przysłowie na dziś: kiedy w sierpniu spieka wszędzie, zima długo białą będzie. No to nie będzie długą białą, dlatego że pospieka trochę w najbliższym czasie, ale nie wszędzie, tylko na południowym zachodzie. Tam temperatury mogą pojawić się w granicach 30 nawet 3 stopni, ale na pozostałym obszarze według zapowiedzi synoptyków będzie spokojnie, bez opałów, 25, no może 26 stopni, gdzieniegdzie. A już za chwilę w naszym porannym programie poranna księga imion Sandra i Aleksander. O tych dwóch imionach już za moment słów kilka. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje

wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy

0: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Reklama.

Poranną Księgę Imion rozpoczynamy od Sandry, a ta jest osobą bezpośrednią, przebojową i pewną siebie, rzadko pozostaje w cieniu, ceni wolność, autentyczność, dynamizm, a w relacjach międzyludzkich stawia na całkowitą szczerość oraz brak sztuczności. Dobre strony Sandry, energia i dynamizm, bezpośredniość, odwaga i opiekuńczość i pomysłowość, ale są też i złe strony, impulsywność, brak cierpliwości, trudność w przyjmowaniu krytyki i bezkompromisowość. Podobno Sandra rzadko ustępuje w sporach, z trudnością idąc na ugody czy kompromisy. Czas na Aleksandra. Stąpa twardo po ziemi, posiada silny kręgosłup moralny i jest wyczulony na niesprawiedliwość. W relacjach międzyludzkich budzi zaufanie, jest stały w uczuciach i stawia na szczere, dojrzałe relacje. Dobre strony to charyzma i umiejętności przywódcze, mądrość i analityczny umysł, opiekuńczość i szlachetność, ambicja i wytrwałość. Złe strony, skłonność do dominacji, duma i upór.

0: wysokie wymagania oraz powściągliwość w okazywaniu słabości. Podobno rzadko prosi o pomoc i chowa swoje własne problemy gdzieś głęboko przed światem, próbując rozwiązać wszystko samemu. Taki jest Aleksander. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji Waszych imienin o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM.

Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama. Kina Helios prezentują maratony Harry Potter. Dwie noce, 8 części filmu i niezapomniana przygoda na zakończenie wakacji. 27 sierpnia od Kamienia Filozoficznego do Czary Ognia. 29 sierpnia od Zakonu Feniksa, aż po obie części Insygnia Śmierci. Maratony Harry Potter w kinach Helios. Więcej na helios.pl.

0: pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września, Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Siódma 7:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, co tam się na drogach dzieje. Ale zanim zaczniemy sobie o tych wszystkich korkach, albo chyba raczej o braku korków mówić, to takie małe ostrzeżenie. Chyba wszyscy widzimy, że dość intensywna mgła się nad regionem pojawiła, ale to jest małe ostrzeżenie. Bierzcie to pod uwagę, dostosowujcie prędkość, żeby sobie nie zepsuć końcówki wakacji jakimiś nieprzyjemnymi zdarzeniami. No i już przechodzimy do tej obecnej sytuacji. Lęborg bez najmniejszych problemów przejedziemy cały. Jedynie widzę, że delikatnie ruch drgnął w rejonie Ronda Solidarności. Może to zwiastować jakiś większy ruch w godzinach kolejnych, póki co go tam jeszcze nie ma. W Słupsku z kolei sąsiednim sytuacja też dość spokojnie się prezentuje. Widzę, że roboty drogowe trwają na węźle Redzikowo-Siedle, tutaj na zjeździe w S6. Nie widzę, żeby jakieś korki się tutaj pojawiały. Niemniej lepiej, żebyście wiedzieli, niż gdybyście tego wiedzieć nie mieli. Poza tym Słupsk również nieźle się prezentuje. Nadmorskie miejscowości nieźle naprawdę też wyglądają. Co prawda wakacje jeszcze trwają, ale to jest środek tygodnia, poranek. Na szczęście ani w Łebie, ani w Ustce utrudnień nie znajdziemy. Zresztą tak samo sytuacja się we Władysławowie prezentuje i na całym Półwyspie Helskim. Jak Władysławowo, no to od razu moja myśl gdzieś idzie do 216, czyli drogi z Redy przez Puck Władysławowo na Półwysep Helski, która w okresie weekendowym tak lubi się zapchać. Na szczęście nie mamy weekendu i na szczęście teraz się nie zapycha. Również ulica Pucka w Redzie jest odkorkowana. W Rumi delikatnie podwyższony ruch, może nie dramatycznie, ale dostrzegalnie obecny jest na ulicy Sobieskiego w kierunku na Gdynię, no i dalej w Gdyni na ulicy Morskiej. Po górze całkiem nieźle, chociaż odrobinę zapycha się rejon Stanisława Dąbka od skrzyżowania z Derdowskiego po skrzyżowanie z Kwiatkowskiego. Śródmieście Gdyńskie przejezdne, południe Gdyni całkiem nieźle wygląda. Do tego na szczęście trójmiejska obwodnica nie przysparza żadnych problemów o tej 7:32 już teraz. No i miejmy nadzieję, że przez cały dzień żadnych problemów nam sprawiać nie będzie.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Już sobie troszeczkę o pogodzie powiedzieliśmy, przede wszystkim o mgle, która zapewne już niedługo będzie nam znikała. Pozostawi nas w ciągu dnia z zachmurzeniem małym i umiarkowanym i brakiem deszczu. Na termometrach szału dziś nie będzie. W większości miejsc regionu nawet 20 stopni nie zobaczymy. 19 pojawi się na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie. No i ta 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy padać nie będzie, a ciśnienie to 1024 hektopaskale.
3: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Śniadanie z Norda FM.
4: A ja!

0: Już za chwilę nowy rok szkolny. No i do tego nowego roku szkolnego mniej chyba przygotowują się uczniowie, a pewnie bardziej nauczyciele. Pozdrawiam wszystkich nauczycieli, którzy kończą za chwilę ten wakacyjny czas i mam dobrą wiadomość. Otóż nauczyciele początkujący mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie od 27 roku. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt zmian w karcie nauczyciela, który ma zagwarantować tej grupie wzrost średniego wynagrodzenia o 3%. To wyrównanie do poziomu przewidywanego dla pozostałych nauczycieli. Według rządowych wyliczeń średnie wynagrodzenie początkującego pedagoga przekroczy 7 tysięcy złotych brutto. Uwielbiam te sumy brutto, tak zwane, czyli jeżeli chodzi o netto, to jest zdecydowanie mniej. Obecnie minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wynosi 5308 zł brutto. Ostateczna kwota zależy od dodatków i godzin nadliczbowych. Resort edukacji chce zmienić sposób obliczania pensji dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie, wpisując te zmiany do karty nauczyciela. No to zobaczymy. Ja oczywiście życzę wam, nauczycielom, żebyście zarabiali jak najwięcej i jak najwięcej poświęcili tym młodym ludziom, z których potem no musi coś wyrosnąć, a właściwie musi ktoś wyrosnąć. Dlatego przykładajcie się do swojej pracy. Mam nadzieję, że uczniowie od 1 września też będą przykładali się do swojej nauki.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Selbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Mieszkasz w powiecie wajcherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.

0: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
1: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
2: Masz ochotę na więcej?
1: Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Reklama.

Poranne pozdrowienie dla wszystkich tych, którzy ruszają w drogę. Być może niektórzy z was do pracy, inni może wyjeżdżają jeszcze na zaległe urlopy i wakacje. Pamiętajcie o ostrożności. Ja cały czas przypominam o tej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Już ta liczba na tej mapie to 258. 258 wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym od początku wakacji 2026, które powoli dobiegają do końca. A jak musicie zatankować, to informuję, że dzisiaj będzie, niektórzy zatankują troszkę drożej, a inni troszkę taniej. Jak to będzie wyglądało? Otóż, jeżeli chodzi o wczorajszy dzień, to za 95 płaciliście 6,57, a dzisiaj trzeba będzie zapłacić 6,58, za 98

0: dwójkę. Wczoraj było 7,40, dzisiaj zostaje to bez zmian, też jest 7,40. A jeśli chodzi o olej napędowy, to wczoraj było 7,61, a dzisiaj będzie taniej, 7,54. Wow, mamy sukces, bo w końcu jest coś taniej, a nie z dnia na dzień nie drożej. Wszyscy ci, którzy tankują dieselka, dzisiaj będą mogli zatankować taniej po 7,54. To maksymalne stawki, a ja przypominam, że na razie CPN obowiązuje do końca tego miesiąca i czekamy na informację, czy będzie z nami na dłużej, czy też po prostu już trzeba będzie tankować z normalnym VAT-em. Szerokiej drogi dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perrino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
0: Reklama.
5: Mieszkańcy Krakowa domagają się konkretnej walki z piratami drogowymi. To było ostrzeżenie Kremla za chwilę o wizycie szefa CIA w Moskwie. Już wkrótce szybciej.

0: Pendolino z Warszawy na południe Polski. Marcin Krzemiński. Po tragedii, w której zginęło małżeństwo, ich dziecko walczy o życie, mieszkańcy Krakowa mówią dość. Domagają się konkretnych działań, które powstrzymają niebezpieczną jazdę po mieście. Wczoraj kilkaset osób uczciło ofiary wypadku podczas godziny milczenia. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
1: Mieszkańcy przyszli ze zniczami na miejsce wypadku. Jak mówili, bezpieczeństwo pieszych nie może zależeć od przypadku.
2: Brakuje nam systemowego, konsekwentnego uspokajania ruchu i kontroli. Nie ma też systemowych działań typu szykany, progi zwalniające.
1: Miasto zapowiada zmiany. Pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik twierdzi, że chociaż próg zwalniający na tej ulicy nie jest niezbędny, to wprowadzony zostanie.
3: Gdyby dzisiaj powiedzieć, że ich nie będziemy montować, mogłoby to być odebrane jako zlekceważenie tego dramatu.
1: Mieszkańcy chcą, żeby Solna była początkiem szerszych zmian na krakowskich ulicach, które w kwestii wypadków przodują w statystykach.
0: Śmiertelny bilans upałów spowodowały tego lata w całej Europie co najmniej 35 tysięcy nadmiarowych zgonów, pisze brytyjski Guardian. Gazeta podaje, że to niepełne dane z połowy kontynentu. Dotyczą 4 rekordowych fal upałów, nie obejmują całego sierpnia. Prawdopodobnie chodziło o ostrzeżenie Kremla. To ustalenia dziennika Wall Street Journal na temat możliwego celu niespodziewanej wizyty szefa CIA w Moskwie. John Ratcliffe miał spędzić w Rosji 4 godziny. Według dziennikarzy tematem rozmów mogły być plany rosyjskiej mobilizacji lub prowokacji przeciwko państwom NATO. Cezary Jaszczyk.
4: Spotkanie mogło mieć na celu zakomunikowanie Moskwie, że Stany Zjednoczone wiedzą o jej planach i delikatnie ujmując, radzą, by nie wprowadzała ich w życie. O takim scenariuszu mówi była ważna urzędniczka amerykańskiego wywiadu. Waszyngton już raz zdecydował się na taki ruch, kilka miesięcy przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ale to tylko jedna z wersji. Ani Amerykanie, ani Rosjanie nie wydali oficjalnych komunikatów w tej sprawie. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, przekazał jedynie, że wizyta dotyczyła kontaktów między agencjami wywiadowczymi obu krajów.
0: Pojawiają się spekulacje, że mogło chodzić o sprawy związane z Iranem. Zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczenia zbrodniom nazistowskim postawił europosłowi Grzegorzowi Braunowi prokurator IPN-u. Lider Konfederacji Korony Polskiej dwukrotnie zakwestionował istnienie komór gazowych w byłym obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu oraz wykorzystania ich do masowego zabijania więźniów. Braun nie przyznał się do winy, nie wycofał się też ze swoich wypowiedzi. Grozi mu grzywna lub do 3 lat więzienia. 250 km na godzinę osiągnęło Pendolino podczas testów na centralnej magistrali kolejowej. Od przyszłego roku pociągi mogą jeździć tam szybciej, mówi Jakub Majewski z Fundacji ProKolej.
5: Kończymy pracę nad dostosowaniem zasilania i przede wszystkim systemów bezpieczeństwa do tego, żeby taki ruch był realizowany już nie w postaci jednorazowych rekordów, ale codziennego transportu.
0: Przejazd z Warszawy do Krakowa i Katowic może być krótszy nawet to 25 minut.
6: Ja Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Festyn na ulicy Strzelców w Małym Kasku spowoduje zmiany w kursowaniu gdyńskiej komunikacji miejskiej. Mowa o tymczasowym zamknięciu pętli w dniu 29 sierpnia od 13 do około godziny 20. W związku z odbywającym się festynem dzielnicowym przy ulicy Strzelców w Gdyni, mowa tutaj o sąsiedzkim święcie Strzelców i zajęciem części pasa drogowego w tym fragmentu pętli, obowiązywać będą zmienione zasady ruchu autobusów i trolejbusów. Trasy linii 32 i 145 zostają skrócone do przystanku Grenadierów 02, czyli przystanek w kierunku pętli. Pierwszy przystanek dla pasażerów linii 32 i 710 w kierunku Śródmieścia oraz 145 w kierunku Karwin Grenadierów 01, przystanek w kierunku ulicy Wielkopolskiej. Godziny odjazdów bez zmian. Parafia świętego Maksymiliana Kolbego w Lęborku informuje o finale wydarzenia Wielki Połów, które odbędzie się w sobotę 29 sierpnia na terenie diecezjalnego domu rekolekcyjnego w Białogórze. To całodzienne plenerowe spotkanie skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy chcą pogłębić swoją wiarę. Program rozpocznie się o 12:00. Zaplanowano konferencję dla dorosłych i młodzieży, a także zajęcia dla dzieci. Od 15:30 odbędzie się koncert uwielbienia połączony ze świadectwami. Przez cały czas dostępna będzie kaplica adoracji, a także stoiska z książkami katolickimi i materiałami ewangelizacyjnymi. Będzie również możliwość skorzystania ze spowiedzi i modlitwy wstawienniczej. Finałem spotkania będzie msza święta pod przewodnictwem biskupa Ryszarda Kasyny, która

0: Rozpocznie się o 19:00. Parafia świętego Maksymiliana Kolbego podkreśla, że wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla każdego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku zaprasza uczestników projektu Integracja Społeczno-Gospodarcza Imigrantów na terenie miasta Słupska na bezpłatny warsztat rękodzieła. Zaplanowano 4 spotkania, podczas których uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w ceramice, filcowaniu oraz tworzeniu świec. Zajęcia skierowane są zarówno do osób, które mają już doświadczenie w pracach manualnych, jak i tych, którzy dopiero chcą poznać podstawy rękodzieła. Organizatorzy podkreślają, że warsztaty mają być nie tylko okazją do zdobycia nowych umiejętności, ale także do integracji, rozmowy i poznawania nowych osób. Spotkania odbędą się 8, 15, 22 i 29 września, zawsze o 16 w rękodzielni Słupskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Wojska Polskiego 10A. Zapisy prowadzone są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pokoju 209, a także u asystenta osobistego w Stowarzyszeniu Port. Liczba miejsc jest ograniczona. Warsztaty realizowane są w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Już za niecałą godzinę helscy samorządowcy zasiądą w Łabach. Przed nami 25. nadzwyczajna sesja Rady Miasta Helu. Początek posiedzenia zaplanowany jest na godzinę 9:00. Porządek obrad prezentuje się następująco. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Projekty uchwał dotyczące uchwalenia planu ogólnego gminy miejskiej Hel. Wyrażenia opinii w przedmiocie utworzenia Związku Metropolitalnego. Zmian w budżecie miasta Helu na rok 2026, zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Helu, zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty w mieście Helu, wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Helu oraz stwierdzenia wygaszenia mandatu radnej miasta Helu. Pełen harmonogram obrad znajdziecie na stronie gohel.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@wosko.pl.
0: Dla tych, którzy dzisiaj wybierają się nad morze, temperatura wody w Bałtyku przy polskim wybrzeżu to tak 17-18 stopni Celsjusza. Szału nie ma, ale bywało gorzej. Z kolei na termometrach, już mówiąc o temperaturze powietrza, zobaczymy dziś maksymalnie 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rubi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i nieznacznie cieplej, 21 Gniewino, Luzino. Na barometrach umiarkowane wartości, a zachmurzenie przez cały dzień będzie małe.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@wosko.pl.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Czas na kolejną godzinę środowego poranka. Na początek historia jak z filmu, można powiedzieć, bo pewni ludzie młodzi, 12, 13 i 16-latek, wybrali się na plażę, ale nie po to, żeby plażować, ale żeby kogoś okraść. No i ukradli telefony komórkowe, dokumenty, pieniądze oraz przechowywaną w portfelu sztabkę złota ważącą 20 gramów i wartą 11 tysięcy złotych. Tak się zastanawiam, kto idzie na plażę i niesie ze sobą sztabkę złota wartą 11 tysięcy złotych, a jak widać, a właściwie słychać, no to niektórzy tak mają. No ale następnego dnia wydarzyła się kolejna historia. Otóż ci 12, 13 i 16-latkowie postanowili pochwalić się tym, co zrobili 17-latkom. No i ci 17-latkowie postanowili zabrać tym młodszym kolegom to, co tamci ukradli. No i teraz wszyscy mają problemy, bo złapała ich oczywiście policja. No i teraz 17-latkowie usłyszeli zarzuty rozboju, no bo przecież ci młodsi nie chcieli im oddać tych swoich ukradzionych fantów, tylko musieli ich postraszyć i teraz tym 17-latkom grozi kara do 15 lat więzienia, a ci młodzi sprawcy teraz będą czekali na wyrok sądu rodzinnego. Takie to historie prawie filmowe dzieją się również w Polsce. Takie historie również w naszym porannym programie. Zapraszam już za chwilę. Kilka słów dla tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny. Zostańcie z nami.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia. Konsultacje ze specjalistami. Nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawu.

zakupów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest

0: pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Reklama.

urodzeni 26 sierpnia. Posłuchajcie, doskonale radzicie sobie w trudnych, nagłych sytuacjach. Presja czasu i stres nie są wam straszne. Skrywacie w sobie ogromną odwagę i pewność siebie w momentach, kiedy jej brakuje. Po prostu nie dajecie tego po sobie poznać. To wasz sposób na dodanie sobie otuchy. Trzeba jednak przyznać, że niezwykle skuteczny, bo ani otoczenie, ani efekty waszych działań nie wskazują na to, byście przejawiali wcześniej jakikolwiek niepokój. Wasza odwaga i wyobraźnia wydają się nie mieć granic. Jesteście sprawcami licznych sukcesów.

0: kierowców, czy to zawodowych, czy prywatnych. Jesteście też głęboko uduchowieni i świadomi własnych uczuć. To czyni was silniejszymi i pozwala kontrolować swoje emocje. Wasze zalety: przyjacielskość, cierpliwość, wady: przebiegłość, egoizm. Wasza szczęśliwa liczba to 7, a wśród osób urodzonych 26 sierpnia są polska aktorka Bożena Dykiel, Macaulay Culkin, amerykański aktor znany z filmu Kevin Sam w domu, i Damian Ukyje, polski piosenkarz. Wszystkiego najlepszego dla was z okazji waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja siedzę sunty. 8. Łicac.
4: Łicac.
5: Szlochać.
4: Szlochać.
5: Spłaciu przeszło do łicani. Tacik sunc dył tej kazani.
4: Wzruszał kazaniem ksiądz nas po trochu, od łezki woku po wybuch szlochu.
5: Spłaciu przeszło do łicani. Tacik sunc dył tej kazani.
4: Łicac.
5: Szlochać.
4: Łicac.
6: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
3: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
6: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
5: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
7: Reklama.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
9: W pół do dziewiątej przy mikrofonie melduje się Agata Andryskowska. Na naszej antenie Radia Nord FM wyjeżdżamy na nasze lokalne drogi. Zaczniemy nasz przegląd od Słupska. Tutaj w zasadzie bez większych problemów, choć miejscami pojawia się kolor żółty i ruch jest nieco większy. Do

0: Kobylnicy dojedziemy bez kłopotów, podobnie jak drogą 21 w kierunku Ustki. Kierujemy się teraz na trasę kaszubską. Z Lęborka do Słupska jedziemy komfortowo, a sam Lęborg pozostaje przejezdny bez większych utrudnień także w Łebie. Trasa S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta oraz obwodnica metropolitalna są wolne od utrudnień. W Gdyni więcej samochodów na Wielkopolskiej, gdzie dodatkowo jeszcze trwają prace drogowe. Gęsiego pojedziemy także na Derdowskiego i Dąbka. W pozostałych częściach miasta ruch odbywa się w miarę płynnie. Na ulicy Morskiej w rejonie Botnickiej na jezdni w kierunku centrum obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i zwężenie jezdni. Zmiany związane są z naprawą kanalizacji deszczowej i roboty prowadzone są poza godzinami szczytu od 9 do 14, a ich zakończenie zaplanowano jeszcze na dzisiaj. Na trasie do Rumi pojawia się jedynie delikatne, pojedyncze spowolnienia. Sama Rumia i Reda są jak najbardziej przejezdne. Dalej w Wejherowie również bez większych problemów. Możemy natknąć się jedynie na miejscowe krótkie spowolnienia, głównie w rejonie przejazdów kolejowych. 216 do Pucka jest wolna od korków, w samym Pucku tłoczniej na ulicy Wejherowskiej. We Władysławowie zielono, a na Hel dojedziemy bez problemów. Także dalsza trasa wzdłuż wybrzeża pozostaje przejezdna. Sytuacja na drogach jest więc bardzo spokojna i komfortowa. Porannego szczytu na razie specjalnie nie widać, a to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy są dziś przecież w trasie. Wszystko wskazuje na to, że bez większych problemów dotrzemy na miejsce o czasie. No, chyba że po prostu zaśpimy. Szerokiej drogi, kolejny raport już za godzinę. Do usłyszenia, ale jeszcze teraz zapraszam na prognozę pogody.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Początek dnia bardziej mglisty, ale później niebo powinno się rozpogodzić. W dzień zachmurzenie małe, umiarkowane. Początkowo miejscami w rejonie mgieł duże. Tam widzialność może być ograniczona nawet do 200 metrów, więc kierowcy szczególnie rano zachowajcie ostrożność. Później więcej słońca, choć bez większego szaleństwa, jeśli chodzi o temperaturę. Na termometrach w Dębkach, Władysławowej, Helu, Wejherowej, Gniewinie i Luźnie 19 stopni i w Słupsku 20 kresek.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: znak.
1: Będę miał teraz wiadomość dla pokolenia Z oraz dla milenialsów. Już przypominam, milenialsi to są te osoby, które są urodzone w latach 81-96, natomiast pokolenie Z to roczniki 1997-2021. Jest opracowanie, które pokazuje, że te właśnie roczniki żyją od wypłaty do wypłaty. Ja znam wiele innych roczników, które żyją od wypłaty do wypłaty, ale według tego raportu to właśnie ci młodzi ludzie mają wiele obaw. Na czele obaw znajduje się wzrost kosztów życia. Wskazało go 32% przedstawicieli pokolenia Z oraz 39% milenialsów. Szczególnie mocno wybrzmiewa temat mieszkań. W Polsce 59% osób z pokolenia Z i 52% milenialsów uważa zakup własnego lokum za cel.

0: nieosiągalny. Dla porównania na świecie podobnie odpowiada 51% Zetek i 40% milenialsów. Raport opisuje również rosnące zainteresowanie rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji. Globalnie 74% młodych osób deklaruje aktywne korzystanie z takich technologii. Wcześniej to było 50%. W Polsce trend obejmuje 58% przedstawicieli pokolenia Z i 57% milenialsów. Pewnie niektórzy starsi powiedzieliby tak, to tak złośliwie, że milenialsi i Zetki weźcie się do roboty, a zostawcie sztuczną inteligencję, wtedy może zarobicie na własne mieszkanie. Ale to tylko taka złośliwość starszych osób. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkie Zetki i wszystkich milenialsów i was słuchających naszego porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Na solidną garść kulturalnych wrażeń zapraszam Agata Andryskowska. Końcówka wakacji nie oznacza końca dobrej zabawy. W najbliższą sobotę mieszkańców regionu czekają m.in. dożynki w Gniewinie, muzyka Kaszubskie Kino, a w Rumi spotkanie z motoryzacją. Jeżeli jesteście ciekawi szczegółów, to słuchajcie dalej. W Gniewinie pożegnają lato w rytmie dożynkowej muzyki. W sobotę 29 sierpnia mieszkańcy gminy i goście spotkają się w hali widowiskowej sportowej, by podziękować za tegoroczne plony i wspólnie świętować zakończenie żniw. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 14 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Józefa Rzemieślnika. Później przez Gniewino przejdzie tradycyjny korowód dożynkowy, który dotrze do hali. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 16. Nie zabraknie muzyki i lokalnych tradycji. Na scenie wystąpi zespół folklorystyczny Na Dolanie, a także goście z gminy Łaprzeniżne, zespół śpiewaków Spiszacy. O 18.00 poznamy laureatów konkursów dożynkowych. Przez cały dzień na uczestników będą czekały stoiska rękodzielnicze i gastronomiczne, koła gospodyń wiejskich, wystawa maszyn rolniczych oraz atrakcje dla dzieci. Wieczorem od 19 do 23 rozpocznie się dożynkowa potańcówka z zespołem Odeon. A jeśli ktoś zamiast tradycyjnego święta plonów woli zapach silnika motoryzacyjnej osobliwości, powinien zajrzeć do Rumi. To właśnie tam również w sobotę w Parku Starowiejskim odbędzie się 6. Festiwal Pojazdów Nieznanych, nieudanych i zapomnianych. Od południa do 18 będzie można oglądać samochody, które zdecydowanie nie są typowymi gwiazdami motoryzacyjnych salonów. Będą konstrukcje, jak sama nazwa festiwalu wskazuje, nietypowe, zapomniane, nieudane, ale przede wszystkim takie, które mają swoją historię i potrafią wywołać uśmiech. Więc, tak jak sami widzicie, będzie się działo w najbliższym czasie w naszym regionie. A ja na następne informacje kulturalne zapraszam o 12.40. Miłego poranka, cześć!

Powoli kończą się wakacje, kończy się czas urlopów. Urlop już za wami. Jak tam wypadło? Wszystko było dobrze? Daliście fotki, super fotki na wszystkie social media? Pochwaliliście się znajomym, gdzie byliście? Tak, czyli ulegliście tak zwanemu trendowi, który wskazuje na to, że każdy nasz urlop musi być super udany i lepszy od tego urlopu, który mieli wasi

0: znajomi. To jest właśnie trend, który powoduje, że z urlopu wracamy zmęczeni, bo mamy do wykonania zadania, musimy wykonać odpowiednie zdjęcia, zwiedzić ileś miejsc i to wszystko potem dzieje się tak, że wracając do domu jesteśmy zmęczeni po urlopie. A najlepszy urlop nie musi być tym, podczas którego udało zobaczyć się najwięcej. Czasem bardziej regenerujący będzie dzień bez żadnego planu niż kolejna wycieczka zaplanowana od świtu do nocy. Warto zostawić sobie trochę pustej przestrzeni. Nie każdy posiłek musi odbywać się w restauracji, nie każdy dzień musi mieć atrakcję. Duże znaczenie ma również sen. Urlop może być dobrym momentem, by przespać przez te kilka dni, walczyć z budzikiem i pozwolić organizmowi wrócić do bardziej naturalnego rytmu. W wyciszeniu mogą pomagać także proste wieczorne rytuały, takie jak spokojny spacer, książka, ciepła kąpiel czy ograniczenie korzystania z telefonu przed snem. Pamiętajcie, jeżeli urlop jeszcze przed wami, a nawet jak nie w tym roku, to za rok, a teraz wróciliście zmęczeni z urlopu przez te wszystkie zadania, które mieliście do wykonania, to może warto zaplanować go inaczej, a po prostu w środku tego urlopu nie planować nic. Tak zwany bezplan jest najlepszy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, Męski Zespół Wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.
5: Żubr poturbował ciężarną francuskę, za chwilę o jej stanie zdrowia. Kolejne ofiary wypoczynku nad wodą, kolejne apele policji, a w Belgii masowe zatrucie salmonellą po zjedzeniu jajek. Marcin Krzemiński nadal w szpitalu w Giżycku, ale życiu jej i dziecka nic nie grozi. Ranna po ataku żubra w Puszczy Boreckiej kobieta w 16 tygodniu ciąży. 38-latka ma złamanie w okolicach miednicy. Do ataku doszło nagle, gdy kobieta z mężem spacerowała poboczem drogi, mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
6: Ten żubr według

0: relacji tych osób był zaniepokojony już jakby od początku. Wbiegł samoistnie na jezdnię, jednocześnie poturbował kobietę.
1: Jak mówią leśnicy, żubry mają obecnie okres godowy i mogą one z tego powodu być agresywne. Policja apeluje o rozwagę nad wodą. Minionej doby utonęły dwie osoby, od 1 czerwca już 147. Woda to żywioł, chwilę nieuwagi może zakończyć się tragedią, przypominają funkcjonariusze na platformie X. Podstawowe od lat niezmienne zasady to kąpmy się tam, gdzie to dozwolone. Skaczmy, jeśli znamy głębokość wody i wiemy, co się w niej znajduje. Alkohol to zawsze złe rozwiązanie, a dzieci nie powinny się kąpać bez nadzoru dorosłych. Co najmniej 306 osób w Belgii zakaziło się salmonellą po spożyciu jaj pochodzących z jednej z ferm drobiu we Flandrii. To doniesienia belgijskiej Agencji do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Zdaniem mediów skażone jaja mogły trafić również do kilku innych państw europejskich, w tym Polski. Tygodnik La Nouvelle Tribune uspokaja. Z jego informacji wynika, że skażone jaja wycofano z obrotu także w Europie. Syreny zawyją dziś na terenie powiatu myślenickiego w Małopolsce między godziną 10 a 12. To ćwiczenia zapewnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które wysłało mieszkańcom SMS-owy alert. Tego typu afery w przeszłości wywracały rządy. Jestem ciekaw, jak sprawa Zonda Krypto zakończy się dla wielu polityków, mówi Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Jego zdaniem afera Zonda Krypto pokazuje niedoskonałość polskich przepisów o relacjach polityków z biznesem.
2: W kontekście takiej jawności życia publicznego, działania różnych fundacji, fundacyjek i możliwości pośredniego lub bezpośredniego wpływania na przykład na proces stanowienia prawa.
1: Według Rosatiego istotne w tym kontekście są nowe doniesienia mediów o spotkaniu posła PiS Michała Moskala z prezesem Zonda Krypto na hiszpańskiej Ibizie. Polityk w połowie zeszłego roku miał zabiegać u Przemysława Krala o finansowe wsparcie konferencji organizowanej przez swoją fundację. Razem silniej, nie dla wszystkich. Z sondażu Instytutu Polster wynika, że gdyby w wyborach do Sejmu starły się dwie koalicje, to 55% Polaków oddałoby głos na blok wyborczy Koalicja Obywatelska, PSL, Nowa Lewica, Polska 2050, Unia Centrum i Partia Razem. Z kolei 43% zagłosowałoby na koalicję PiS-u, obu Konfederacji i Rozwoju Plus.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Jeden dzień i 5 zatrzymanych praw jazdy to efekt pracy wejherowskich policjantów. Nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych. Zbyt szybka jazda ogranicza czas na reakcję i zwiększa ryzyko tragicznych konsekwencji w przypadku wystąpienia niebezpiecznej sytuacji. Podczas ostatnich działań policjanci ruchu drogowego zatrzymali 5 kierujących, którzy w obszarze zabudowanym przekroczyli dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km na godzinę. W jednym z przypadków kierowca poruszał się z prędkością 119 km na godzinę, mimo że obowiązywał ograniczenie do 50. Wszystkim tym kierującym policjanci zatrzymali prawa jazdy. To już ostatni tydzień wakacji, a wraz z nim na drogach pojawia się wzmożony ruch związany z powrotami z letniego wypoczynku. Mundurowi apelują do kierowców, pieszych i rowerzystów o szczególną ostrożność. Przed nami czas, gdy na drogach możemy spotkać więcej pojazdów, a podróżujący często pokonują długie trasy. Pamiętajmy, że bezpieczny powrót zaczyna się od odpowiedzialnego zachowania. Przestrzegajmy ograniczeń prędkości, dostosujmy je do warunków panujących na drodze, zachowujmy bezpieczny odstęp i nie podejmujmy ryzykownych manewrów. Nie chodzi o to, aby zdążyć szybciej, chodzi o to, aby bezpiecznie dotrzeć do celu. Kasztanowiec przy garażach przy ulicy Wojska Polskiego w Lęborku ponownie wydał owoce. To szczególnie ważne, bo jeszcze rok temu niewiele wskazywało na to, że drzewo przetrwa. Dziś jego kondycja wygląda znacznie lepiej, a pojawiające się na gałęziach owoce są dowodem, że kasztanowiec poradził sobie z poważnym uszkodzeniem. O jego historii przypomniał burmistrz Lęborka Jarosław Litwin. Rok temu pienie drzewa został nawiercony, a do środka wlano nieznaną substancję. Kasztanowiec zaczął żółknąć i tracić liście. Sytuacja wyglądała na tyle poważnie, że pojawiły się obawy, czy drzewo uda się uratować. Wykonano jednak odpowiednie zabiegi, przycięto koronę i odciążono konary. Drzewo zaczęło się regenerować i przetrwało. Kasztanowiec ma też dla tej tej części miasta znaczenie historyczne. Jak przypomina burmistrz, rósł tutaj jeszcze zanim przy ulicy Wojska Polskiego pojawiły się stojące obok garaże. Na jego stan zwrócili uwagę ich użytkownicy, którzy również później obserwowali drzewo. Teraz mogą zobaczyć efekt. Kasztanowiec nadal rośnie.

0: i po raz kolejny wydał owoce. Władze miasta apelują przy tym, by reagować, gdy ktoś niszczy miejską zieleń. Oświata, pomoc społeczna i finanse powiatu to część tematów, którymi zajęli się radni powiatu słupskiego podczas 33. sesji Rady Powiatu. Radni zapoznali się m.in. ze sprawozdaniem zarządu powiatu z działalności prowadzonej od poprzedniej sesji oraz z informacją dotyczącą realizacji podjętych wcześniej uchwał. Podczas obrad przedstawiono również roczne sprawozdanie ze działalności nadzorów wodnych obejmujących swoim zasięgiem teren powiatu słupskiego. Radni podjęli szereg uchwał dotyczących funkcjonowania powiatowych jednostek i placówek. Wśród nich znalazły się zmiany dotyczące statutu Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie oraz Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego. Część uchwał dotyczyła także oświaty. Radni zajęli się m.in. tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć dla wybranych grup nauczycieli, zasadami przyznawania nauczycielom pomocy zdrowotnej oraz zmianami w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym. Podczas sesji wprowadzono również zmiany w budżecie powiatu słupskiego na rok 2026 oraz w wieloletniej prognozie finansowej. Obrady zakończyły wnioski i oświadczenia radnych. Droga Czerwona została objęta rządową specustawą. Jej celem jest przyspieszenie przygotowania i realizacji strategicznych przedsięwzięć w kraju. Droga Czerwona od wielu lat pozostaje jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych dla Gdyni. Planowana trasa ma połączyć układ dróg krajowych z gdyńskim portem, przejmując część ruchu, który obecnie korzysta m.in. z estakady Kwiatkowskiego. Docelowo będzie to blisko 9-kilometrowe połączenie od rejonu ulicy Morskiej do terminala promowego w porcie Gdynia. Przyjęta przez rząd 18 sierpnia specustawa ma usprawnić proces przygotowania wybranych inwestycji o znaczeniu dla bezpieczeństwa energetyki i rozwoju gospodarczego kraju. Wpisanie na nią drogi czerwonej może przyspieszyć wszystkie procedury i tym samym jej budowę nawet o 16 miesięcy. Oznacza to, że prace mogą ruszyć już na przełomie roku 2027 i 2028.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wozkow.pl.
0: Wychodząc z domu dzisiaj rano, można było poczuć, że poranki już zaczynają się robić takie rześkie. Na razie może jeszcze nie chłodne, na razie właśnie rześkie. Dzień przynajmniej będzie dość ciepły, ale nieupalny. 19 stopni max dziś będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 21 w Wejherowie, Radzieromi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lemborku, Kobylnicy. Może nam dziś popadać, ale to będą jedynie przelotne opady deszczu, jeśli już się pojawią. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wozkow.pl. Norda, Norda.

0: Wakacyjna środa, Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. 26 dzień sierpnia, czas na nasze muzyczne kalendarium. W roku 1943 pod Rzeszowem na świat przyszedł Tadeusz Nalepa, gitarzysta, wybitny polski bluesman. W roku 1957 urodził się dr Alban, piosenkarz i producent muzyczny. Jego największe hity to Hello Africa i Sing Hallelujah. W roku 1965 duet Sonny & Cher zdobył pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów piosenką I Got You Babe. Do napisania piosenki Sonny'ego Bono zainspirował popularny wówczas zwrot Babe, którego użył również Bob Dylan. W roku 67 muzycy The Beatles zorganizowali konferencję prasową z założycielem ruchu transcendentalnej medytacji. Beatlesi ogłosili wtedy, że zostali uczniami guru i odrzucają wszelkie narkotyki. W roku 69 w Gdańsku na świat przyszedł Tomasz Lipnicki, wokalista i gitarzysta rockowy. W roku 1978 Frankie Wally umieścił na pierwszym miejscu amerykańskiego zestawienia singli kompozycję Grease. Piosenka pojawiająca się w czołówce filmów pod tym samym tytułem sprzedała się w USA w ilości ponad 2 milionów sztuk. I rok jeszcze 2005 w Stoczni Gdańskiej Jean-Michel Jarre zagrał koncert na część obchodów 25-lecia Solidarności. Występ pod nazwą Space of Freedom oglądało wtedy ponad 100 tysięcy osób.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
3: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd Piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
1: Reklama.

0: kto dogoni psa, kto dogoni psa, a on cztery łapy ma. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Psa. Jeżeli posiadacie psa, a nawet jeżeli posiadacie kota, to mam dla was ważną wiadomość. Jeżeli jesteście fanami klubu piłkarskiego, na przykład Realu Madryt, Liverpool, Manchester United czy Bayernu Monachium, to możecie od teraz swoich pupili ubrać w takie specjalne ubranka i akcesoria. Są również dla zwierząt. Firma na literkę A, której nazwy oczywiście nie wymienię, zaprezentowała specjalną kolekcję ubranek i akcesoriów dla zwierząt, inspirowaną barwami największych klubów piłkarskich. To jest pierwsza w historii kolekcja ubranek i akcesoriów dla wszystkich fanów Realu Madryt, Liverpoolu czy też Manchesteru United. I teraz nie tylko wy będziecie mogli chodzić ubrani w barwy klubowe swojego uwielbianego klubu, ale również i wasi pupile będą mogli mieć koszulki, obroże, transportery. To wszystko jest już do kupienia od 18 sierpnia. Czyż to nie cudowna sprawa, że nie tylko wy, ale również i wasze psy czy koty będą mogły razem z wami siedzieć teraz na kanapie, ubrać koszulkę i oglądać mecz ulubionego zespołu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
4: Mamy 9.30 i 12 sekund, a więc czas na kolejny już drogowy przegląd. Agata Andryskowska przy mikrofonie. Ruszamy w trasę i zaczynamy od Słupska. Tutaj zrobiło się nieco gęściej na Jaracza. Momentami także na Garncarskiej i Bohaterów Westerplatte. Kierujemy się do Kobylnicy, tutaj bez korków, podobnie jak na drodze krajowej nr 21 w kierunku Ustki. Wracamy z nadmorza do Słupska i wjeżdżamy na trasę kaszubską. Tutaj przejedziemy komfortowo, a nasz przejazd potrwa około 44 minuty. Dojeżdżamy do Lęborka, gdzie zatłoczony jest dojazd do Ronda Solidarności od strony ulicy Zwycięstwa i Alei Niepodległości. W Łebie, podobnie jak godzinę temu, bez zmian, nadal bez utrudnień. S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta oraz obwodnica metropolitalna pozostają wolne od większych spowolnień. W Gdyni nadal więcej samochodów na Wielkopolskiej, gdzie w dalszym ciągu trwają prace drogowe. Gęsiego pojedziemy także 10 lutego Pucką.

0: Północną i Dąbka. W pozostałych częściach miasta ruch odbywa się w miarę sprawnie. Przypominamy, że na ulicy Morskiej w rejonie Botnickiej na jezdni w kierunku centrum obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i zwężenie jezdni. Zmiany związane są z naprawą kanalizacji deszczowej. Roboty prowadzone są poza godzinami szczytu od 9 do 14, a ich zakończenie zaplanowano jeszcze na dzisiaj. Dalej na trasie do Rumii napotkamy liczne zwolnienia. Sama Rumia i Reda są przejezdne, a w Wejherowie ruch odbywa się płynnie. 216 do Płucka wolna od korków. W samym Płucku tłoczenina Wejherowskiej we Władysławowie zagęściło się na Gdańskiej i Alei Niepodległości. Na Hel dojedziemy już bez większych problemów, choć miejscami możemy trafić na pojedyncze, delikatne spowolnienia. Dalsza trasa wzdłuż wybrzeża pozostaje przejezdna. I to najważniejsze informacje z naszych dróg na tę godzinę. Na razie bez większych niespodzianek, więc jeśli jesteście na trasie, powinno być całkiem spokojnie. My wracamy ze sprawdzeniem sytuacji o 15.30. Do tego czasu szerokiej i bezpiecznej drogi.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Poranek może być miejscami mglisty, ale z każdą godziną powinno robić się pogodniej. W ciągu dnia zachmurzenie mało umiarkowane, choć początkowo w rejonie występowania mgieł niebo może być bardziej zasnute. Lokalnie widzialność spadnie nawet do 200 metrów, dlatego szczególnie rano kierowcy powinni zachować ostrożność. Później pojawi się więcej przejaśnień słońca, ale temperatury pozostaną raczej takie umiarkowane. 19 w Dębkach, Władysławowie, Helu, Wejherowie, Gniewinie i Luzinie. W Słupsku termometry sięgną 20 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

jak zachęcić młodych ludzi, żeby poszli do wojska. No u nas na przykład przeprowadza się takie wakacje z wojskiem, gdzie można pójść, dostać za to pieniądze, no i sprawdzić, czy to wojsku to nam się tak podoba, czy też nie. Niemcy natomiast mają problem z młodymi ludźmi, którzy nie chcą iść do wojska, no i co oni teraz sobie wymyślili, żeby tych ludzi zachęcić, żeby oni przeszli do tego wojska? Niemiecka armia wykorzystuje torby na kebaby, pudełka do pizzy i opakowania na popcorn w kampanii rekrutacyjnej i na tych opakowaniach umieszczane są hasła promującą służbę w Bundeswehrze oraz kody QR prowadzące do portalu wojska. Wiadomo, że dużo młodych ludzi je i kebab, i popcorn, i pizzę też lubią młodzi ludzie. To może właśnie jest też pomysł dla naszego polskiego wojska. Może wykorzystać ten patent z Bundeswehry i też zaproponować takie rzeczy na kebabach, bo przecież Polska kebabem stoi, młodzi ludzie uwielbiają, jedzą. Nawet jest taki jeden

0: gość, który nazywa się Książulo i on by na przykład mógł promować zamiast samych kebabów, to mógłby mówić, że na tych kebabach to na przykład warto by było umieścić zamiast muala, to na przykład taki kod QR, który, dzięki któremu będziecie mogli dowiedzieć się, jak trafić do wojska. To oczywiście taki głupi pomysł prowadzącego, ale taka właśnie akcja prowadzona jest w tej chwili w Niemczech, w lokalach gastronomicznych, czyli tam szukają żołnierzy w ten sposób, a my co? A my w Polsce proponujemy takie wakacje z wojskiem i podobno dzięki temu też mamy chętnych do tego, żeby w wojsku pojawiali się młodzi ludzie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.

0: Wczoraj obchodziliśmy Dzień Polskiej Żywności, a przede mną raport, który mówi o tym, że my Polacy naprawdę lubimy gotować. Podobno 7 na 10 z nas lubi gotować, ale wracając do domu, stajemy przed własną lodówką i co? I odpuszczamy. Dlaczego? O tym za chwilę. Niemal 9 osób na 10 rezygnuje z gotowania, mimo że chce gotować. Taki trochę paradoks, ale okazuje się, że to tak zwana anatomia zmęczenia, czyli trzy źródła tego samego problemu. Coraz częściej brakuje nam siły do gotowania. 60% to podobno zmęczenie fizyczne, 56% zmęczenie psychiczne, a 53% przedłużające się obowiązki zawodowe. To nie jest lenistwo, to jest zjawisko, które psychologowie nazywają obciążeniem psychicznym oraz paraliżem decyzyjnym. Tak to się naukowo wszystko nazywa. A to chodzi o to, że po prostu jak wracamy do domu, to nie mamy już siły na zrobienie czegoś fajnego w kuchni, bo po prostu mamy już dość. To jest tak zwany efekt całego dnia w pracy. No to może mniej pracujcie, trochę sobie odpuśćcie w tej pracy i po powrocie do domu może coś ugotujcie. No chyba, że macie kogoś, kto wam ugotuje, kiedy wy wrócicie z pracy do domu, a wtedy to jest bardzo przyjemnie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
6: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
5: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
7: Dorosłość z długami, za chwilę o zobowiązaniach młodych Polaków. Potem atak na taksówkarza ze wschodnim akcentem we Wrocławiu i polityczne konkurowanie o młodych wyborców. Ruszają imprezy prezydenta Warszawy i prezydenta Polski. Marcin Krzemiński. Młodzi wchodzą w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłacaniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18 na 24 rokiem życia. Kwota zadłużenia młodych zbliża się do 100 milionów. To niespłacone kredyty, mandaty, rachunki telefoniczne, a także alimenty, mówi Diana Borowiecka z Big Info Monitoru.
8: W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni. Między innymi związane jest z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany.
7: Wśród mężczyzn jest 19 tysięcy dłużników, wśród kobiet niespełna 13 tysięcy. Kolejny atak na tle narodowościowym. W rękach wrocławskiej policji jest już 23-latek, któremu nie spodobał się wschodni akcent taksówkarza z Białorusi. Zaczął 66-latka obrażać.
9: Na tym jednak agresor nie poprzestał i uderzył szklaną butelką w głowę kierowcy.
7: Mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Agresor uciekł.

0: wieku, ale szybko ustalono jego tożsamość i teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Kanada nie ulega Donaldowi Trumpowi i wprowadza cła odwetowe na amerykańskie towary. Wejdą w życie za niecałe 2 tygodnie. Jakie towary obejmą, o tym Tomasz Orchowski.
1: Kanadyjskie obostrzenia mają objąć ponad 700 towarów. To bardzo szeroki katalog, jak wylicza BBC, od stali po meble, świeżego tuńczyka czy bawełniane koszulki. W sumie cła będą dotyczyć produktów o wartości $20 miliardów. Zgodnie z ogłoszoną przez odstawę zasadą dolar za dolara, od soboty obowiązują amerykańskie cła. To bezprecedensowe wyzwanie, przyznaje kanadyjski minister finansów François-Philippe Champagne. Kanadyjczycy sprostają temu wyzwaniu. Będziemy wspierać naszych pracowników, nasze przedsiębiorstwa, nasz przemysł wszelkimi niezbędnymi środkami tak długo, jak będzie to konieczne. Odstawa przeznaczy 7,5 miliarda kanadyjskich dolarów na pomoc krajowym firmom dotkniętym amerykańskimi sankcjami i ograniczenie w nich zwolnień.
0: Maja Chwalińska i Austriaczka Sinia Kraus awansowały do ćwierćfinału debla w turnieju w meksykańskim Monterrey. To dzięki wygranej z Rosjanką Aleksandrą Panową i Belgijką Magali Kempen. Kolejnymi rywalkami Polki i Austriaczki będą Chinka Infan Shi i Australijka Maya Joint. Za godzinę po roku przerwy w Olsztynie startuje kampus Polska Przyszłości. Adresowana do młodych impreza Rafała Trzaskowskiego ma jednak tym razem konkurenta, bo w tym samym czasie swoje wydarzenie organizuje w prezydenckiej rezydencji w Juracie Karol Nawrocki. I również zaprasza młodych do rozmowy o Polsce. Szczegóły spotkań znajdziecie na dedykowanych im stronach w sieci i profilach w mediach społecznościowych.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Dobra wiadomość dla reckich kierowców. Ulica Góreckiego została oddana do użytku. Zakończyły się tam już prace, a sama droga jest dostępna dla kierowców i pieszych. W ramach inwestycji wykonana została nowa nawierzchnia z płyt jąb na odcinku o długości około 310 metrów. Jak czytamy na facebookowym profilu Miasta Reda, dziękujemy mieszkańcom za cierpliwość, wyrozumiałość w czasie prowadzonych prac. Wiem, że każda inwestycja drogowa wiąże się z pewnymi utrudnieniami, dlatego tym bardziej cieszymy się, że możemy dziś powiedzieć, ulica Góreckiego jest gotowa i oddana do użytku. Małymi krokami zmieniamy nasze miasto na lepsze. Kolejna ulica zyskała nową nawierzchnię i będzie służyć mieszkańcom przez lata. Jak prezentuje się ulica? Zdjęcia znajdziecie w mediach społecznościowych Miasta Reda. Osobówka wypadła z drogi, uderzyła w drzewo i dachowała. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w poniedziałek 24 sierpnia wczesnym rankiem w Grąbkowie w gminie Potęgowo. Jak się okazało, kierowca samochodu był kompletnie pijany. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu. Kierujący Dacią stracił panowanie nad samochodem, po czym pojazd zjechał z drogi, uderzył w drzewo i przewrócił się na dach. Na miejsce skierowano służby, a policjanci sprawdzili trzeźwość kierowcy. Wynik badania wskazał, że mężczyzna prowadził samochód w stanie nietrzeźwości, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Policja przypomina, że prowadzenie samochodu po alkoholu może doprowadzić do poważnego wypadku i zagrozić innym uczestnikom ruchu. W przypadku kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości kierowcy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze prowadzą także wzmożone kontrole trzeźwości na drogach regionu. W ostatni weekend skontrolowali blisko 200 uczestników ruchu i zatrzymali 5 nietrzeźwych kierujących. Gmina Ustka ponownie uruchamia program wsparcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Pomoc skierowana jest do młodzieży mieszkającej na terenie gminy i dojeżdżającej do szkół poza miejscem zamieszkania. Ze świadczenia mogą skorzystać uczniowie uczący się w szkołach na terenie powiatu słupskiego, sławińskiego, koszalińskiego, bytowskiego i lęborskiego, a także w samym Słupsku. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę. Dokumenty będą przyjmowane od 1 września do 15 października. Po przyznaniu świadczenia konieczne będzie również przedstawienie dokumentu potwierdzającego zakup imiennego biletu miesięcznego, na przykład faktury wystawionej na ucznia. Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce przy ulicy Dunina 24. Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie. Program ma pomóc rodzinom w pokryciu kosztów codziennych dojazdów młodzieży do szkół ponadpodstawowych. Węzeł Kowale czeka duża rozbudowa. Inwestycja ma poprawić przepustowość jednego z najbardziej obciążonych odcinków trójmiejskiej obwodnicy. Jednym z najważniejszych elementów będzie dobudowa trzeciego pasa ruchu na blisko 3-kilometrowym fragmencie drogi ekspresowej S6. Powstać ma również pas awaryjny. Przebudowane zostaną drogi dojazdowe biegnące wzdłuż obwodnicy.

0: a także system odwodnienia. W ramach zadania zaplanowano również nowe oświetlenie, kanał technologiczny, urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu oraz elementy związane z ochroną środowiska. Najtańszą ofertę w przetargu złożyła gdańska firma, która wyceniła swoje prace na 4 581 000 zł. Najwyższa propozycja opiewa z kolei na ponad 8 184 000 zł. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 18 miesięcy na przygotowanie projektu oraz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, czyli decyzję ZRID. Jeżeli harmonogram zostanie utrzymany, umowa z projektantem zostanie podpisana jeszcze w czwartym kwartale tego roku. W pierwszej połowie roku 2028 planowane jest złożenie wniosku o decyzję ZRID, a jej uzyskanie przewidziano na pierwszą połowę 2029 roku. Zakończenie inwestycji i oddanie przebudowywanego węzła Kowale do ruchu planowane jest na drugą połowę 2032 roku.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
0: Temperatura wody w polskim morzu waha się między 18 a 19 stopniami Celsjusza, ale z uwagi na to, że dzisiaj burze mogą krążyć po regionie, sprawdzajcie, jakie flagi wiszą nad kąpieliskiem. Zresztą warto zawsze to sprawdzić, zanim do wody wejdziemy. Czerwona, no to do niej się nie pakujemy. Temperatura powietrza 19 stopni max w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce. Dzisiaj będziemy mieli 20 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 21 w Wejherowie, Rydzie, Rumigiemie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1500 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: pora na pierwsze podsumowania tegorocznych wakacji, czyli gdzie my, Polacy, spędzaliśmy te wakacje. Oczywiście nad polskim morzem było tu różnie, w górach i nad jeziorami też, ale jeżeli chodzi o zagranicę, to niewiele się zmienia, bo my to jesteśmy tacy stali trochę w uczuciach, jeżeli chodzi o wybór naszych miejsc, do których latamy i tam odpoczywamy, to można śmiało powiedzieć, że pierwsza trójka jest cały czas taka sama. Na podium uplasowały się Włochy, Hiszpania i Grecja. Tuż za znalazła się Malta. Z kolei piąte miejsce zajęła Bułgaria. Co ciekawe, zainteresowanie tym kierunkiem wyraźnie wzrosło. Wynika z opracowania, że na wakacje w Bułgarii zdecydowało się aż 6 razy więcej osób niż rok wcześniej. Ja mam pewnego rodzaju przewidywania, dlaczego tak się stało. Otóż myślę, że Chorwacja podrożała, a w Bułgarii dalej jest taniej na złotych piaskach. Zaskoczenie podobno przyniosła też Albania. Liczba rezerwacji pakietów obejmujących lot i hotel wzrosła tam ponad 7-krotnie w porównaniu z ubiegłym rokiem. I tu mam też taką myśl, że w Albanii też jest tanio. No bo my, Polacy, lubimy tanio. A czy jest dobrze? No to już wy wiecie sami, jeśli w którym z tych krajów byliście podczas tegorocznych wakacji, to wiecie, czy chcecie tam wracać, czy też w przyszłym roku wybierzecie zupełnie inne miejsce.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Reklama.

0: Wakacje to również oszustwa i o tym też należy pamiętać. Właśnie czytam, że oszuści podający się za pewien hotel, który znajduje się w Pobierowie, nie ten, który został ostatnio otwarty, ale jest jeszcze jeden taki ekskluzywny, to oszuści kontaktują się przez WhatsAppa z osobami, które zarezerwowały pobyt w obiekcie i wysyłają link do dokonania płatności za rezerwację. Obiekt ostrzega przed otwieraniem tych wiadomości, podejmujemy wszelkie niezbędne czynności mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. To jest taka sytuacja, która zdarza się również, jeżeli chodzi o popularną platformę rezerwacyjną. Tam również możecie się spotkać, być może już się spotkaliście, że rezerwując obiekt na tej platformie, potem otrzymujecie informację na WhatsAppie, z której wynika, że musicie się skontaktować z obiektem, najlepiej podać numer karty kredytowej, zapłacić i w ogóle jeszcze inne takie rzeczy. Nie róbcie tego, bo możecie stracić pieniądze. W tym roku nasilenie takich właśnie akcji podczas tegorocznych wakacji, dlatego bądźcie czujni, jeżeli rezerwujecie gdzieś nocleg, a ktoś namawia was do tego, żebyście to zrobili poza tą rezerwacją, to uważajcie, bo możecie stracić pieniądze.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.
4: Na sportowe informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Blisko 1000 zawodniczek i zawodników z całego kraju uczestniczy w Summer Champion Judo Camp 2026, który od 22 do 29 sierpnia odbywa się na terenie ośrodka przygotowań olimpijskich w Setniewie. Młodzi sportowcy trenują pod okiem utytułowanych szkoleniowców. Zajęcia koncentrują się przede wszystkim na doskonaleniu techniki oraz randori, czyli treningowych w walkach. Tegoroczny kamp to również okazja do spotkania z gwiazdami światowego judo. Jednym z gości jest Hiroyuki Akimoto, reprezentant Japonii, mistrz świata z 2010 roku oraz dwukrotny złoty i dwukrotny brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich. Doświadczeniem z młodymi zawodnikami dzielą się również olimpijczycy oraz medaliści Mistrzostw Świata i Europy. Poza treningami organizatorzy przygotowali także atrakcje integracyjne. Uczestnicy mogą wspólnie spędzać czas podczas seansu filmowego, dyskoteki czy ogniska. Kacper Mańko i Valera Grichenko skrzyżują rękawice w jednej z głównych walk pierwszego memoriału imienia Huberta Skrzypczaka w Wejherowie. Pojedynek odbędzie się w kategorii do 75 kg. Memoriał poświęcony jednemu jak dotąd wejherowskiemu medaliście olimpijskiemu zaplanowano na sobotę 5 września. Gala rozpocznie się o godzinie 18 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ulicy Śmiechowskiej. W programie znajdzie się więcej bokserskich pojedynków. Organizatorem wydarzenia jest WKB Gryf Wejherowo. Jak podkreślają organizatorzy, będzie to wieczór sportowej rywalizacji, ale także okazję do przypomnienia postaci wybitnego pięściarza. Hubert Skrzypczak urodził się w Wejherowie w 1943 roku. Największy sukces odniósł podczas Igrzysk Olimpijskich w Meksyku w 1968 roku, gdzie zdobył brązowy

0: medal w wadze papierowej. Wcześniej wygrał 3 walki, a w półfinale przegrał z reprezentantem Korei Południowej. Skrzypczak odniósł sukcesy również na Mistrzostwach Europy. W 1967 roku w Rzymie został mistrzem Europy, a 2 lata później w Berlinie wywalczył srebrny medal. Był także mistrzem Polski z 1970 roku i 5-krotnym wicemistrzem kraju. W trakcie kariery stoczył 243 walki. Wygrał 208 z nich, 3 zremisował, a 32 przegrał. W listopadzie 2025 roku Hubert Skrzypczak zmarł w wieku 82 lat. Został pochowany na cmentarzu przy ulicy Roszczynialskiego w Wejherowie. Jeśli dzisiaj planujecie spędzić troszkę czasu na świeżym powietrzu, a warto, korzystajmy z tego, że lato trwa, to weźmy ze sobą coś od deszczu. Przelotne opady deszczu i lokalne burze mogą się przez cały dzień w regionie pojawiać. Temperatura niezła, choć upałów nie ma. 19 stopni to dzisiaj maks w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie i 21 w Wejherowie, Reda, Rumiak, Gniewino, Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Na barometrach niezbyt wysokie wartości.
1: Śniadanie z Norda FM.

Można zwiedzać miasta, ale też można zwiedzać wsie. No i raport, właściwie taki ranking najpiękniejszych wsi świata pojawił się w sieci. To są miejsca, które zachwycają urokiem, architekturą i niezwykłą atmosferą. No i co musielibyście zobaczyć, gdzie udać się, żeby zobaczyć te najpiękniejsze wsie na świecie? Otóż okazuje się, że Europa to prawdziwa skarbnica urokliwych małych miejscowości czy też wsi. I na szczycie rankingu znalazło się Bibury. Niewielka miejscowość położona w sercu Anglii. To właśnie tutaj wśród rzędów kamiennych domów i bujnej przyrody można poczuć się jak w bajce. Kolejne miejsca to drugie miejsce w rankingu zajmuje Hallstatt, austriacka wieś położona nad brzegiem jeziora o tej samej nazwie. To miejsce, gdzie wiekowe szachulcowe domy przylegają do stromego zbocza. Hallstatt przyciąga nie tylko malowniczym krajobrazem, ale również i bogatą historią. Na trzecim miejscu plasowała się norweska wieś Reine, znana z zapierających dech w piersiach widoków na góry oraz możliwości obserwacji

0: zorzy polarnej. Tak jak słyszeliście, to pierwsze trzy miejsca, a żeby zobaczyć inne wyjątkowe wsie, trzeba wybrać się na wyspy. Owszem, miejsce piąte, miejsce szóste to Grecja, miejsce siódme Holandia, ósme Czarnogóra, dziewiąte Japonia, a dziesiąte Filipiny. Niestety w pierwszej dziesiątce nie ma żadnej pięknej polskiej wsi.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama.

0: Jeśli dzisiaj po południu będziecie wybierali się gdzieś na spacer, a może nawet na wycieczkę, to nie zapomnijcie zabrać ze sobą swojego psa. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Psa i właśnie dzisiaj trzeba pamiętać o naszych czworonożnych przyjaciołach. A do tego jeszcze mamy Dzień Brokatu, czyli możecie brokatem obsypać swojego czworonożnego przyjaciela, swojego psa, ale na końcu i tak on stanie i powie wam za pomocą swoich oczu najczęściej, a gdzie masz dla mnie takiego dobrego smaczka? No i to jest właśnie najważniejszy element dzisiejszego święta. Dużo smaczków waszym pupilom dzisiaj przynieście ze sobą do domu, tylko pamiętajcie też nie za dużo, żeby się potem nie pochorowały. Pozdrawiam was bardzo serdecznie w środowy poranek. Dziękuję wam za dzisiejszy poranek i zapraszam na czwartkowy, który już jutro, a jak czwartek, wiadomo, to Wigilia, bo za chwilę piątek i jak piątek, to weekendu początek. No i takie to rzeczy przed nami. Czyli pozytywnie podchodzimy do tego, co przed nami, chociaż no, ci, którzy mają wakacje, to już żałują, że to niestety tak szybko minęło i za chwilę już koniec wakacji. Do usłyszenia. Dzięki za dziś. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
3: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonny i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.
4: Nowe wątki w sprawie afery Zonda Krypto. Fałszywy masażysta w sanatorium w Karkonoszach. Policja szuka pokrzywdzonych. Polskie siatkarki zagrają w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Marcin Krzemiński, szef Telewizji Republika, miał negocjować sprzedaż części udziałów stacji z szefem upadłej giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Poinformował o tym Onet. Jak wynika z ustaleń portalu, w sprawie podpisano list intencyjny, a szczegóły omawiano podczas opłaconego przez Krala wyjazdu do Monako. Nowych doniesień w sprawie afery Zonda Krypto jest więcej, o czym teraz Cezary Jaszczyk.
5: Nowe wątki w sprawie afery opisują dziś też TVN24 i Wirtualna Polska. W zeszłym roku z Przemysławem Kralem spotkał się poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal. Polityk chciałby z Zonda Krypto sponsorowała konferencję organizowaną przez jego fundację. Do rozmów w tej sprawie miało dojść na hiszpańskiej Ibizie. Wkrótce po spotkaniu Moskal zaczął aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie. Doniesienia komentował prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Mecenas Przemysław Rosati zastanawiał się, ilu jeszcze polityków prawicy będzie zamieszanych w tę sprawę.
6: Zobaczymy, jakie będą ustalenia prokuratury, bo to jest kluczowe w tego typu sytuacjach.
5: Sam Przemysław Kral ma współpracować z prokuraturą już od kilku miesięcy. Liczy na status małego świadka koronnego.
4: 4 osoby zginęły, a ponad 80 zostało rannych lub poszkodowanych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę w ciągu minionej doby. Wśród ofiar i rannych są dzieci, informują władze przyfrontowych obwodów tego kraju. Rosja zaatakowała m.in. Czernichowo, Słowiańsk, a także obwody charkowski i zaporowski. To 1645 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Rząd Hiszpanii zatwierdził wspólny z Polską zakup samolotów tankujących Airbus A330 o wartości ponad 5 miliardów euro.

0: Celem umowy jest zakup maszyn oraz zapewnienie wsparcia logistycznego niezbędnego do wprowadzenia ich do służby. Samoloty mają zostać sfinansowane z mechanizmu SAFE. Wchodził przez nikogo nie niepokojony do pokoju kuracjuszy w sanatorium w Karkonoszach. Podawał się za masażystę. 56-latek usłyszał już zarzuty za wykorzystanie seksualne jednej z kuracjuszek, mówi Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy.
1: Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw. W trakcie masażu mężczyzna dotykał kobietę w miejsce intymne. Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał swoje zachowanie i uciekł z pokoju.
0: Policja sprawdza, czy takich przypadków mogło być więcej. Tylko za ten jeden fałszywemu masażyście grozi do 8 lat więzienia. 3 mecze, 3 wygrane. Nasze siatkarki doskonale radzą sobie w Mistrzostwach Europy. Wczoraj wygrały w Stambule 3-0 ze Słowenią i są już pewne awansu do 1/8 finału.
2: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęliśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę. Byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Każda wygrana jest ważna. Mamy już te 3 wygrane na koncie.
0: Mówi liderka naszej drużyny Magdalena Stysiak. Dziś biało-czerwone mają dzień przerwy, potem najtrudniejsze grupowe pojedynki z Niemkami i Turczynkami.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Uwaga kierowcy, koncert spowoduje zmiany w organizacji ruchu na gdyńskich ulicach. W związku z organizacją koncertu w Sunset Square 2026 na Molo Południowym, który odbędzie się w dniach 28-29 sierpnia w rejonie Skweru Kościuszki, wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu. Aleja Jana Pawła II będzie zamknięta za wjazdem do Mariny w dniach między 27 a 30 sierpnia w godzinach 6 do około godziny 4 rano dnia następnego. Wprowadzona zostanie także zmiana trasy linii śródmiejskiej Melex. Ruch zostanie przywrócony 30 sierpnia od godziny 16. Aktualne informacje o zmianach w organizacji ruchu na ulicach Gdyni znajdziecie na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni. W Lęborku odbędą się uroczystości związane z 87. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Obchody zaplanowano na 1 września w 2 miejscach miasta. Pierwsza część rozpocznie się w południe przy płycie Pocztowców Gdańskich przy ulicy Staromiejskiej. W programie znalazły się apel pamięci, wystąpienie burmistrza Lęborka oraz złożenie kwiatów. Druga część uroczystości rozpocznie się o 13 na cmentarzu parafialnym przy ulicy Kaszubskiej. Tam zapalone zostaną znicze upamiętniające zamordowanych więźniów filii obozu koncentracyjnego Stutthof oraz plutonowego Henryka Kellera. W ten sposób mieszkańcy oddadzą hołd ofiarom wojny i osobom, które zginęły w walce o wolność i niepodległość. 1 września 1939 roku wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, rozpoczynając największy konflikt zbrojny w historii współczesnej Europy. Wśród symboli pierwszych dni wojny znalazły się m.in. obrona Westerplatte oraz obrona Poczty Polskiej w Gdańsku. Lęborskie uroczystości będą okazją do przypomnienia tych wydarzeń i uczczenia ich ofiar. Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w obu częściach obchodów. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku rozpoczął nabór do kolejnej edycji warsztatów Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Program skierowany jest do rodziców oraz osób pełniących funkcje wychowawcze, które chcą lepiej zrozumieć dzieci i skuteczniej się z nimi komunikować. Pierwsza część zajęć będzie poświęcona relacji dziecko-rodzic. Uczestnicy będą rozmawiać m.in. o budowaniu bezpiecznej więzi, rozpoznawaniu potrzeb dziecka, prowadzeniu rozmów w trudnych sytuacjach oraz wyznaczaniu granic z poszanowaniem jego emocji podmiotowości. Organizatorzy podkreślają, że nie jest to kurs idealnego rodzicielstwa, ale przestrzeń do rozmowy, refleksji i zdobywania praktycznych umiejętności przydatnych w codziennym życiu rodzinnym. Do udziału w programie dostępnych jest 15 miejsc. Rekrutacja potrwa do 18 września. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w siedzibie MOPR przy ulicy Słonecznej 15D. Warsztaty rozpoczną się w październiku 2026 roku. Zakończył się etap weryfikowania wniosków do budżetu obywatelskiego 2026 w Gdyni. Ostatecznie do głosowania w tegorocznej edycji BO trafi 226 projektów, w tym 215 propozycji dzielnicowych i 11 projektów miejskich. W sumie mieszkańcy Gdyni złożyli w tej edycji 332 projekty. Każdy wniosek został szczegółowo przeanalizowany przez urzędników wydziałów oraz jednostek miejskich odpowiedzialnych za realizację danego rodzaju zadań. W efekcie 95 wniosków zostało ocenionych negatywnie, w tym 27 z braków formalnych. Autorzy i autorki 35 z nich złożyli odwołania. Po ich rozpatrzeniu prezydent

0: miasta zdecydowała o skierowaniu dwóch z nich na listę głosowania. Równolegle autorzy i autorki zdecydowali o wycofaniu 11 projektów. Głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego 2026 odbędzie się od 7 do 21 września. Głosować będzie można wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej bo.gdynia.pl. Wyniki poznamy do 25 września, a realizacja zwycięskich projektów rozpocznie się najwcześniej w roku 2027. Powolutku temperatura idzie w górę, chociaż dzisiaj zbyt wysoko nie zajdzie. Max 19 stopni będziemy dziś mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce 20, w Grimpucku, Kosakowie 21, w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1005 hektopaskali, na niebie zachmurzenie przeważnie umiarkowane, choć może być i duże. Miejscami popada, miejscami może dzisiaj także zagrzmieć. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, choć w czasie burzy porywisty.
1: Norda.

0: Mieszkanie. Nie zabraknie energetycznej muzyki oraz ciekawostek i doniesień. Zapinamy pasy i ruszamy. Maja Popowska, zapraszam.
1: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
1: Reklama.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Australijczycy właśnie wyznaczyli bardzo wyraźną granicę między piosenką stworzoną z pomocą sztucznej inteligencji, a piosenką stworzoną przez sztuczną inteligencję. Utwory wygenerowane w całości przez AI przestaną trafiać na oficjalne listy ARIA i nie będą mogły walczyć o tamtejsze nagrody muzyczne. Iskrą do dyskusji stała się przeróbka Like a Prayer Madony, w której wykorzystano sztucznie wygenerowane wokale i perkusje. Dotarła aż do drugiego miejsca zestawienia australijskich singli. Nowe zasady nie wyrzucają technologii całkowicie. AI może pomagać. Ale główny wokal, instrumenty i sama piosenka mają należeć do ludzi. W Australii algorytm może więc zostać producentem pomocniczym. Gwiazdą listy przebojów już nie.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
6: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
7: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
6: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
8: Na sportowe informacje z Pomorza na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Lubkowo w gminie Krowkowa po raz pierwszy znalazło się w triatlonowej mapie Pomorza. Nad jeziorem Żarnowieckim rozegrano drugi etap tegorocznego cyklu Stone Tree Tour. Zawodnicy rywalizowali w dystansach sprint i mega, a także w konkurencji aquabike oraz sztafetach. Największym wyzwaniem okazała się część pływacka. Silniejszy wiatr spowodował powstanie fali, która utrudniała zawodnikom zarówno utrzymywanie tempa, jak i nawigację między bojami. Rywalizacje na kolejnych etapach dodatkowo komplikował deszcz. Na dystansie mega najlepiej poradził sobie Filip Zaborowski ze Szczecina, który w lipcu wygrał także Luke Connect Triathlon Szemud. W Lubkowie ponownie stanął na najwyższym szczeblu podium. Drugie miejsce zajął Wojciech Parcheta z Koszalina, a trzecie Piotr Pawelczyk z Gdyni. Wśród kobiet zwyciężyła Anna Procner z Gdańska, drugie miejsce zajęła Magdalena Szymkowicz, a trzecie Agnieszka Sikorska z Pogórza. Na dystansie sprint triumfował Hubert Głowicki z Nowogardu przed Michałem Słomskim i Cezarym Sąsiadkiem z Gdańska. W rywalizacji kobiet najlepsza była Agata Stanik z Mogilna, kolejne miejsca zajęły Monika Ożarowska z Gdańska i Anna Albecka z Wejherowa. W aquabike najlepsi okazali się reprezentanci Gdyni. Daniel Baranowski i Katarzyna Bejnar. PGE Triathlon Lubkowo był drugim przystankiem cyklu Stone Tree Tour 2026. Przed zawodnikami pozostał już tylko finał. 13 września triatloniści spotkały się w Pucku, gdzie zakończy się tegoroczna rywalizacja. W Ustce rozpoczęły się 22. Światowe Letnie Igrzyska Polonijne. Do nadmorskiego miasta przyjechało ponad 530 zawodników z 26 krajów. Wśród nich są przedstawiciele Polonii oraz Polacy mieszkający na stałe poza granicami kraju. Sportowcy będą rywalizować w kilkunastu dyscyplinach.
9: Łącznie 26 dyscyplin sportowych. Przewodniczący Radosław, prezes Ośrodka Sportu i Rozwoju w Ustce. Począwszy od lekkiej atletyki, poprzez piłkę nożną, ale też jak już wspominałem, również piłka siatkowa, plażowa, biegi terenowe, rajdy MTB rowerowe, więc wszystko to, co sportowcy najbardziej lubią.
8: Pierwsze zawody rozpoczęły się w środę. Na stadionie miejskim wystartowali lekkoatleci, a w zespole szkół ogólnokształtowych

0: kształcących i technicznych rywalizacji rozpoczęli tenisiści, stołowi badmintoniści. Kolejne dni przyniosą rywalizacje m.in. w futsalu, pływaniu, strzelectwie, brydżu, siatkówce, tenisie ziemnym, nordic walking i kolarstwie MTB.
1: 28 na promenadzie nadmorskiej będziemy gościć nasze młode talenty usteckie, uczestników The Voice of Kid i The Voice of Poland. Będzie dużo muzyki, będzie się dużo działo. No a 29 już tak na sam koniec występy artystyczne Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale również potańcówka. No i nie zabraknie też spotkań z naszymi olimpijczykami, bo przecież takich w regionie Uski mamy.
0: Igrzyska potrwają do 30 sierpnia. Temperatura idzie w górę, ale dzisiaj jakichś ekstremalnie wysokich wartości nie osiągnie. Maksymalnie 19 mieć będziemy w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 20 w Drenii, Pucku, Kosakowie, 21 w Wejherowie, Radzierumie, Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1005 hektopaskali, czyli dość niskie ciśnienie, ale nie bardzo niskie. Na niebie zachmurzenie przeważnie umiarkowane, czasem małe, czasem większe i mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Wciąż w regionie może też dziś zagrzeć.

0: Disneyland będzie miał w okolicach Paryża naprawdę nietypowego sąsiada. Francja i Arabia Saudyjska uzgodniły budowę ogromnego parku rozrywki inspirowanego Dragon Ballem. Inwestycja ma kosztować około 6 miliardów euro i powstać w rejonie Cergy-Pontoise. Według francuskich władz przedsięwzięcie może stworzyć około 22 tysięcy miejsc pracy, a cały kompleks ma obejmować aż 3 parki tematyczne. Najbardziej filmowy jest jednak początek tej historii. Pomysł miał narodzić się po tym, jak Emmanuel Macron i saudyjski następca tronu odkryli, że obaj są fanami Dragon Balla. Jedna rozmowa o anime i kilka lat później ktoś zaczyna szukać działki pod smoka wielkości wieżowca.
1: Reklama. Mieszkasz w powiecie wajcherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie.

0: Warszawie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Reklama.

Są kolarskie ataki, po których rywale próbują szybko odpowiedzieć. Tadej Pogaczar wykonał taki, po którym mogli właściwie zacząć zastanawiać się nad drugim miejscem. Na czwartym etapie Vuelty w Andorze Słoweniec ruszył samotnie prawie 50 km przed metą. Na ostatni podjazd wjechał z ponad 3 minutami przewagi, a na finiszu drugiego zawodnika wyprzedził o 2 minuty i 39 sekund. W klasyfikacji generalnej ma już ponad 3 minuty przewagi nad Primożem Rogliczem. Jest przy tym na specjalnej misji. Giro i Tour de France już wygrywał, a triumfu we Vuelcie jeszcze nie ma. Kolekcjonerowi został ostatni brakujący element i najwyraźniej nie zamierza po niego jechać spokojnie.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
1: Reklama.
3: Nowe czołgi K2 już w Braniewie. Polska wzmacnia wschodnią flankę NATO. Asystencja osobista coraz bliżej. Rząd zapowiada wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Jak rozpoznać jadalnego grzyba? W Białymstoku trwa kurs dla grzyboznawców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek o dostawie wojskowej. Polska ma kolejnych 28 nowych czołgów K2. Kupiliśmy je w Korei Południowej. Trafiły do Braniewa, mają wzmocnić wschodnią flankę NATO. Łącznie wojsko ma mieć 1000 takich czołgów docelowo. K2 mają być produkowane w Polsce. W 2028 roku asystencja osobista będzie dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Skorzysta z tego nawet 500 000 osób. Rząd przyjął już projekt, drugie czytanie prawdopodobnie we wrześniu. Dowieziemy to, mówi wiceminister Sebastian Gajewski.
4: Najpierw prawo do usług z zakresu asystencji osobistej będą miały osoby najbardziej potrzebujące. Asystencja osobista będzie przysługiwać w wymiarze od 20 do 240 godzin miesięcznie.
3: Asystenci mają być zatrudniani na podstawie umowy zlecenie lub umowy B2B. Będą zarabiać od 40 do ponad 50 zł brutto za godzinę. Kolizja samochodu osobowego z łosiem zablokowała dziś drogę między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim. Mamy najnowsze informacje. Z krajowej drogi nr 17 już jest przejezdna. Rano auto wpadło na przebiegającego przez drogę łosia. Kierowca trafił do szpitala. Łoś spłoszony pobiegł do lasu. Ogólnopolski kurs dla grzyboznawców rozpoczął się w białostockim sanepidzie. Są wykłady i zajęcia w terenie. Kurs potrzebny jest osobom, które chciałyby handlować grzybami, ale biorą w nim udział także po prostu ich miłośnicy, tacy jak Maciej Szkółka z Krakowa.
5: Żółte, różowe, czerwone, to wszystko są gołąbki. Część z nich jest na pewno jadalna.
6: Dużo grzybów ma swoje subarwtóry, na przykład kurka to lisówka, czubajka kania.
7: Trzeba się znać, to jest jedna sprawa, a druga, jeśli grzyba nie znamy, to nie bierzemy.
3: Opowiadały grzyboznawczynie z białostockiego sanepidu Irena Jarocka i Halina Budziejko. Kolejna fala ekstremalnych upałów nadchodzi nad Włochy. Od dziś przyniesie temperatury, które na południu kraju mogą sięgnąć 45 stopni. Od końca maja zanotowano we Włoszech ponad 50 dni rekordowego gorąca. Jak zaznaczył dziennik La Repubblica, włoskie morza są tak upalne, że ziemia nie może się ochłodzić. Las Klintz, Bodo Glimt i Sabah Baku, w którym gra Tymoteusz Puchacz, zdobyły bilety do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Dziś kolejne cztery mecze w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu. Olympique Lyon zagra z Fenerbahce. W pierwszym meczu było 1-1. Dlatego pogromcy Górnika Zabrze ze Stambułu

0: postawili się w niełatwej sytuacji. Tym bardziej, że francuskie media liczą na to, że na własnym boisku Olympique pokaże klasę, mówi trener francuskiej drużyny Paulo Fonseca.
1: Jesteśmy bardzo zmotywowani. Myślę, że to normalne. To ważny moment dla nas i dla klubu. Moment, który rozumiemy jako szansę, by zaznaczyć swoją obecność w historii, ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika.
0: Jutro polskie kluby będą walczyć o grę w Lidze Europy i Lidze Konferencji. Dla Lecha i Jagiellonii to powinna być formalność. Wysoko wygrały swoje pierwsze mecze. Trudne zadanie będą mieli Raków w meczu z Hajdukiem i Górnik z AS Monaco.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Czwórka uczestników Marszu Śmierci znalazła spoczynek na cmentarzu w Rybnie. To efekt ekshumacji przeprowadzonych w Domatówku oraz w Tadzinie. W poniedziałek przez cały dzień trwały prace ekshumacyjne w dwóch miejscach, które wytypowane zostały jako miejsca spoczynku osób związanych z Marszem Śmierci. Możliwe to było m.in. dzięki działalności członków Gniemińskiego Stowarzyszenia Historycznego, którzy ponownie doprowadzili do działań archeologicznych w wyznaczonych miejscach.
3: Dzisiejsza ekshumacja, miejscowość Domatówko, tutaj informacja od pani, która mieszka tutaj tuż obok. Jej dziadkowie, tak jak wynika z informacji, pochowali tutaj więźnia obozu Sztutow, który uciekł prawdopodobnie z Pucka. No i wszystko to trwało około 7-8 lat, cała procedura. Nie mogliśmy się znaleźć dzisiaj w tym miejscu.
2: Mówi prezes Gniemińskiego Stowarzyszenia Historycznego Paweł Orzech. Ostatecznie archeolodzy potwierdzili, że w tych miejscach znajdują się szczątki, których choć nie da się zidentyfikować, to faktycznie należą z największą prawdopodobnością do byłego więźnia obozu KR Sztutchow.
4: Dzisiaj zamieniamy lokalną pamięć na takie efekty bardzo materialne, czyli zaczynając od prostego krzyża, który tu stoi od 1945 roku, jest zaopiekowany przez ludzi, którzy pochowali tego nieznanego nam z nazwiska uczestnika Marszu Śmierci, aż po dzisiejszy dzień, kiedy możemy jego doteczne stątki zobaczyć, a godnie też pochować w najbliższym czasie na cmentarzu w Rybnie. Myślę, że to jest taki dobry element współczesnego pamiętania, że kolejne pokolenia wracają na te miejsca i odkrywają tą historię, która jest bardzo, bardzo ludzka i bardzo bliska każdemu, nawet dzisiaj współczesnemu.
2: Tłumaczy pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Sztutchow Marcin Owsiński. Co bardzo ciekawe, odkrywanie tej historii miało miejsce nie tylko w Domatówku. Tego samego dnia prace archeologów miały miejsce także w Tadzinie w gminie Gniewino. Ostatecznie oprócz szczątek dwóch kobiet odkryte zostały tam także szczątki trzeciej osoby, mężczyzny, także więźnia i uczestnika Marszu Śmierci. Wszystkie te osoby spoczęły ostatecznie w zbiorowej mogile w Rybnie, gdzie pamięć o nich i ich losach będzie trwała. Jak zachować się podczas zagrożenia, jak prawidłowo się ewakuować i jak zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz najbliższych. Tego będzie można dowiedzieć się podczas bezpłatnej Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, która odbędzie się w Lęborku. Na mieszkańców czekać będzie punkt z praktycznymi informacjami dotyczącymi reagowania w sytuacjach kryzysowych. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 29 sierpnia na Placu Pokoju. Punkt będzie działał od godziny 10 do 14.30. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak reagować w sytuacjach kryzysowych, jak przeprowadzić prawidłową ewakuację, w jaki sposób chronić siebie i swoich bliskich. Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej będzie działać tego dnia w wielu miejscach w Polsce. W Lęborku udział w wydarzeniu będzie bezpłatny. Spotkanie organizowane jest w ramach krajowego treningu reagowania i ma przede wszystkim praktyczny charakter. To okazja, by zdobyć wiedzę, która może okazać się przydatna w przypadku różnych zagrożeń i sytuacji wymagających szybkiej reakcji. Do groźnego wypadku doszło między Budowem a Unichowem w gminie Dębnica-Kaszubska. Samochód osobowy zderzył się tam z motocyklem BMW. Kierujący jednośladem trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło we wtorek 25 sierpnia około 16.30. Jak informuje słupska policja, przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Jak poinformował młodszy aspirant Amadeusz Galus, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, skierowani na miejsce policjanci ustalili, że z nieznanych przyczyn na chwilę obecną doszło do zderzenia dwóch pojazdów. W wyniku zdarzenia kierujący motocyklem BMW został zabrany przez karetkę pogotowia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Kierującemu osobową Skodą 36-latkowi oraz 5-letnią pasażerowi pojazdu nic się nie stało. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i wykonali dokumentację fotograficzną. Policja prowadzi dalsze czynności, które mają wyjaśnić dokładny przebieg i przyczyny zdarzenia.
5: Południe już za nami, a to oznacza, że zaczęliśmy drugą połowę tygodnia. To

0: Drugą połowę tygodnia zaczynamy temperaturami niezłymi, choć nie ekstremalnie wysokimi. 19 na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 20 w Dreni-Pucku, Kosakowie, 21 w Wejherowie, Radziorumie, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Z kolei temperatura w Bałtyku waha się między 18,5 a 19 stopniami Celsjusza. Nieźle, chociaż szału nie ma, przelotne opady deszczu mogą się dziś pojawiać.
1: Radia Norda FM.

Hollywood ponownie otwiera szufladę oznaczoną początek lat 2000. Paramount rozpoczął przygotowania do kontynuacji Jak stracić chłopaka w 10 dni, jednej z najbardziej rozpoznawalnych komedii romantycznych tamtego okresu. Kate Hudson jest już związana z projektem jako producentka, a studio liczy, że przed kamerę wrócą zarówno ona, jak i Matthew McConaughey. Scenarzysta jest dopiero poszukiwany, więc fabuła pozostaje otwarta. Pierwszy film kosztował około 50 milionów dolarów, a zarobił na świecie niemal 180 milionów. Ponad dwie dekady później największą zagadką będzie już chyba nie to, jak stracić chłopaka w 10 dni, lecz jak odzyskać go po 23 latach.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama.

Silna waluta brzmi jak gospodarczy powód do świętowania. Meksykanie przekonują się jednak, że można mieć trochę za dużo dobrego. Jeszcze na początku ubiegłego roku ekonomiści spodziewali się kursu około 21 peso za dolara. Tymczasem meksykańska waluta przebiła poziom 17 i od początku ubiegłego roku umocniła się wobec dolara o blisko 1/5. Powróciło nawet określenie super peso. Tyle, że ponad 80% meksykańskiego eksportu trafia do Stanów Zjednoczonych, więc eksporterzy dostają za swoje dolary coraz mniej lokalnej waluty. Skarżą się już m.in. producenci tequili Jose Cuervo i pieczywa Bimbo. Superbohater meksykańskiej gospodarki odkrył właśnie własną kryptonitową słabość.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd Piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.

3 mecze, 3 zwycięstwa i bilet do 1/8 finału już w kieszeni. Polskie siatkarki pokonały Słowenię 3-0 w swoim trzecim spotkaniu Mistrzostw Europy. Pierwszy set zakończył się wynikiem 25-14, ale prawdziwy test przyszedł w drugim. Słowenki prowadziły 6 punktami i miały nawet piłki setowe. Polki odrobiły straty i wygrały partię 28-26. Najmocniej ofensywę napędzała Magdalena Stysiak, która zdobyła aż 24 punkty. Awans jest więc załatwiony, ale najtrudniejsze sprawdziany dopiero nadchodzą. W grupie zostały jeszcze Niemcy i Turcja. Na razie polski licznik porażek nadal pokazuje bardzo przyjemne 0.

0: Reklama.
1: Już 29 sierpnia o godzinie 20:45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonny i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Nieuchronnie zbliżamy się do końca wakacji i przed nami ostatni weekend sierpnia, a w Łebie zapowiada się on wyjątkowo kolorowo. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Będzie coś dla miłośników podniebnych widowisk, rodzinnych atrakcji, muzyki, tańca, ale także dla tych, których fascynuje to, co kryje się pod powierzchnią Bałtyku. Sprawdzamy, co wydarzy się w najbliższych dniach. Od piątku do niedzieli, czyli od 28 do 30 sierpnia, Łeba po raz kolejny stanie się miejscem spotkania miłośników latawców z całego świata. Wszystko za sprawą festiwalu, który odbędzie się na plaży przy wejściu numer 18 od ulicy Sosnowej. Organizatorzy przygotowali 3 dni pełne kolorów, muzyki i widowisk, które mogą zainteresować zarówno mieszkańców, jak i turystów. Festiwal rozpocznie się w piątek o 11:00 kolorowym przemarszem. Uczestnicy spotkają się przy ulicy Kościuszki obok kapitanatu Portu Łeba, skąd wspólnie przejdą w kierunku plaży. Na miejscu zaplanowano m.in. pokazy

loty niezwykłych latawców, warsztaty latawcowe i plastyczne, rodzinne gry, animacje oraz quizy. Nie zabraknie także dodatkowych atrakcji. Będzie można zobaczyć pokaz Samoobrona w praktyce, a także posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu Iwony Witkę. Będą również warsztaty taneczne i wspólne wykonanie choreografii na plaży. Zaplanowano także nocne loty latawców, światło i dźwięk, którym towarzyszyć będą muzyka, taniec i fire show. Ale to nie jedyne wydarzenie zaplanowane w Łebie. W piątek o 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się spotkanie pod hasłem Tajemnice Bałtyku. O podwodnym świecie opowie Tomasz Stachura, nurek i specjalista w dziedzinie podwodnej fotografii wraków. Wstęp na spotkanie jest wolny. Z kolei w sobotę 29 sierpnia od 11 do 22 na wybrzeżu odbędą się zawody w surfcastingu o puchar burmistrza miasta Łeby. Jak widać, ostatni sierpniowy weekend w Łebie zapowiada się naprawdę bardzo różnorodnie, od latawców szybujących nad plażą przez muzykę, taniec, aż po historię wraków ukrytych pod powierzchnią Bałtyku. A ja na następne informacje kulturalne zapraszam o 16.45 na antenie Radio Nord FM. Do usłyszenia, cześć!

Pierwszy wieczór Top of the Top Sopot Festival miał być koncertem, ale zamienił się też w bardzo osobiste wspomnienie Stanisława Sojki. Rok po śmierci artysty jego utwory w Operze Leśnej wykonywali m.in. Kaja, Natalia Schroeder i Janusz Radek, a na scenie pojawili się jego przyjaciele oraz rodzina. Jednym z najmocniejszych momentów był występ Macieja Sztura. Aktor nie ograniczył się do wspomnień, usiadł przy fortepianie i sam zaśpiewał. Finał należał natomiast do rodziny Sojki, w tym jego wnuczki Niny. Bez wielkiego patosu i pomnikowych przemówień. Zamiast tego piosenki, anegdoty i ludzie, którzy znali go osobiście. Czasem właśnie tak najskuteczniej przypomina się, dlaczego jakaś muzyka zostaje na dłużej.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.
6: Francuska turystka wraca do zdrowia po ataku żubra na Mazurach. Nocna strzelanina w Żorach to była policyjna obława. Lublin pęka z dumy. W ogrodzie po 12 latach urodziły się kolejne pawie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie ma zagrożenia życia dla kobiety w ciąży, którą wczoraj w Puszczy Boreckiej na Mazurach zaatakował żubr. Zwierzę zaatakowało spacerujące poboczem drogi małżeństwo z Francji. Kobieta trafiła do szpitala w Giżycku. Ma złamania w okolicach miednicy. Żubr zaatakował niespodziewanie, mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
7: Zawsze musimy mieć na względzie, że to są dzikie zwierzęta. Ich zachowania mogą być nieprzewidywalne. Takie zwierzęta dają sygnały, że są zaniepokojone. To może być kręcenie ogonem, kręcenie głową, grzebanie racicami w ziemi.
6: Koniec lata to okres godowy u żubrów. W tym czasie mogą być rozdrażnione. Żubr, który zaatakował francuską parę, prawdopodobnie nadal przebywa w Puszczy Boreckiej. Nocna strzelanina na osiedlu w Żorach na Śląsku. Podczas policyjnej obławy padło kilkanaście strzałów. Zatrzymano dwie osoby w wieku 31 i 32 lat. Próbowali uciec autem i potrącili policjanta. Wtedy padły strzały i pojazd został unieruchomiony. Oboje zostali wyciągnięci z samochodu i zatrzymani.
8: Śledczy zabezpieczyli narkotyki,
6: mówi podkomisarz Bogusława Kobeszko z rybnickiej policji. Potrącony policjant nie odniósł poważnych obrażeń. Już niecały tydzień do pierwszego dzwonka w szkołach, a nauczyciele zaplanowali na ostatni dzień wakacji protest. W Warszawie odbędzie się manifestacja, a to będzie dopiero początek szerszej akcji. O jej formie zdecyduje zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego we wrześniu. Jak mówi wiceszefowa ZNP Urszula Woźniak, w ramach protestu nauczyciele mogą nie brać dodatkowych godzin albo rezygnować z wyjazdów na wycieczki. Nauczyciele chcą 15% podwyżki. Rząd proponuje od przyszłego roku 3%.
9: Słowo podwyżka dla nauczyciela to jest obraźliwe w tym momencie. Jeżeli będą utrzymane te wskaźniki, to w 2027 wynagrodzenia nauczycieli znajdą się na najniższym poziomie 2023 roku. Jak się skończyła kadencja tamtego rządu na najniższych wynagrodzeniach nauczycieli, to jak widzimy, kadencja tego rządu skończy się na tym samym poziomie.
6: Mówi Urszula Woźniak z ZNP. Związkowcy domagają się też powiązania pensji nauczycieli ze średnią płacą w gospodarce. A w ostatnim tygodniu wakacji sprawdzamy, jaka pogoda na górskich szlakach. W Beskidach zawitała już jesienna aura. Warunki na szlakach są jednak dobre, twierdzą goprowcy. Rano było dość chłodno, od 10 stopni na Markowych Szczawinach do 14 w Szczyrku. Widoczność ograniczona do kilometra. Jak twierdzą ratownicy górscy, w Beskidach chwilowo można odpocząć od upałów, podobnie też od tłumów. Ruch turystyczny jest umiarkowany. W Lublinie urodziły się małe pawie. Pierwszy raz od 12 lat przyszły na świat w ogrodzie saskim. Mieszkańcy dowiedzieli się o tym i już czekają na spacery pawich piskląt.
10: Szczególnie moje wnuki.
11: Bardzo, bardzo mi się podobają, bo są słodziutkie, malutkie.
12: Widziałaś już kiedyś takie stworzonka, takie małe? Gdzieś na wsi na przykład?
11: Kurczaczki chyba widziałam.
6: Na razie pisk

0: zwierzęta są pod ochroną swojej pawiej matki.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. W Wejherowie rozstrzygnięto kolejną już edycję konkursu Ukwiecone ogrody i balkony Wejherowa. Tradycyjnie już w wejherowskim ratuszu miało miejsce podsumowanie oraz wręczenie nagród dla laureatów konkursu na najpiękniejsze ogrody i balkony w mieście.
2: Cieszymy się, że to już 28 edycja, to pokazuje, że jest zainteresowanie jest. Można powiedzieć, że sala w ratuszu jest pełna. I cieszymy się, że ludzie chcą, bo to jest bardzo istotne. Dla nas marzeniem jest, żeby miasto Wejherowo było miastem zieleni, żeby wchodząc po tym mieście miało się wrażenie, że to jest trochę takie przeplatane dużymi drzewami, które są bardzo ważne, ale i też, żeby te balkony, ogródki, czyli każdy, żeby coś tam włożył swój wkład.
1: Mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Balkony oraz ogrody mieszkańców Wejherowa oceniane były przez powołaną komisję, która miała za zadanie wybrać te najpiękniejsze.
3: 23 osoby brały udział, także wszyscy jakoś przebrnęli te pierwsze eliminacje, można powiedzieć w cudzysłowie. No i żeśmy wyłonili teraz najlepszych, gdzie nieraz, można powiedzieć, byli lepsi o ten przysłowiowy kwiatek.
1: Tłumaczy członek komisji konkursowej Leszek Szczypior. W kategorii balkony i okna w domach jedno- i wielorodzinnych pierwsze miejsce zajęła Ewa Elwart. Najlepszy ogród przydomowy stworzyła Joanna Pionk, natomiast zwycięzcą w kategorii ogrody działkowe został Tomasz Postek. Jak reagować na alarm, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym i jak przygotować się na sytuację kryzysową? Tego będzie można się dowiedzieć podczas specjalnego spotkania w Łęczycach w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Działać będzie punkt Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Spotkanie odbędzie się w sobotę 29 sierpnia w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Łęczyce. Punkt będzie dostępny od 10 do 16. Instruktorzy przedstawią m.in. zasady dotyczące sygnałów alarmowania i odwoływania alarmów, a także wyjaśnią różnicę między sygnałami dla ludności i tymi wykorzystywanymi przez strażaków do zwoływania druhów do działań. Jednym z tematów będzie również plecak ewakuacyjny. Uczestnicy dowiedzą się, jakie jest jego standardowe wyposażenie, jak można dostosować je do własnych potrzeb oraz jakich błędów unikać podczas kompletowania. Poruszone zostaną także inne zagadnienia związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Dokładnie 30 lat temu rozpoczęli służbę w policji. Dziś młodszy inspektor Agnieszka Hanek, młodszy inspektor Iwona Rosińska i młodszy inspektor Roman Jagielski kierują trzema zakładami szkoły policji w Słupsku. Z okazji jubileuszu otrzymali pamiątkowe medale. Cała trójka rozpoczęła policyjną służbę 20 sierpnia 1996 roku. Uroczyste wręczenie medali odbyło się w poniedziałek 24 sierpnia w gabinecie komendanta szkoły inspektora Piotra Cekały. W spotkaniu uczestniczyli także jego zastępcy. Drogi zawodowe jubilatów przez lata wyglądały różnie. Agnieszka Hanek rozpoczynała jako aplikant w Słupskiej Szkole Policji. Później służyła m.in. w komendach wojewódzkich w Słupsku i Gdańsku, gdzie kierowała zespołem psychologów. Od 2018 roku stoi na czele Zakładu Służby Kryminalnej. Iwona Rosińska zaczynała z kolei w Wydziale Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Słupsku. Ze szkołą związana jest od 2006 roku, a od 2021 kieruje zakładem ogólnozawodowym. Roman Jagielski od początku swojej służby związany jest ze Szkoły Policji w Słupsku. Pracował m.in. w obszarze działań zespołowych, technik interwencji i wyszkolenia strzeleckiego. Od 2021 roku kieruje zakładem wyszkolenia strzeleckiego. Trzy dekady temu rozpoczęli służbę tego samego dnia. Dziś ich zawodowe drogi ponownie spotykają się w jednym miejscu w kadrze kierowniczej najstarszej policyjnej szkoły w Polsce. Dużo cieplej niż jest teraz, to już dziś niestety nie będzie. Na termometrach max 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 21 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kabelnicy. Na barometrach około 1005 hektopaskali, na niebie zachmurzenie od umiarkowanego po duże. Cały czas jest szansa na przelotne opady deszczu, powiem nawet więcej. Po regionie lokalnie krążą sobie burze, także może dzisiaj w ciągu dnia nam zagrzmieć.

Cztery kolejne tytuły Mistrza Świata brzmią jak osiągnięcie jednej z największych gwiazd polskiego sportu. I właśnie tak wygląda dorobek Marcina Zielińskiego w motorowodnej Formule 500. Szczecinianin przypieczętował kolejne złoto w bułgarskim Ruse na Dunaju, wygrywając wszystko, co organizatorom udało się rozegrać. Przed finałową rundą miał tylko 4 punkty przewagi nad Estończykiem Erko Abramsem, więc margines błędu był minimalny. Teraz ma na koncie również tegoroczne Mistrzostwo Europy, a łącznie zdobył już 24 medale imprez mistrzowskich. Łodzie w tej klasie mają około 5 metrów długości i konstrukcję z karbonu oraz kewlaru. Polak od 4 sezonów najwyraźniej zna głównie jeden widok – plecy wszystkich rywali.

0: tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
1: Reklama.

Przez lata kierunek był łatwy do przewidzenia. Polacy jechali do Wielkiej Brytanii. Najnowsze dane pokazują, że ten obraz zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. W ciągu roku do Wielkiej Brytanii przeniosło się około 7 tysięcy Polaków, a około 25 tysięcy osób wyjechało stamtąd i wróciło do Polski. Rośnie również liczba mieszkańców Polski posiadających brytyjskie paszporty. Od 2020 roku zwiększyła się ze 113 do 185 tysięcy. Brytyjski reportaż wskazuje na rozwój gospodarczy, miasta, gastronomię i jakość życia. Jeden z polskich pracodawców opowiada nawet, że na pojedyncze stanowisko dostał 35 zgłoszeń od Brytyjczyków gotowych się przeprowadzić. Migracyjna mapa Europy zaczyna mieć nowe strzałki.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.

4 lata po swoim ostatnim występie na US Open Serena Williams ponownie pojawia się na kortach w Nowym Jorku. Tym razem bez singla 44-letnia Amerykanka zagra w mikście, a jej partnerem będzie Carlos Alcaraz, aktualny mistrz męskiego turnieju. Na początek czekają na nich Erin Routliffe i Lloyd Glasspool. Sam skład pary brzmi jak pomysł organizatorów na przyciągnięcie pełnych trybun, ale Williams po powrocie do tenisa wyraźnie zaznacza, że nie zamierza traktować występów wyłącznie pokazowo. Do zdobycia jest zresztą $1 000 000. Powrót legendy? Owszem, tylko legenda najwyraźniej zabrała ze sobą rakietę, a nie album ze wspomnieniami. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.

Plan urlopu zwykle zaczyna się od mapy, listy atrakcji i sprawdzenia zdjęć każdego miejsca. Wyspy Owcze proponują coś dokładnie odwrotnego. Rozszerzono tam program samochodowych wypraw, podczas których kierowca dostaje trasę GPS, ale nie zna celu, dopóki do niego nie dotrze. Przejazd prowadzi przez 4 do 6 punktów wybranych przez mieszkańców i zajmuje od 3 do 6 godzin. Do dotychczasowych 30 tras dodano kolejnych 15. System pilnuje nawet, żeby dwa samochody nie dostały w tym samym czasie identycznego zestawu miejsc. W epoce, gdy przed podróżą można obejrzeć w internecie właściwie każdy kamień, Farerczycy sprzedają turystom coś coraz rzadszego – niespodziankę.

0: Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
1: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
0: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonny i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
3: Reklama. Mamy kolejnych 5 super nowoczesnych samolotów F-35. Zełenski podziękował Polsce za życzenia z okazji Dnia Niepodległości. Ostatni dzwonek na szkolne zakupy.
4: Trzecia klasa, podstawówki, więc już trudne sprawy.
5: Dopiero zaczynamy zakupy. Córka jest bardzo wybredna.
3: Warto skorzystać z programu Dobry Start. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Za kilkadziesiąt godzin przywitamy w Polsce kolejnych 5 nowych samolotów F-35, poinformował właśnie minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że maszyny zmierzają do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.
6: Będą wchodzić na służbę jak najszybciej. To jest moje zadanie, które chcę postawić przed siłami zbrojnymi, przed siłami powietrznymi, przed polskim lotnictwem. Jak najszybciej wdrożenie do pełnej służby F-35 i FA-50.
3: Pierwsze supernowoczesne myśliwce trafiły do Polski w połowie maja. Po nowej dostawie siły powietrzne będą

0: dysponowały 8 maszynami nazywanymi Husarz. Wszystkie maszyny będą w Polsce do 2029 roku. Samoloty, łącznie 2 eskadry, trafią do baz w Łasku i zachodniopomorskim Świdwinie. Kurtuazyjne listy między prezydentami Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki z Wołodymyrem Zełenskim wymienili się uprzejmościami z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Nawrocki złożył życzenia, Zełenski podziękował za polskie wsparcie od początku rosyjskiej inwazji. Zadeklarował też chęć dalszego rozwijania relacji z Polską z poszanowaniem trudnej historii, jak to określił. Karol Nawrocki podkreślił, że Polska nadal wspiera ukraińską walkę o niepodległość. Minister energii określił jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Nie będzie większych zmian. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 57 groszy. Olej napędowy maksymalnie 7,47. Czy w Warszawie może być ciszej? Tego chcą stołeczni radni. Domagają się zmian. Proponują tak zwane fotoradary akustyczne, mówi Renata Niewitecka z Koalicji Obywatelskiej, szefowa Komisji Ochrony Środowiska.
1: Chcemy uregulowania przepisów, chcemy mieć możliwość stawiania fotoradarów akustycznych, bo dziś to jest niemożliwe.
0: Poziom hałasu w Warszawie regularnie przekracza normy Światowej Organizacji Zdrowia. I po smogu to właśnie hałas uznawany jest za największy czynnik ryzyka. Sierpień w pełni, a rodzice już w trybie zakupowym. Plecaki, zeszyty i piórniki, a także przybory plastyczne, obuwie na zmianę i strój sportowy. Lista wyprawki szkolnej rośnie z każdym dniem, dlatego niektórzy już zaczęli pierwsze zakupy. Z rodzicami rozmawiał reporter Marcin Starzec.
2: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa. Trzecia klasa podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja przedszkolna się kończy, więc wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
3: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie, także wszystko jest przed nami.
4: A w jakiej kwocie chce się pani zmieścić?
5: Myślę, że tak może w 1000 się zamkniemy, bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
0: A w wydatkach może pomóc program Dobry Start, czyli jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup szkolnej wyprawki. Sport. Piłkarze Wieczystej Kraków mają nowego trenera. To Chorwat Zeljko Kopić. Doświadczony szkoleniowiec, ma 48 lat. Prowadził najlepsze zespoły w Chorwacji, Hajduk i Dynamo Zagrzeb. Pracował też w Bułgarii i Rumunii. W Krakowie zastąpi Kazimierza Moskala. Wieczysta zajmuje przedostatnie miejsce w Ekstraklasie.
6: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi. Bliżej tę instytucję poznamy na początku września. W programie znalazły się m.in. informacje o formach pomocy dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, porady dotyczące rodzicielstwa zastępczego, jak zostać rodziną zastępczą i jak wspierane takie instytucje są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, spotkanie z lokalnymi stowarzyszeniami i instytucjami wspierającymi mieszkańców, bezpośrednio rozmowy z pracownikami PCPR, możliwość uzyskania porad oraz materiałów informacyjnych, a także przyjazna atmosfera i otwarte rozmowy. Druga edycja Drzwi Otwartych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbędzie się 4 września w godzinach od 11 do 14. Żychcino ma nową sołtys. Podczas zebrania sołeckiego mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali, że funkcję tę obejmie Monika Sajnuk. W spotkaniu uczestniczyły 22 osoby, które wzięły udział w wyborze nowej przedstawicielki sołectwa. Decyzja została podjęta jednogłośnie. Monika Sajnuk otrzymała poparcie wszystkich mieszkańców uczestniczących w zebraniu i tym samym została wybrana na stanowisko sołtysa Żychcina. Jej zadaniem będzie reprezentowanie mieszkańców oraz angażowanie się w sprawy inicjatywy dotyczące sołectwa. Mieszkańcy, którzy wzięli udział w zebraniu, pokazali tym samym zainteresowanie sprawami swojej lokalnej społeczności. Gmina Potęgowo pogratulowała nowej sołtys wyboru i życzyła jej powodzenia, satysfakcji oraz wielu udanych inicjatyw realizowanych na rzecz mieszkańców Żechcina. Wrzesień będzie miesiącem profilaktyki zdrowotnej. Do ogólnopolskiej kampanii Ministerstwa Zdrowia pod hasłem Profilaktyka Podaj Dalej włącza się także Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku. Przez cały miesiąc placówka będzie informować o znaczeniu profilaktyki i proponować mieszkańcom badania. Pierwsza akcja odbędzie się już w pierwszy weekend września pod hasłem Uciekaj przed cukrzycą. W piątek 4 września oraz w sobotę 5 września pacjenci będą mogli skorzystać z bezpłatnego oznaczenia hemoglobiny glikowanej. Badanie pozwala określić średni poziom glukozy we krwi z ostatnich 6 do 8 tygodni i jest wykorzystywane m.in. w diagnostyce cukrzycy. Warunkiem skorzystania z bezpłatnego badania HbA1c będzie wykonanie morfologii za 12 zł oraz opłacenie pobrania krwi w wysokości 4 zł. Badanie będą wykonywane w laboratoryjnym

0: punkcie pobrań w budynku B na pierwszym piętrze słupskiego szpitala. W piątek punkt będzie czynny od 6:30, a w sobotę od 7:00. Szpital przypomina, że nieleczona cukrzyca może prowadzić m.in. do uszkodzenia nerek, wzroku oraz naczyń krwionośnych. Chcesz odkryć modernistyczne centrum Gdynia, przy okazji dowiedzieć się więcej o historii miasta i jego architekturze? Weź udział w weekendzie Gdynia w UNESCO i rusz na spacer specjalnym szlakiem turystycznym. Pierwszy weekend września upłynie pod znakiem modernizmu i dziedzictwa miasta, które zyskało uznanie na całym świecie. Po wpisie na listę UNESCO już widać wzrost rezerwacji miejsc w hotelach o 83%, o czym informuje gdyński magistrat miejski w porównaniu do ubiegłego roku. Chodzi o jesienne wizyty w ramach City Breaków, dlatego warto zapoznać się z modernistycznym centrum Gdyni. Od 4 do 6 września potrwa weekend Gdynia w UNESCO. Uczestnicy spacerów po modernistycznym centrum miasta poznają jego historię, przyjrzą się architekturze, a na liście znajduje się około 88 hektarów historycznego centrum. Pierwszy spacer rodzinny zaplanowano 4 września o 17:30, kolejne 5 i 6 września o 9:30, 10:30 i 17:30. Zacznijmy od informacji najbardziej przydatnych plażowiczom. Temperatura wody w polskim morzu umiarkowana między 18 a 19 stopniami Celsjusza. Nie jest jakoś specjalnie super, ale też dramatu nie ma jak na warunki Bałtyku. Z kolei jeśli chodzi o temperaturę powietrza, dzisiaj max 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Łusce, 20 w Drynii, Pucku, Kosakowie, 21 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Ruzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1005 hektopaskali.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Mieszkasz w powiecie wajcherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną. A

0: także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Reklama. Mieszko Wiltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są współorganizatorzy biegu charytatywnego imienia Magdaleny Bliźniuk, czyli Aleksandra Kujawiak i Jakub Bliźniuk. Witam was serdecznie.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: No właśnie, to najpierw powiedzmy sobie w ogóle, skąd ta idea, bo powiedzmy szczerze, to jest taka idea, która chyba ma no, tragiczną historię żony tutaj twojej, Jakub, przekuć w coś pięknego, coś, co zostanie, coś, co będzie pomagać innym.
5: Zaczęło się od tego, że jeszcze w trakcie choroby moja żona zaczęła pisać coś a la podręcznik przetrwania dla innych chorych. No niestety ze względu na to, że przebieg choroby był bardzo szybki i bardzo dramatyczny, ona nie skończyła tego pisać. I zaszyfrowany ten plik jest jeszcze na moim komputerze. Jeszcze nie miałem odwagi próbować się przez niego przełamać. A moja siostra i mój szwagier mieli się zająć jakby redakcją i projektowaniem okładki do tej książki. No niestety no to tak się złożyło, że gdzieś ten pomysł, ten projekt no, został zarzucony. A później moja siostra jakby wiedząc, że ma się tym zająć, no, czuła
4: tak,
5: pewien niedosyt.
4: Magda rzeczywiście poprosiła mnie o redakcję takich właśnie swoich wspomnień, swojej książki, natomiast, no tak jak Kuba powiedział, nie udało nam się dostać jeszcze do tego pliku. Natomiast no ja kilka miesięcy po śmierci Magdy pomyślałam o tym, że dobrze, żeby ta historia, która była rzeczywiście jest tragiczna, żeby miała

0: czas, no, jesteście osobami, które no, cały czas, powiedzmy sobie, znają wiele osób, tak, przewijają się, więc nie jesteście anonimowi, no i gdzieś tutaj ta nawet chęć taka pomocy, skoro się widzi, obcuje z tym na co dzień, no chyba po prostu jest gdzieś w tej krwi.
1: Tak, jest, owszem, tym bardziej, że też moja żona no, miała taki charakter też zadaniowy, pomocowy, więc ona no, na pewno by zaaprobowała ten pomysł, tym bardziej, że sama też była osobą aktywną sportowo, w tych tutaj lokalnych biegach brała udział. Także jak najbardziej tutaj, no, wiele czynników się złożyło na to, że to akurat padło na ten bieg. No i na chęć jakby no, wsparcia Wejherowskiego Hospicjum, które no, w tych ostatnich dniach no, udzieliło nam takiej dużej i merytorycznej i rzeczowej pomocy.
0: To jest chyba ważne, bo o tej opiece hospicyjnej i paliatywnej bardzo dużo się mówi, no i ona faktycznie potrzebuje tego wsparcia, bo dopóki chyba ktoś się z tym nie spotka, no to powiedzmy sobie szczerze, nie do końca zdaję sobie sprawę, jak bardzo ważna jest rola tych miejsc.
2: Tak, dokładnie. Bardzo chcemy wesprzeć to hospicjum, które jest dosyć małym hospicjum i pewnie nie ma też aż tylu możliwości finansowania. No nam się, myślę, że idea właśnie wsparcia miejsca, które pomogło rodzinie Kuby i Magdzie samej, no, no bardzo, bardzo dobrze nam pasuje jakby do całej idei.
1: A ja jeszcze od siebie dodam, że to leczenie paliatywne, ta medycyna paliatywna, no ona jest troszkę demonizowana przez samych chorych też. No bo jednak to się gdzieś kojarzy z tym, że ten czas człowieka się kończy, ale ja to wiem z doświadczenia, bo ja z moją żoną byłem na co dzień i żeśmy załatwiali bardzo wiele spraw właśnie dzięki tej medycynie paliatywnej, dzięki wsparciu hospicjum byliśmy w stanie żyć normalnie, funkcjonować jako rodzina. Żona mogła być i żoną, i matką, i sobą po prostu. Mogła normalnie funkcjonować dzięki temu, że była obstawiona lekami i przeciwbólowymi, i takimi na lepsze samopoczucie. I naprawdę przez większość tej choroby żona funkcjonowała absolutnie normalnie. I dzięki temu mogliśmy załatwić bardzo, bardzo dużo spraw.
0: No a teraz przyszedł czas na to, żeby z jednej strony wspominać, ale wspominać właśnie w taki aktywny sposób. No i tutaj, tak jak wspomniałeś, ta aktywność fizyczna zawsze była wam blisko. Z drugiej strony mamy osobę, która odpowiedzialna jest za organizację różnego rodzaju wydarzeń i wszystko to jest w stanie stworzyć właśnie to, że sami od siebie no, możemy imprezę sportową na wysokim poziomie tutaj w Wejherowie zorganizować. No to jak to wygląda? Czego, z czym możemy się liczyć, bo tutaj też kwestia jest taka, że jeszcze trochę czasu oczywiście mamy, ale jak to w imprezach sportowych, no trzeba wszystko wcześniej ogarnąć.
2: Tak jest, załatwiania rzeczywiście jest całkiem sporo, od kiedy zaczęliśmy jakby planowanie tego wszystkiego i zgodziliśmy się na to, że rzeczywiście 4 października wystartujemy, czyli w rocznicę śmierci Magdy. No to rzeczywiście sporo formalności za nami, ale mamy tutaj dużo wsparcia i po stronie miasta pan prezydent objął honorowym patronatem nasz bieg. No i też ze strony hospicjum, które pomaga nam w formalnościach. Natomiast rzeczywiście wszystkie takie formalne rzeczy udało nam się dopiąć. Teraz lista zawodników jest już od jakiegoś czasu otwarta. Mamy już prawie 200 osób zapisanych, także jeszcze trochę czasu przed nami, ale myślę, że ta impreza naprawdę już zbiera bardzo dobry udział.
0: No i też to, co ważne, z jednej strony rocznica śmierci, z drugiej strony też Światowy Dzień Onkologii.
1: Tak, no tak się złożyło, no taki zbieg okoliczności, że akurat w tym dniu moja żona zmarła. No i tak ja zawsze sobie myślę, no przez ten rok wiele rzeczy jakby musiałem ja ogarnąć, bo też i nasza trójka dzieci, więc w sprawach dzieci i w sprawach swoich wiele rzeczy organizacyjnych, takich dotyczących formalności przeróżnych. I gdzieś, no, brakuje tej pewności, ale akurat pod tym kątem, jeżeli chodzi o organizację tego biegu, to jest ten jeden tak naprawdę de facto punkt, który wiem, że jest, no, must have, żebyśmy to odpalili, żebyśmy w jakiś sposób i uczcili Magdę i ten dzień

0: Światowy Dzień Onkologii, a przede wszystkim, żeby to przyniosło jakiś wymierny efekt właśnie w postaci no, pomocy hospicjum, które wiem, że no, potrzebuje wszelkich możliwych środków. Tam to jest studnia bez dna. Także tym bardziej, że to mówimy o tym naszym lokalnym, wejherowskim hospicjum domowym. Także oni naprawdę mają duże potrzeby i no, cieszę się, że możemy im pomóc w tym po prostu funkcjonowaniu.
1: No i słyszeliśmy, już prawie 200 osób chce pomagać, a to dopiero przecież początek. A jak ten dzień będzie wyglądał, jak też Państwo możecie wziąć w nim udział, to opowiemy sobie już za krótką chwilę.

0: A na naszej antenie wracamy do rozmowy na temat przygotowań do biegu charytatywnego imienia Magdaleny Bliźniuk. No to jak już w całym skrócie oczywiście wielkim, historię jak do tego doszło, że widzimy się już niedługo na początku października właśnie na biegu charytatywnym, no to przede wszystkim właśnie ten bieg, jak będzie wyglądał, co przygotowaliśmy, skoro już przecież na ponad miesiąc jeszcze przed mamy aż tyle osób chętnych, którzy już chcą wziąć w tym udział.
1: Tak jest. Widzimy się 4 października w Parku Miejskim w Wejherowie. Startujemy o 10. Zaczniemy sobie krótką rozgrzewką wspólną. No i rzeczywiście pobiegniemy, ale również jest opcja wystartowania w kategorii Nordic Walking, gdzie zapraszamy również osoby z kijkami, które chciałyby przejść. Trasa to 5 km właśnie w Parku Miejskim. Drogi asfaltowe, szutrowe, troszkę podbiegów.
2: Tak, bardzo ładna trasa w ładnych okolicznościach przyrody w Parku Miejskim w Wejherowie. To można potraktować jako wyzwanie, można to potraktować jako rekreację. Tak naprawdę no, najważniejsze jest tutaj to, że no, udział każdego z uczestników no, przekłada się jednak na wymiernie, na funkcjonowanie hospicjum naszego tutaj w Wejherowie. Przede wszystkim chcemy, żeby to była zabawa aktywna,

0: spędzenie wspólnego czasu. No i myślę, że warto, kto jeszcze się nie zapisał, a ja czuję się na siłach. 5 kilometrów to nie jest duża trasa, także serdecznie jest. Zapraszamy jeszcze. Zapraszamy na nasze social media, na profil na Facebooku, na Instagramie. Tam wszystkie informacje dotyczące zapisów na stronie Competit.
1: To, co jest ważne, też nikt nikogo nie będzie gonił, więc jak ktoś chce przejść się 5 kilometrów, to też może już
0: nie. Nie. I nie będzie ostatnich. Ostatni będę ja.
2: Tak, bo Kuba tutaj będzie zamykał pilot. Stawkę. Tak, będzie pilotował, także tutaj próg wejścia
0: także
2: jest
0: bez obaw, naprawdę żaden z uczestników nie będzie ostatni.
1: Ale niby taki sportowiec, tutaj już wiesz, że będzie na końcu.
0: Amator.
2: Swoje wybiegał, teraz sobie przejdzie.
0: Tak symbolicznie, no, będę zamykał tą stawkę, także dla zwycięzców czekają naprawdę atrakcyjne nagrody od naszych sponsorów nagród. Nie wiem, to może więcej Ola powie, co tam...
1: No to powiedzcie, co przygotowaliście, że są ludzie, którzy chcą to wesprzeć.
2: Tak, rzeczywiście bardzo dużo takich lokalnych firm dołączyło się do nas, czy to jako sponsorzy finansowi, ale też właśnie mamy sporo bardzo fajnych nagród, między innymi vouchery do fizjoterapeutów, do podologa, mamy vouchery na domki, kto by chciał
0: tak,
2: spędzić.
0: Tak, na przyszły sezon
2: tak,
0: wakacyjny.
2: Jest na przyszły sezon, także komuś się marzą wakacje nad morzem, to również zapraszamy. Mamy bardzo fajne pakiety kosmetyków dla pań.
0: Też usługi
2: fryzjerskie.
0: Fryzjerskie, ale też z tej branży beauty.
2: Tak jest. Także naprawdę sporo mamy bardzo, bardzo fajnych nagród rzeczowych. No i oczywiście nasze pamiątkowe, bardzo ładne medale. To dla każdego uczestnika taka pamiątka. Także jeżeli ktoś chce zacząć swoją kolekcję medali sportowych, to myślę, że to jest super.
0: To też jest właśnie dobry dystans i dobra atmosfera właśnie, że jeżeli ktoś tam sobie marzy o takiej kolekcji, to jest naprawdę idealny dystans i impreza, żeby się tym właśnie zainteresować. Ale jeszcze dodam, bo tutaj jest nieobecny trzeci współorganizator, mój szwagier, pozdrawiam.
2: Pozdrawiam również.
0: Mąż Oli. Tak, jeżeli chodzi o medale, o plakaty, o cały anturaż graficzny, to wszystko robi Paweł, który zawoduje z grafikiem. On wszystkie projekty dla nas tam wykonuje. Też ten projekt medalu to jest jego dzieło. Także pozdrawiamy cię, Paweł.
1: Czyli na razie najważniejsze zarezerwować sobie ten, przedpołudnie, dajmy na to, 4 października, ale się zapisać, bo to jest też
2: tak
1: ważne,
2: jest.
1: Że te zapisy jest wpisowe, ale to wpisowe jest oczywiście przeznaczone
2: tak,
1: na te
2: cele. Tak, to jest darowizna na cel hospicjum.
0: Tak, w całości w 100% ta kwota idzie na właśnie na tą działalność hospicjum.
1: Do kiedy i jak możemy się rejestrować?
2: Możecie się rejestrować przez platformę Competit. Linki do zapisów znajdziecie na naszych social mediach. Natomiast do kiedy? To myślę, że do końcówki, może trochę za połową września zamkniemy już zapisy.
0: Mniej więcej 20 tak, żebyśmy mogli to wszystko zebrać już i przygotować.
2: Tak.
0: Też robimy pierwszy raz taką imprezę, więc jakby chcemy sobie dać trochę czasu na dopięcie wszystkiego na ostatni guzik.
2: Tak jest.
0: A 4-5 września na słupach w Wejherowie, dzięki uprzejmości prezydenta miasta, będą też rozwieszone plakaty. Tam będą linki, będzie kod QR z odnośnikiem właśnie do list zapisowych na bieg.
1: Czyli dużo się dzieje, no limit tak czy siak jest, więc może będzie trzeba szybciej zamknąć. Tak?
2: No, zobaczymy.
0: Tak, limit jest taki optymistyczny na
1: bo
0: 500
1: to nie
0: osób.
1: Optymistyczny, dopiero zaczynamy o tym
2: promocję.
1: Mówić.
0: Taka duża promocja medialna to rzeczywiście. Póki co jest około 200 osób, my zachęcamy jak się da, także zapraszamy, tak. Jest jeszcze sporo miejsc, także można je wypełnić i zrobić coś fajnego i lokalnie, bo hospicjum to wejherowskie, ono działa na terenie gminy Wejherowo, więc tutaj widzimy wśród zapisanych osób, że są osoby i z Bolszewa, z Gowina, Gniewina, także tutaj sporo tych osób się zapisuje, lokalnych, gdzie z terenów, na których hospicjum funkcjonuje, działa.
2: Ale też co...
1: No właśnie, coś

0: mi wspominaliście, że przed wejściem na antenę żyli poza lokalsami.
1: Tak jest. Mamy też osoby z Wrocławia, z Poznania, z Mosiny. Tu również duże pozdrowienia dla tych osób, które, które będą jechały z daleka do nas.
0: Ściągajcie znajomych.
1: Tak jest, no, ściągajcie.
2: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie.
0: No to będzie się działo, proszę państwa, rejestrujmy się, pokażmy, że jesteśmy i niech z tego wydarzenia zrobi się jakaś piękna tradycja, niech tak jest co roku, bo tak jak tutaj wspominaliśmy, te potrzeby w hospicjum, one się nie kończą, więc to nie jest tak, że raz zrobimy imprezę, wydarzenie i już więcej nie będzie trzeba, a tutaj skoro taka piękna pamiątka może pozostać po Magdzie, no to chyba jest to naprawdę ważne, żeby tak się zadziało, więc ja trzymam za was kciuki, na pewno się tam spotkamy, zobaczymy. No i cóż, proszę państwa, tak jak słyszeliśmy, media społecznościowe są wasze, tam wpisujemy bieg charytatywny imienia Magdaleny Bliźniuk, zapisujemy się, no i dobijamy do tej 500-ki, byle jak najszybciej, bo skoro już 200 jest, a dopiero zaczynamy o tym mówić, no to żeby nie było tak, że miejsca dla was nie wystarczy, będziecie musieli dopingować tylko i wyłącznie.
1: Też zapraszamy.
2: Też zapraszamy dopingujących. Jakieś tam, jakiś wyszynk dla kibicujących też się znajdzie.
0: No to zapraszamy. Szykuje nam się sportowe święto 4 października, przypominam, więc warto zapisać sobie tą datę. A teraz dziękuję ślicznie, Mieszko Wędrowski, to był program Gość Dnia. Moimi i państwa gośćmi byli współorganizatorzy biegu charytatywnego imienia Magdaleny Bliźniuk, czyli Aleksandra Kujawiak i Jakub Bliźniuk. Dziękuję wam ślicznie.
1: Dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.

0: łączy nas krew, która ratuje życie.
1: Bo dobrze jest się dzielić.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
0: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
4: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
7: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.46 na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, czym żyją te nasze lokalne media. Oczywiście nie ja o tym mówię, o tym będzie mówić Olga Reszke z portalu nadmorski24.pl. No i to właśnie jej oddaję głos.
2: No, dziś na naszym portalu piszemy m.in. o tym, kto wystąpi na spotkaniu prezydenta z młodzieżą, które odbędzie się już w najbliższy weekend w Juracie. Organizatorzy zapowiadają największe muzyczne gwiazdy, a poza tym bieg z parą prezydencką, rozmowy przy maczy, czy z pierwszą damą, czy nauka samoobrony. No co jeszcze wydarzy się w najbliższą sobotę i niedzielę w prezydenckiej rezydencji, piszemy w jednym z naszych artykułów. Dodam, że zapisy się już zakończyły, więc możemy tylko obserwować i czytać, co tam się wydarzyło. No dziś u nas również, dokładnie. Ale macza tylko dla dziewczyn jest podobno. Piszemy również o jubileuszu 120-lecia Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach i o zbliżających się kolejnych już dożynkach. Tym razem zapraszamy m.in. do gmin Choczewo czy Gniewino. Szczegóły znajdziecie na portalu nadmorski24.pl.
1: A my mamy gościa specjalnego, nawiedził nas Mieszko Welterowski z twojej telewizji morskiej i ma coś do powiedzenia.
3: Ja dopiero tu byłem przecież, no, jak to tak nawiedził?
1: No, ale nie przedstawiałem cię, bo nie było, kiedy zaczynaliśmy.
3: No tak, no to faktycznie, bo nie da się być we wszystkich miejscach naraz. Ale już jestem...
2: Nawet ty, Mieszko, nowe.
3: No dobrze, no zjem dużo pączków, się rozpączkuję. Jeżeli chodzi o tą kwestię, nie, to 8 czwartek jeszcze daleko przed nami, ale jeżeli chodzi o serwis informacyjny 17.20, to oczywiście dużo będzie się działo, bo chociażby przedstawimy Państwu najbardziej ukwiecone balkony. Dowiemy się, kto wygrał w tegorocznej edycji, jeżeli chodzi o miasto Wejherowo, ale także bardzo ciekawa rzecz, bo byliśmy świadkami ostatnio kolejnych już zresztą ekshumacji, do których doprowadziło Gdzimińskie Stowarzyszenie Historyczne. Tym razem, jak się okazało, miała być najpierw trójka, okazało się, że czwórka więźniów obozu koncentracyjnego Kalesztutow, czyli uczestników Marszu Śmierci, spoczęła w końcu w zbiorowej mogile, no i zeznają w ten sposób spokoju. To takie ciekawsze rzeczy, oczywiście dużo więcej już o 17.20.
1: A dla kierowców my też coś mamy. Równo o 15.30 będziemy sprawdzali, gdzie się korki w regionie pojawiają.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego.

0: Francuskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd Piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator. Reklama.
1: Powódź zmiotła z ziemi wioski w Nepalu. Są ofiary i wielu zaginionych. Sąd wypuścił na wolność pijanego kierowcę. Teraz nie można go odnaleźć. Zmieni się jadłospis w szkolnych stołówkach. Zdrowiej ma być też w sklepikach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa w Nepalu. Gwałtowna powódź zabiła co najmniej 9 osób. Kilkaset osób zaginęło. Doszło do trzęsienia ziemi i lawiny w Himalajach. Bilans ofiar może gwałtownie wzrosnąć. Powódź zrównała z ziemią całe wioski. Woda zniszczyła m.in. hydroelektrownie, drogi i mosty. Szef CIA odwiedził Moskwę. Spędził tam 8 godzin. Amerykańskie media zastanawiają się po co. Według różnych spekulacji John Ratcliffe miał ostrzec Rosję przed agresją wobec NATO. Inne teorie mówią, że chodzi o wojnę w Iranie. Rosjanie oficjalnie mówią, że to rutynowe kontakty służb, a Amerykanie sprawy nie komentują w ogóle. Tomasz Orchowski.
2: Wall Street Journal zauważa, że Amerykanie mają informacje o przygotowaniach do mobilizacji i planach przetestowania NATO poprzez wrogie działania na terytorium państw w sojuszu. W tym scenariuszu Ratcliffe poleciał do Moskwy, żeby ostrzec ją, że Waszyngton o tym wszystkim wie i lepiej by Kreml nie decydował się na takie kroki. Radio Wolna Europa zwraca uwagę, że szef CIA pojawił się w Rosji zaraz po ogłoszeniu przez USA zwiększenia presji ekonomicznej na Teheran sojusznika Moskwy. To ani oznaka pokoju, ani wojny. To sygnał, że zwykłe kanały zawiodły i konieczne jest użycie ciężkiej artylerii. Komentuje wizytę Ratcliffe'a Komsomolska Prawda.
1: Fałszywy masażysta chodził po sanatorium, miał dopuścić się seksualnego przestępstwa na kuracjuszce. 56-letni mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu 8 lat więzienia, mówi Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
3: Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw. Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał swoje zachowanie i uciekł z pokoju.
1: Policja sprawdza, czy takich przypadków mogło być więcej. Policjanci z Trójmiasta poszukują pirata drogowego, którego sąd najpierw wypuścił na wolność, a potem w drugiej instancji zmienił zdanie i zarządził areszt. Kamil S. w lipcu pod wpływem alkoholu i z 3 zakazami prowadzenia pojazdów uciekał przed radiowozem obwodnicą Trójmiasta. Sąd wypuścił go na wolność i kierowca jest już nieuchwytny. Takich ludzi trzeba od razu aresztować, mówi były szef gdańskiej drogówki Zbigniew Korytnicki.
4: Ci zakazowcy, którzy 5., 6., 10. raz są zatrzymywani do kontroli i nie trafiają do aresztu, no rodzi się pytanie, dlaczego? Ja rozumiem, że pierwszy raz będzie to sarkazm. Może ktoś nie wiedzieć, że jest zakazowcem. No ale przy drugim, trzecim, kolejnym przypadku, no nie oszukujmy się.
1: Wypuszczony na wolność mężczyzna od lat nie ma stałego adresu zamieszkania. W przeszłości był wielokrotnie poszukiwany. Będzie zdrowiej. W szkolnych sklepikach pojawią się produkty z mniejszą ilością cukru, tłuszczu i soli. Do tego potrzebna jest jeszcze edukacja, mówi dietetyczka Anna Janiszewska-Janowicz.
5: Żeby dzieci miały skojarzenie, że te produkty są zdrowe i warto w nie inwestować, bo one dadzą mi dużo energii, wpłyną na moją koncentrację, na świadomość.
1: To zmiany od 1 września. Zdrowsze ma być też menu w stołówkach.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Już w najbliższą niedzielę 30 sierpnia będzie miał miejsce kolejny ważny punkt wspólnego świętowania stulecia Gdyni. Na polanie za osadą rybacką na Oksywiu przy ulicy Dickmana odbędzie się największa wspólna impreza w historii północnych dzielnic miasta. Niedziela 30 sierpnia na północy Gdyni będzie okazją do wspólnego świętowania nie tylko dla mieszkańców 4 organizujących wydarzenie dzielnic, ale dla całego miasta i całego Pomorza. To wspólna inicjatywa Rady Dzielnic Babiedoły, Obułże, Oksywie i Pogórze przygotowana z okazji stulecia Gdyni. Od 12 polana za osadą rybacką na Oksywiu zamieni się w tętniące życiem miasteczko festiwalowe. Warto pojawić się tam już wcześniej i spędzić trochę czasu w miejscu, w którym będzie przygotowane mnóstwo atrakcji, a na koniec tego wszystkiego koncert zespołu Enej, czyli finał tego wydarzenia. Na niedzielne wydarzenie warto wybrać się komunikacją miejską mimo zamknięcia fragmentu ulicy Dickmana od godzin porannych aż aż do wieczora. Do zakończenia koncertu autobusy będą kursować stałymi trasami, a komunikacja zostanie dodatkowo wzmocniona zarówno w czasie wydarzenia, jak i po jego zakończeniu. Wstęp na imprezę jest bezpłatny i jej pełen program znajdziecie na stronie gdynia.pl. Mieszkańcy Rozłazina w gminie

0: Łęczyce nie będą musieli iść do urny w wyborach do Rady Sołeckiej. Zarejestrowano 7 kandydatów, czyli dokładnie tyle osób, ile przewidziano miejsce w Radzie. W tej sytuacji wybory odbędą się bez głosowań, a wszystkie miejsca zostaną obsadzone przez zgłoszonych kandydatów. Na liście znaleźli się Marcin Długosławski, Paweł Radka, Adrian Tadeusz Szymich, Adam Walczykowski, Dariusz Piotr Wojciechowski, Jacek Wojciech Wojciechowski oraz Karol Wojciech Wojciechowski. Ich kandydatury zostały zarejestrowane przez Gminną Komisję Wyborczą do spraw wyborów sołtysów i rad sołeckich w Łęczycach. Wybory zostały zaplanowane na 6 września, jednak w Rozłazinie lokal wyborczy tego dnia nie będzie potrzebny. Przy takiej samej liczbie kandydatów i miejsc wszyscy zgłoszeni obejmą funkcję w Radzie Sołeckiej. Szczegóły dotyczące przeprowadzenia wyborów zawarto w obwieszczeniu Gminnej Komisji Wyborczej. Wychowankowie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku wzięli udział w polsko-niemieckiej wymianie integracyjnej w miejscowości Guckow. Spotkanie odbyło się od 17 do 20 sierpnia i zgromadziło także młodzież z placówek w Koszalinie oraz z Niemiec. Przez 4 dni uczestnicy brali udział w warsztatach, zajęciach integracyjnych i wspólnych wyjazdach. Jednym z głównych tematów była przyszłość. Młodzi ludzie rozmawiali o swoich planach, marzeniach i o tym, jak może wyglądać świat za 100 lat. W programie znalazły się również warsztaty fotograficzne i filmowe. Uczestnicy pracowali w polsko-niemieckich grupach, przygotowując krótkie materiały poświęcone przyszłości. Ważną częścią spotkania było także poznawanie kultury i tradycji obu krajów. Nie zabrakło wspólnych aktywności poza warsztatami. Młodzież wybrała się m.in. na kręgle, spływ kajakowy oraz zwiedzanie Greifswaldu. Organizatorzy podkreślają, że 4 dni wspólnych zajęć pozwoliły uczestnikom lepiej się poznać i przełamywać bariery. Na zakończenie pojawił się także pomysł kolejnego spotkania, tym razem w Polsce. Mali mieszkańcy Wejherowa odwiedzili policjantów w ich miejscu pracy. Wizyta była okazją do rozmowy o bezpieczeństwie i poznania pracy mundurowych. Podczas poniedziałkowego spotkania z dziećmi w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie policjanci zwracali szczególną uwagę na konieczność korzystania z przejść dla pieszych, zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię, stosowania elementów odblaskowych oraz bezpiecznego poruszania się rowerem czy hulajnogą. Wszystko po to, aby dzieci były jak najlepiej przygotowane do bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły. W trakcie wizyty dzieci mogły również z bliska zobaczyć, jak wygląda codzienna służba policjantów, poznać specyfikę ich pracy oraz dowiedzieć się, na czym polegają poszczególne zadania funkcjonariuszy. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Co warto podkreślić, kilka osób już teraz zadeklarowało, że po osiągnięciu pełnoletności chciałoby wrócić do Wejherowskiej Komendy, tym razem jako do swojego miejsca pracy. Tego rodzaju spotkania z dziećmi i młodzieżą, jak zapewnia wejherowska policja, będą prowadzone systematycznie również w szkołach i innych placówkach oświatowych. Policjanci będą rozmawiać z uczniami o bezpieczeństwie, przypominać właściwe zachowania i reagować w sytuacjach zagrożenia. W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego policjanci rozpoczną również działania w ramach kampanii Bezpiecznej Drogi do Szkoły. Funkcjonariuszy będzie można spotkać w rejonach szkół, gdzie będą zwracać uwagę na bezpieczeństwo pieszych, kierujących oraz innych uczestników ruchu drogowego. Maksymalna temperatura, która dzisiaj pojawia się na naszych termometrach, to 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewinie oraz Luzinie. 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Upał, jakby nie spojrzeć, to nie jest. Co więcej, póki co się nie zanosi, żeby te upały w najbliższym czasie przyszły. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie małe i umiarkowane, a na barometrach oglądamy umiarkowaną wartość, choć już w kierunku tej wysokiej. Dzisiaj to około 1024 hektopaskale.
1: Norda.

0: I to jeszcze wakacyjne granie w Radiu Nord FM. Dzień dobry, Robert Jastrzębski. Witam w Nordzie na fali in. W środę 26 sierpnia powoli zaczynamy czuć, że wrzesień stoi już za rogiem. Jeszcze chwila i nowy rok szkolny, więc robi się większy ruch w sklepach, kompletowanie zeszytów, plecaków szkolnych, wyprawek, a za chwilę wrócą też dobrze nam znane poranne korki. Ale spokojnie, u nas wakacji jeszcze nikt nie odwołał. Do końca sierpnia zostało jeszcze kilka dni i zamierzamy je w pełni wykorzystać. Tym bardziej, że trwa nasza akcja Lato, a w tym tygodniu jesteśmy w Ustce. Tutaj będziemy przez najbliższe 3 godziny. Oprócz tego sporo dobrej muzyki, nasze wakacyjne regionalne tematy i razem z Wami regionalna stacja Radio Norda FM. Spędźmy sobie razem fajnie ten popołudniowy czas. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
3: Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
5: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
6: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo

0: i środowe granie w Radiu Nordo FM. Do 18:00 Nordo na fali. Jak słyszeliśmy wczoraj, Ustka na końcówkę wakacji absolutnie nie zamierza zasypiać. Sporo się tam dzieje i wygląda na to, że mamy jeszcze trochę do odkrycia. I tak się składa, że mamy jeszcze sporo materiałów, bo był tam nasz człowiek Kuba Szumilas, wrócił z Ustki, zatem dzisiaj znowu odpalamy naszą akcję Lato i wracamy nad morze. Halo Kuba.
1: Jak sam słyszałeś, w Ustce dzieje się dosyć sporo. Wydarzenie pokroju igrzysk polonijnych, które tutaj się zaczynają, no to naprawdę rzecz niesamowita, mnóstwo sportowców, mnóstwo będzie się działo przez najbliższe dni w samej Ustce.
0: A może ktoś dzisiaj zajechał do Ustki, no to pozdrawiamy, dajcie znać na radiowym czacie, a za chwilę nas pierwszy popołudniowy raport drogowy, zapraszam.
2: Norda na fali. Norda.

0: studiu i w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.

0: trafia. Pomiar cukru i ciśnienia. Konsultacje ze specjalistami. Nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Reklama.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
3: Na naszych radiowych zegarach wybiła 15:30, a więc czas najwyższy wyjechać na lokalne drogi. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Mamy popołudnie, a to oznacza, że na naszych drogach zaczyna się robić naprawdę tłoczno, ale sprawdźmy, gdzie trzeba uzbroić się w cierpliwość, a które trasy jeszcze wciąż pozostają przejezdne. Zaczniemy od Słupska, gdzie niestety zawitały już popołudniowe godziny szczytu. Wolniej pojedziemy Jaracza, momentami także Garncarską, Bohaterów Westerplatte, Sierpinka, Świętego Piotra i Kościuszki. Kierujemy się teraz do Kobylnicy, tutaj korek na ulicy Głównej. Z kolei drogą krajową 21 w stronę Łuski pojedziemy bez większych problemów. Wracamy do Słupska i wjeżdżamy na trasę Kaszubską. Tutaj na razie bez większych utrudnień przejedziemy komfortowo w Lęborku, natomiast zatłoczony jest dojazd do Ronda Solidarności od strony ulicy Zwycięstwa i Alei Niepodległości. W Łebie delikatne spowolnienie na ulicy 10 Marca. Ruszamy dalej trasą S6 w kierunku Trójmiasta i tutaj w rejonie węzła Wielki Kack doszło do zdarzenia drogowego, dlatego warto zachować czujność i liczyć się z możliwymi utrudnieniami. W Gdyni sytuacja jest zdecydowanie bardziej nerwowa z powodu zdarzenia drogowego. Zakorkowana jest ulica Hutnicza. Postoimy również na Puckiej, Północnej, Morskiej, Dąbka, Derdowskiego i Sopockiej. I jeszcze kolejne zdarzenie odnotowaliśmy na Wielkopolskiej. Tutaj także zrobiło się bardzo gęsto. Dalej w stronę Rumi jedziemy, a właściwie momentami bardziej stoimy, bo na trasie jest bardzo czerwono. W samej Rumi utrudnienia na Dąbrowskiego, gdzie doszło do kolejnego zdarzenia drogowego. W Redzie tłocznie na Puckiej. W Wejherowie korek tworzy się na Przemysłowej Sienkiewicza i wolniej pojedziemy jeszcze również za Mostą w kierunku Bolszewa. Do Pucka dojedziemy już, no tak, miejscowe spowolnienia możemy napotkać, a w Pucku duży ruch na Wejherowskiej i Helskiej. No to zdecydowanie nie jest najlepsza pora na pośpiech, jeśli dopiero ruszacie w trasę. Warto zarezerwować sobie więcej czasu i uzbroić się w cierpliwość. My dalej będziemy monitorować sytuację, bo następny raport drogowy już za godzinę, a teraz zapraszam na prognozę pogody.
2: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
3: Końcówka wakacji, a pogoda już chyba myślami w szkolnej ławce. Na większe upały nie mamy co liczyć, choć słońca również nie powinno zabraknąć w ciągu dnia. Zachmurzenie małe, umiarkowane, gdzieniegdzie pojawia się więcej przejaźnień i słońca, ale temperatury już bez szaleństw. 19 w Dębkach, Władysławowej, Helu, Wejherowie, Gniewinie i Luźnie, a w Słupsku termometry wskażą 20 stopni, więc no niestety bez szaleństw.

0: Ciebie.
1: Fajnie mówić w radiu, że to jeszcze są wakacje. Środa i program Norda na fali. Dzisiaj nad morzem całkiem przyjemnie, więc jeśli ktoś jeszcze łapie ostatnie wakacyjne dni, to zdecydowanie jest okazja. My oczywiście patrzymy w stronę Ustki, bo właśnie tam w tym tygodniu trwa nasza akcja Lato. I sprawdźmy, kto w Ustce załapał się na nasze radiowe gadżety. Halo Kuba.
2: Radio Nord FM. Skąd państwo przybyli tutaj do Ustki na urlop?
3: Z Lublina.
2: No to też ładny kawałeczek. Czemu akurat Ustka?
4: Byliśmy już tu kilka lat temu, dokładnie 8. Spodobało nam się, znowu wróciliśmy.
2: I co spowodowało, że chcieli państwo wrócić do Ustki po takim czasie?
4: Byliśmy w Kołobrzegu, byliśmy w ogóle cały pas nadmorski. No fajnie tutaj jest.
2: Co tutaj jest takiego wyjątkowego?
3: Nie wiem, no nam się podoba, bo akurat mieszkamy w domu przy samej promenadzie. Wystarczy 2 minuty, już się jest na plaży.
2: Super, to żeby państwo się dobrze tutaj spacerowało i spędzało czas nad naszym polskim morzem. Wakacyjne torby od naszej redakcji. Proszę bardzo.
4: Dziękujemy bardzo.
2: Wszystkiego dobrego.
1: No tak, bo tam, gdzie Radio Nordo FM i gdzie nasza akcja Lato, to też nasze radiowe torby. Do Ustki będziemy wracać.

0: Przygody w Telbowie zapraszają!
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
5: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
6: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Natalia Oreiro i Facundo Arana spotkali się w wyjątkowych okolicznościach. Gwiazdy Zbuntowanego Anioła chętnie pozowały fotoreporterom, a nagrania z czerwonego dywanu trafiły do sieci. W fali ciekawostek sprawdzamy, jak wyglądają dzisiaj odtwórcy ról Milagros i Iwa z popularnej telenoweli. Natalia Oreiro i Facundo Arana to duet doskonale znany miłośnikom telenowel. Serca widzów skradli pod koniec lat 90., kiedy to światło dzienne ujrzał serial pod tytułem Munecia Brava. W Polsce Zbuntowany Anioł po raz pierwszy był emitowany w latach 2000-2001, a następnie wielokrotnie powtarzany. Historia miłości Milagros i Iwa do dziś jest wspominana przez odbiorców, którzy chętnie sprawdzają także najnowsze informacje o aktorach. W ostatnich dniach czekała na nich nie lada gratka. Odtwórcy głównych ról spotkali się na jednym z wydarzeń i chętnie pozowali reporterom. A jak dziś wyglądają Natalia Oreiro i Facundo Arana? Aktorzy pojawili się w Buenos Aires, gdzie miała miejsce premiera nowego filmu z udziałem aktorki Yo Narciso. Spotkanie gwiazd na czerwonym dywanie nie przeszło bez echa wśród gości, którzy sięgnęli po aparaty i telefony. Sami zainteresowani czuli się w swoim towarzystwie bardzo swobodnie, nie szczędząc sobie przyjacielskich gestów. Facundo Arana i Natalia Oreiro później raz jeszcze wcielili się w rolę zakochanych. Zagrali bowiem w telenoweli pod tytułem Jesteś moim życiem. Chociaż fani obu produkcji chętnie widzieliby aktorów w związku także prywatnie, to Oreiro i Arana wielokrotnie podkreślali, że łączy ich przyjaźń. Dajcie znać, kto oglądał Zbuntowanego Anioła.

0: Takie dźwięki od Axwella w Radiu Norda FM. Zbliżamy się do godziny 16. Na Kaszubach, jak wiemy, trwa sezon dożynkowy i tam, gdzie dożynki, tam jest Radio Norda FM. Byliśmy w Chocielewku, tam były podziękowania za tegoroczne zbiory, lokalne przysmaki, muzyka i zabawa, ale pojawił się też klimat rodem z Dzikiego Zachodu, bo jedną z największych atrakcji było rodeo na mechanicznym byku. No i chętnych do sprawdzenia, kto utrzyma się najdłużej, nie brakowało. Jak wyglądały dożynki z odrobiną kowbojskiego szaleństwa? O tym w najnowszym serwisie regionalnym Radia Norda FM. Bo przecież my tam byliśmy, z mikrofonem i kamerą. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Rutynowe spotkanie, mówi o wizycie szefa CIA w Moskwie Donald Trump. Wielki kataklizm w Nepalu, powódź zmiotła z ziemi całe wioski. Pijany rolnik prowadził traktor, nagrali go inni kierowcy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump po raz pierwszy skomentował wizytę szefa CIA w Moskwie. Trump oświadczył, że spotkanie było w pewnym sensie rutynowe. Media spekulują, że mogło chodzić o nadzwyczajne ostrzeżenie Moskwy przed konsekwencjami ataku na NATO, albo też o wojnę w Iranie, którego Rosja jest sojusznikiem. Do co najmniej 18 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w błyskawicznej powodzi na północy Nepalu, przy granicy z Tybetem. Wśród zaginionych są setki turystów. Polski resort dyplomacji sprawdza, czy w zdarzeniu ucierpieli obywatele naszego kraju. Tomasz Orchowski.
1: Nepalska Izba Turystyki donosi, że spośród około 400 zaginionych podróżnych, prawie 300 to cudzoziemcy. Ponad 100 zaginionych to obywatele Indii, 17 Malezji, 12 Wielkiej Brytanii, 8 Korei Południowej, 4 RPA. Wśród osób, których los jest nieznany, są też obywatele USA, Australii i Holandii. Ofiary odnotowano także po drugiej stronie granicy w Tybecie. Widziałem, jak powódź porywa 9 ciężarówek wraz z ludźmi. To było wstrząsające. Uczę tu od 18 lat i nigdy czegoś takiego nie widziałem. Przyczyną błyskawicznej powodzi było prawdopodobnie trzęsienie ziemi, które wywołało lawinę schodzącą z lodowca.
0: Pierwsza pomoc, rozróżnianie alarmów i wykrywanie dezinformacji. Takie umiejętności mieszkańcy całej Polski będą mogli zdobyć w ten weekend. W sobotę i niedzielę w wielu miastach zostaną przeprowadzone szkolenia w ramach krajowego treningu reagowania. Są bezpłatne, mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Karolina Gałecka.
2: Te bezpłatne szkolenia przeprowadzają oczywiście specjaliści ze Straży Pożarnej, osoby, które na co dzień pracują w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych. I oczywiście tutaj kilka punktów ważnych i istotnych o tym, jak reagować w sytuacji kryzysowej.
0: Szkolenia będą realizowane od samego rana, między innymi w centrach miast, w miejscowościach turystycznych, w bibliotekach, domach kultury i przy remizach OSP. Kompletnie pijany rolnik jechał traktorem z 10-letnim dzieckiem na pokładzie. 26-letniego mężczyznę nagrali telefonem inni kierowcy, powiadomili policję. Mówi starszy aspirant Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.
3: Przeprowadzone przez policjantów badanie potwierdziło, że mieszkańcy Rzeszowa, którzy zgłaszali tę interwencję, mieli rację. Mężczyzna miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Prowadzone postępowanie wykaże również, czy swoim zachowaniem naraził on na niebezpieczeństwo 10-latka.
0: Sprawa trafiła już do sądu. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat więzienia i zakaz kierowania pojazdami do 15 lat. Zablokowana autostrada A2 w kierunku Poznania. Między Nowym Tomyślem a Bukiem zderzyły się 2 samochody. Co najmniej 1 osoba została ranna. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami do późnego popołudnia. Po latach zapowiedzi są pierwsze konkrety w sprawie nowego stadionu dla piłkarzy Rakowa Częstochowa. Miasto zaczęło projektowanie obiektu, który ma powstać na terenie dawnej fabryki Elanex. Wstępnie zgodzono się na wyburzenie części hal, tak by zrobić miejsce pod stadion. Klub szacuje, że nowy obiekt pomieści około 15 tysięcy kibiców.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Krasnale z Rumskiej Góry Markowca napisały list do tegorocznych pierwszoklasistów. Ma im dodać otuchy i przygotować na nowe wyzwania. Już po raz 7 Urząd Miasta Rumi przygotował dla pierwszoklasistów wyjątkowe listy, które mają pomóc im odnaleźć się w szkolnej rzeczywistości. Jeszcze przed rozpoczęciem nauki, dzięki współpracy z 11 publicznymi i prywatnymi placówkami, świeżo upieczeni uczniowie otrzymają zaadresowane do nich koperty. Wewnątrz znajdą spersonalizowany list podpisany przez burmistrza, pełnomocnika burmistrza do spraw społecznych, dyrektora szkoły oraz wychowawcę. Tegoroczna akcja obejmuje ponad 600 dzieci. Jej celem jest oswojenie najmłodszych z ważną życiową zmianą i dodanie im otuchy jeszcze przed pierwszym dzwonkiem. Inspiracją dla przedsięwzięcia realizowanego w Rumi od 2020 roku był zwyczaj wysyłania listów powitalnych przez amerykańskie szkoły. Dożynki sołeckie w Chocielewku połączyły tradycyjne święto zakończenia żniw z zabawą w kowbojskim stylu. Mieszkańcy i goście mogli skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych dla dzieci i dorosłych. Nie zabrakło muzyki, pokazów, konkursów i wspólnej zabawy, a jednym z wydarzeń wzbudzających największe emocje było rodeo na mechanicznym byku. Świętowanie rozpoczęło się od tradycyjnego dziękczynienia za plony. Później przeszedł czas na część rozrywkową. Dzieci korzystały z dmuchańców, pokazów baniek mydlanych i gigapiana party. Swoje umiejętności zaprezentowali również strażacy. Przygotowano także ściankę wspinaczkową oraz inne atrakcje dla uczestników. OSP Pogorszewo zadbało natomiast o poczęstunek w postaci grochówki. Na dożynkowej scenie wystąpili lokalni artyści, wokaliści i

0: tancerze, a wieczorem zagrała folkowa kapela kaszubska. Później rozpoczęła się zabawa taneczna z DJ-em. Uczestnicy mogli też wziąć udział w loterii fantowej, w której główną nagrodą był rower. Za organizację wydarzenia odpowiadały Sołtys, Rada Sołecka, KGW w Chocielewku oraz OSP Chocielewko. Dwie kompanie nowo przyjętych policjantek i policjantów rozpoczęły szkolenie zawodowe podstawowe w Szkole Policji w Słupsku. Zajęcia ruszyły we wtorek 25 sierpnia. Szkolenie jest obowiązkowym etapem przygotowania każdego funkcjonariusza po przyjęciu do służby i złożeniu ślubowania. Ma przygotować policjantów do wykonywania podstawowych zadań, przede wszystkim w służbie prewencyjnej. W nowej edycji szkolą się dwie kompanie. Kobiety stanowią 31% wszystkich słuchaczy. Uroczysta inauguracja odbyła się w Auli Szkoły Policji, a szkolenie otworzył komendant placówki inspektor Piotr Cekała. Pierwszym etapem nauki będzie tak zwany okres unitarny. Nowi funkcjonariusze poznają w tym czasie zasady działania w jednostce zhierarchizowanej, będą ćwiczyć musztrę i dyscyplinę oraz rozpoczną szkolenie związane z posługiwaniem się bronią palną. Nauka w Słupskiej Szkole Policji potrwa kilka miesięcy. Zakończy się 26 marca przyszłego roku. Po zdaniu egzaminu końcowego policjanci wrócą do swoich macierzystych jednostek i rozpoczną samodzielną służbę. Jeszcze dzisiaj w Wejherowie pochylimy się nad przyszłością metropolii. Przed nami spotkanie informacyjno-edukacyjne, jakiej metropolii chcemy. O godzinie 18 w Auli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 przy ulicy Bukowej 2C w Wejherowie odbędzie się spotkanie, które połączy poznawanie planów na Pomorze z dyskusją na ich temat. To okazja, by dowiedzieć się, jak będzie funkcjonować przyszła metropolia, jakie zadania będzie realizować i co jej powstanie może oznaczać dla mieszkańców naszego regionu. Jak mówi prezydent miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, przyszła metropolia będzie miała znaczenie dla codziennego życia mieszkańców naszego regionu, dlatego tak ważne jest, abyśmy mieli możliwość poznania jej założeń i wyrażenia własnego zdania. Zachęcam mieszkańców Wejherowa do udziału w spotkaniu, zadawania pytań i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. To dobry moment, by wspólnie porozmawiać o tym, jakiej metropolii chcemy i jak powinna odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Wejherowski ratusz zachęca też do wypełnienia ankiety. Jak zapewnia, każda odpowiedź jest cenną wskazówką przy planowaniu pierwszych działań Związku Metropolitalnego oraz tworzeniu rozwiązań dotyczących komunikacji z mieszkańcami i ich udziału w procesach decyzyjnych. Jej wypełnienie zajmie 10 minut. Ankieta jest anonimowa, znajdziecie ją na internetowej stronie miasta. Zacznijmy od informacji chyba najbardziej interesującej dla plażowiczów. Temperatura wody w Bałtyku waha się między 18 a 19 stopniami Celsjusza. Szału nie ma, ale też nie jest bardzo źle. Zresztą to temperatura podobna do temperatury powietrza w naszym regionie dzisiaj. 19 stopni max w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie. 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1024 hektopaskale, zachmurzenie małe i umiarkowane, a wiatr słaby i umiarkowany.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Halo, halo, Radio Norda, cześć, cześć, dzień dobry, witam ponownie, Robert Jastrzębski, w tej godzinie witam się męskim graniem i będzie tego więcej, słuchajcie nas do samej 18, a po godzinie 18 jak zwykle u nas Norda Party i tam też się będzie działo. A co u nas? No nie będę ukrywał, że ja też mam słabość do naszego polskiego morza. I nawet kiedy Bałtyk zamiast słońca serwuje nam chmury, trochę wiatru i pogodową loterię, to i tak jest w nim coś takiego, że później żal wyjeżdżać, prawda? A skoro o tym mowa, to my na szczęście jeszcze z Ustki nie wyjeżdżamy, w tym tygodniu trwa tam nasza akcja Lato. Mamy jeszcze trochę materiałów od Kuby Szumilasa, więc w tej godzinie na pewno przeniesiemy się jeszcze nad Bałtyk. Ustka, końcówka wakacji, będziemy sprawdzać, co tam się jeszcze działo. Zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kultury.

0: kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
3: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
5: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja siezdesunty. Ósmy. Łicac.
2: Łicac.
3: Szlochać.
2: Szlochać.
3: Z płaciu przeszło do łicani. Tacik sunc dył tej kazani.
2: Wzruszał kazaniem ksiądz nas po trochu, od łezki wokół po wybuch szlochu.
3: Z płaciu przeszło do łicani, tacik sunc dył tej kazani.
2: Łicac.
3: Szlochać.
2: Łicac.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
5: Słuchajcie radia Norda FM.

0: było, to znaczy kończą Państwo powoli urlop.
1: Niestety, niestety.
0: Ile dzisiaj, jeszcze Państwu stało?
1: Dzisiaj mamy zieloną noc.
0: To żeby Państwu tutaj przynajmniej tego ostatniego dnia dobrze się spacerowało i dobrze Państwo wspominali nasze polskie morze, to od naszej redakcji wakacyjne torby. Proszę bardzo.
1: Przyda się. Dziękuję bardzo.
2: Miłego dnia.
0: Dzięki, miłego dnia.
2: Korzystajmy, bo to ostatnie chwile wakacji. A w Nordzie na Fali za chwilę ostatni popołudniowy raport drogowy, a później przenosimy się na profil facebookowy Radio Nord FM i tam trzeba będzie rozpracować kolejny trzycyfrowy kod. Zapraszam.
3: Norda na Fali. Norda.

0: Jeszcze wakacyjne, największe przeboje Radio Nordo FM. Tu Robert Jastrzębski, Nordo na fali. I lecimy do Ustki, bo tam Kuba Szumila. Sprawdźmy, kogo tam spotkał.
1: Radio Nordo FM, skąd państwo przybyli im tutaj nad polskie morze na urlop?
2: Ze Śląska.
1: A czemu akurat do Ustki?
2: Tak nas los pokierował, na kurację.
1: A, czyli państwo tutaj nie tylko wypoczynkowo, ale również zdrowotnie.
2: Tak, i było wspaniale. Żal odjeżdżać.

0: łączy nas krew, która ratuje życie.
1: Bo dobrze jest się dzielić.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
0: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
6: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
7: Reklama.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
9: Tu Radio Norda i 16.30. Mamy środę, 26 dzień sierpnia, a to będzie ostatni raport drogowy Radio Norda FM. Dwie ważne informacje, posłuchajmy. Węzeł Kowale czeka duża rozbudowa. Inwestycja ma poprawić przepustowość jednego z najbardziej obciążonych odcinków trójmiejskich.

0: polskiej obwodnicy. Jednym z najważniejszych elementów będzie dobudowa trzeciego pasa ruchu na blisko 3-kilometrowym fragmencie drogi ekspresowej S6. Powstać ma również pas awaryjny. Przebudowane zostaną drogi dojazdowe biegnące wzdłuż obwodnicy, a także system odwodnienia. W ramach zadania zaplanowano również nowe oświetlenie, kanał technologiczny, urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu oraz elementy związane z ochroną środowiska. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 18 miesięcy na przygotowanie projektu oraz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Jeżeli harmonogram zostanie utrzymany, umowa z projektantem zostanie podpisana jeszcze w czwartym kwartale tego roku. Zakończenie inwestycji i oddanie przebudowanego węzła Kowalet do ruchu planowane jest na drugą połowę 2032 roku. Uwaga, bo festyn na ulicy Strzelców w Małym Kacku spowoduje zmiany w kursowaniu gdyńskiej komunikacji miejskiej. Mowa o tymczasowym zamknięciu pętli. 29 sierpnia w sobotę od około godziny 13 do około godziny 20 w związku z odbywającym się festynem dzielnicowym przy ulicy Strzelców w Gdyni i zajęciem części pasa drogowego w tym fragmentu pętli obowiązywać będą zmienione zasady ruchu autobusów i trolejbusów. Posłuchajmy, bo trasy linii 32 i 145 zostaną skrócone do przystanku Grenadierów 02, przystanek w kierunku pętli. Pierwszy przystanek dla pasażerów linii 32 i 710 w kierunku Śródmieścia oraz 145 w kierunku Karwin Grenadierów 01. Godziny odjazdów bez zmian. I to był już ostatni raport drogowy Radia Nord FM. Na kolejny zapraszamy jutro z samego rana, a za chwilę kilka słów o pogodzie. Zapraszam.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
0: Na Pomorzu sporo słońca, trochę chmur i temperatury w okolicach 21 stopni. Nad samym morzem w Dębkach 19 stopni, we Władysławowie 19 stopni. Natomiast w Gdyni dzisiaj też okolice 19 stopni pokazują termometry. Natomiast wracając nad morze, wiatr momentami będzie bardziej odczuwalny. Zatem na plaży przyda się na pewno parawan, a wieczór i noc przypomni nam zdecydowanie, że wrzesień jest bardzo blisko. Temperatura spadnie w okolice 11 stopni. Za to jutro odrobinę cieplej, bo nad morzem 20 stopni i do tego sporo słońca.

0: Na środowy rozruch, na popołudniowy rozruch w Radiu Norda September. I to jest jeszcze wakacyjne granie w programie
1: Norda na fali.
0: Tu Robert Jastrzębski, ukryłem trzycyfrowy kod i to już macie na Facebooku. Trzeba rozpracować, trzeba rozszyfrować, jakie tam są cyfry w środku. Na to mamy tylko 3 próby. A na końcu tej zabawy czekają 2 bilety do kina, do Gdyni. Wy komentujecie, wypróbujecie, ja podpowiadam. I od razu zapiszcie pierwszą wskazówkę, która mówi, że żadna cyfra w naszym kodzie się nie powtarza. Żadna cyfra się nie powtarza. No to tak na dobry początek, resztę na razie musicie sobie wykombinować sami. Przypomnę tylko, że jedna próba w jednym komentarzu i maksymalnie mamy 3 próby i nie edytujemy odpowiedzi, bo będą czerwone kartki. No to kombinujcie, bilety do kina czekają, a za chwilę u nas magazyn kulturalny. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu

0: miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonny i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, Męski Zespół Wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Na antenie Radio Nord FM rozpoczynamy Okno na kulturę. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Przed nami ostatni weekend sierpnia, a w Słupsku nie zabraknie wydarzeń, które mogą zainteresować zarówno miłośników historii, jak i książek czy muzyki. W niedzielę 30 sierpnia na bulwarach słupskich przy Białym Spichlerzu odbędzie się wydarzenie Ostatnie Dni Pokoju na Pomorzu 1939. Początek zaplanowano na godzinę 11. W ramach wydarzenia odtworzone zostanie miasteczko przygraniczne z ostatnich dni sierpnia 1939 roku. Będzie to okazja, by zobaczyć, jak mogła wyglądać codzienność mieszkańców Pomorza tuż przed wybuchem II wojny światowej. Historyczna rekonstrukcja pozwoli przenieść się w realia tamtego okresu i lepiej poznać wydarzenia, które na zawsze

zmieniły losy regionu. Dzień później, w poniedziałek 31 sierpnia, coś dla miłośników literatury. O godzinie 19 w Zeppelin Books w Słupsku odbędzie się sierpniowe spotkanie dyskusyjnego klubu książki. Tym razem uczestnicy porozmawiają o powieści Ciało. Książka skupia się m.in. na fizyczności, przemijaniu samotności, bliskości i ludzkich relacjach. Organizatorzy informują, że to opowieść złożona z historii bohaterów znajdujących się na różnych etapach życia, a punktem wyjścia do dyskusji może być pytanie o to, jak ciało i upływ czasu wpływają na nasze doświadczenia i sposób postrzegania samych siebie. Organizatorzy podkreślają, że nie trzeba być znawcą literatury, by dołączyć do spotkania. Wystarczy lubić czytać i mieć ochotę na rozmowę o książce w kameralnej atmosferze. A zanim sięgniemy po książkę, można jeszcze ruszyć na parkiet. W sobotę 29 sierpnia Stary Rynek w Słupsku zamieni się w taneczną przestrzeń. Od godziny 19 do 23 potrwa impreza w rytmach lat 90. i 2000. W programie największe przeboje tamtych dekad. Za muzykę odpowiadać będzie DJ, a na miejscu działać ma również strefa gastro. Organizatorzy zachęcają do przebrania się w jeansowe katany, szerokie spodnie i kolorowe stylówki. W Słupsku, tak jak sami widzicie, w najbliższych dniach zdecydowanie będzie z czego wybierać, a my na następnych informacjach kulturalnych słyszymy się już jutro o 8.45.

0: tu Radio Norda i to już kilka minut przed godziną 17. Halo, kto mieszka nad morzem? Bo tak sobie pomyślałem, że skoro przez cały tydzień zaglądamy do Ustki, to może nie wracać, bo wakacje wakacjami, ale tak się zastanawiam, jak właściwie mieszka się w Ustce przez cały rok, kiedy znikają parawany, kolejki po gofry robią się krótsze, turyści wracają do domów, a nad morzem zostają już przede wszystkim mieszkańcy. Takich spotkał Kuba Szumilas. Halo Kuba.
1: Radio Norda FM, skąd panie przybyły na urlop do Ustki?
2: Z Ustki. Mieszkamy w Ustce.
1: A, jeżeli się mieszka całe życie nad morzem, to jak przychodzi ten piękny czas, żeby wyjechać gdzieś, to gdzie się wyjeżdża?
2: W góry.
1: Lubią panie góry?
2: Tak, bardzo.
1: A jakby pani miały taką możliwość, żeby wybrać, czy zostają panie w Ustce na stałe, czy przeprowadzają się w góry na stałe, to nad morzem czy w górach?
2: Nad morzem.
3: Morze też.
2: Kochamy Ustkę.
3: Morze cały czas.
1: To żeby nad morzem się dobrze spacerowało, od naszej redakcji wakacyjne torby.
3: Proszę, dziękuję bardzo.
1: Proszę bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: No tak jak słyszeliśmy w ramach naszej akcji Lato Sprawdzamy, Ustkę trochę od innej strony. Jak to jest nie przyjeżdżać tutaj na wakacje, tylko mieć Bałtyk za sąsiada przez cały rok. Do Ustki wrócimy po 17, po 17 też zajrzymy, co się dzieje w zagadce dnia. Zapraszam.
4: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
4: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator. Reklama.
5: Wojskowy samolot sprowadził ciała ofiar wypadku autokaru na Węgrzech. Trump mówi, że wizyta szefa CIA w Moskwie nie była niczym nadzwyczajnym. Wielka bitwa na pomidory w Hiszpanii, w słynnej Tomatinie, warzywami obrzucały się 22 tysiące ludzi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech. Ciała 12 ofiar są już w Polsce. Przed godziną 13 na lotnisku w Krakowie wylądowała wojskowa kasa. Marcin Starzec.
6: Na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie, która prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, ciała pielgrzymów sprowadzono do Krakowa, gdzie sekcję zwłok wykona Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

0: Kaczyńskiego. Wczoraj wieczorem zakończono formalności związane z przewiezieniem zwłok, w tym przekazano stronie węgierskiej wszystkie akty zgonu. W węgierskich szpitalach pozostały jeszcze 3 najciężej ranne osoby. Gdy tylko ich stan zdrowia na to pozwoli, a lekarze wyrażą zgodę, pacjenci zostaną przetransportowani do polskich szpitali. Równolegle w placówkach medycznych w Rzeszowie pod opieką lekarzy są jeszcze 3 osoby. Pozostali uczestnicy tego tragicznego zdarzenia zostali już wypisani ze szpitali i przebywają w swoich domach.
1: Do wypadku doszło ponad tydzień temu, gdy autokar wracający z pielgrzymki do Medjugorje wypadł z drogi. Zginęło 12 pasażerów. Trump dementuje spekulacje w sprawie szefa CIA w Moskwie. Mówi, że John Ratcliffe poleciał na Kreml rutynowo. Wbrew doniesieniom niektórych mediów nie chodziło o to, by powstrzymać Rosję przed agresją wobec krajów NATO. Amerykańskie media mówiły też o sprawie uwolnienia amerykańskich obywateli więzionych przez Rosję albo o wojnie w Iranie.
2: Nie chodziło o żadną z tych kwestii. Nienawidzę zawodzić ludzi, ale to była częściowo rutynowa wizyta. Oczywiście chcielibyśmy zakończenia wojny w Ukrainie. John Ratcliffe to świetny facet, ale nie polecił. Leciał tam, żeby rozmawiać o rzeczach, o które pytasz. Coś może jednak z tego wyjść.
1: Mówi prezydent USA. Sprawę skomentował też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówi, że wizyta szefa CIA w Moskwie nie jest pierwszą taką wizytą w historii. Odbywają się one w ważnych momentach.
3: Jeżeli jest decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, to do takich wizyt dochodzi. Polska jest w gronie państw, która ze służbami Stanów Zjednoczonych dzisiaj pracuje najbliżej na świecie, więc dla nas to zawsze lepiej, jak więcej informacji jest pozyskiwanych, ustalanych i Polska jest w gronie państw, które mają dostęp do tych informacji.
1: Była to pierwsza wizyta dyrektora CIA w Rosji od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Teraz polska pomoc dla Litwy. Nasi eksperci pojadą jutro przywracać Litwie dostawy prądu, poinformowały o tym tamtejsze władze. Po energetycznym paraliżu wywołanym przez potężną burzę na Litwie ponad 250 tysięcy domów zostało bez energii. Niektóre nie mają prądu do dziś. W hiszpańskim Buñol odbyła się największa na świecie bitwa na pomidory. Ponad 22 tysiące uczestników obrzucało się 150 tonami czerwonych warzyw. Tegoroczna tomatina przyciągnęła więcej osób niż rok temu. Tradycja tej nietypowej zabawy trwa nieprzerwanie od ponad 80 lat. W festiwalu wykorzystano specjalnie uprawiane na tę okazję i nieprzeznaczone do spożycia pomidory z Estremadury.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Jeden dzień i 5 zatrzymanych praw jazdy to efekt pracy wejherowskich policjantów. Nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych. Zbyt szybka jazda ogranicza czas na reakcję i zwiększa ryzyko tragicznych konsekwencji w przypadku wystąpienia niebezpiecznej sytuacji. Podczas ostatnich działań policjanci ruchu drogowego zatrzymali 5 kierujących, którzy w obszarze zabudowanym przekroczyli dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km na godzinę. W jednym z przypadków kierowca poruszał się z prędkością 119 km na godzinę, mimo że obowiązywało ograniczenie do 50. Wszystkim tym kierującym policjanci zatrzymali prawa jazdy. To już ostatni tydzień wakacji, a wraz z nim na drogach pojawia się wzmożony ruch związany z powrotami z letniego wypoczynku. Mundurowi apelują do kierowców, pieszych i rowerzystów o szczególną ostrożność. Przed nami czas, gdy na drogach możemy spotkać więcej pojazdów, a podróżujący często pokonują długie trasy. Pamiętajmy, że bezpieczny powrót zaczyna się od odpowiedzialnego zachowania. Przestrzegajmy ograniczeń prędkości, dostosujmy je do warunków panujących na drodze, zachowujmy bezpieczny odstęp i nie podejmujmy ryzykownych manewrów. Nie chodzi o to, aby zdążyć szybciej, chodzi o to, aby bezpiecznie dotrzeć do celu. Kasztanowiec przy garażach przy ulicy Wojska Polskiego w Lęborku ponownie wydał owoce. To szczególnie ważne, bo jeszcze rok temu niewiele wskazywało na to, że drzewo przetrwa. Dziś jego kondycja wygląda znacznie lepiej, a pojawiające się na gałęziach owoce są dowodem, że kasztanowiec poradził sobie z poważnym uszkodzeniem. O jego historii przypomniał burmistrz Lęborka Jarosław Litwin. Rok temu pienie drzewa został nawiercone, a do środka wlano nieznaną substancję. Kasztanowiec zaczął żółknąć i tracić liście. Sytuacja wyglądała na tyle poważnie, że pojawiły się obawy, czy drzewo uda się uratować. Wykonano jednak odpowiednie zabiegi, przycięto koronę i odciążono konary. Drzewo zaczęło się regenerować i przetrwało. Kasztanowiec ma też dla tej części miasta znaczenie historyczne. Jak przypomina burmistrz, rósł tutaj jeszcze zanim przy ulicy Wojska Polskiego pojawiły się stojąc obok garaże. Na jego stan zwrócili uwagę ich użytkownicy, którzy również później obserwowali drzewo. Teraz mogą zobaczyć efekt. Kasztanowiec nadal rośnie i po raz kolejny wydał owoce. Władze miasta apelują przy tym, by reagować, gdy ktoś niszczy miejską zieleń. Oświata, pomoc społeczna i finanse powiatu to część tematu.

0: w którymi zajęli się radni powiatu słupskiego podczas 33. sesji Rady Powiatu. Radni zapoznali się m.in. ze sprawozdaniem zarządu powiatu z działalności prowadzonej od poprzedniej sesji oraz z informacją dotyczącą realizacji podjętych wcześniej uchwał. Podczas obrad przedstawiono również roczne sprawozdanie ze działalności nadzorów wodnych obejmujących swoim zasięgiem teren powiatu słupskiego. Radni podjęli szereg uchwał dotyczących funkcjonowania powiatowych jednostek i placówek. Wśród nich znalazły się zmiany dotyczące statutu Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie oraz Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego. Część uchwał dotyczyła także oświaty. Radni zajęli się m.in. tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć dla wybranych grup nauczycieli, zasadami przyznawania nauczycielom pomocy zdrowotnej oraz zmianami w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym. Podczas sesji wprowadzono również zmiany w budżecie powiatu słupskiego na rok 2026 oraz w wieloletniej prognozie finansowej. Obrady zakończyły wnioski i oświadczenia radnych. Droga Czerwona została objęta rządową specustawą. Jej celem jest przyspieszenie przygotowania i realizacji strategicznych przedsięwzięć w kraju. Droga Czerwona od wielu lat pozostaje jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych dla Gdyni. Planowana trasa ma połączyć układ dróg krajowych z gdyńskim portem, przejmując część ruchu, który obecnie korzysta m.in. z estakady Kwiatkowskiego. Docelowo będzie to blisko 9-kilometrowe połączenie od rejonu ulicy Morskiej do terminala promowego w porcie Gdynia. Przyjęta przez rząd 18 sierpnia specustawa ma usprawnić proces przygotowania wybranych inwestycji o znaczeniu dla bezpieczeństwa energetyki i rozwoju gospodarczego kraju. Wpisanie na nią Drogi Czerwonej może przyspieszyć wszystkie procedury i tym samym jej budowę nawet o 16 miesięcy. Oznacza to, że prace mogą ruszyć już na przełomie roku 2027 i 2028. Na termometrach dzisiaj maksymalnie zobaczymy 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołusce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzie, Rubik, Gniewinie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. No, szału nie ma, jeśli chodzi o temperaturę. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie małe i umiarkowane. Dzisiaj ani jutro deszczu nie będzie, za to cały czas dość sporo słońce się pojawia, mimo tego zachmurzenia chętnie od ono nas wygląda. Noc naprawdę chłodna się dzisiaj szykuje, nawet 8 stopni Celsjusza.
1: Norda, Norda.

Kilkanaście minut po 17. Jeszcze o tej mówimy. Dzień dobry, ale za chwilę będzie dobry wieczór. Radio Norda FM i Robert Jastrzębski do 18 jesteśmy razem. Od razu zaglądamy do naszej zagadki dnia. Trzeba rozszyfrować trzycyfrowy kod, który podajemy jak zwykle w finale naszej zabawy przed godziną 18. I sprawdźmy, kto wykorzystał swoje trzy próby, na przykład Anastazja 321, 666 i 007, a Magdalena i Iwona zgodnie obstawiają 268. Jeszcze widzę, że Kinga próbowała z 222, 010 i 111. No całkiem konkretnie kombinujecie, ale przypominam, czego już dowiedzieliśmy się o naszym kodzie. Żadna cyfra się nie powtarza, środkowa cyfra jest najmniejsza w całym kodzie. Bądźcie czujni, bo wskazówki pojawiają się też pod postem konkursowym w komentarzach i wtedy robi się znacznie ciekawiej. Za chwilę wrócimy do ustki, w tej godzinie będzie trochę sp-

0: Portu, a kod podam w finale przed 18. Zapraszam.
1: Lorda na fali. Reklama.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Reklama.

0: i z naszej wakacyjnej playlisty Jack and Jones w Radiu Nordo FM do 18 Nordo na fali. Za chwilę u nas wiadomości sportowe, a my jeszcze na chwilę wracamy do Ustki, bo Ustka przecież przyciąga ludzi naprawdę z całej Polski. W ramach naszej akcji Lato Kuba Szumilas rozmawia z turystami i okazuje się, że niektórzy mają za sobą naprawdę kawałek drogi. Halo Kuba.
1: Radio Nordo FM, skąd państwo przybyli do nas na urlop tutaj do Ustki?
2: Z Krakowa.
1: Czemu akurat Ustka?
2: Tak, jeździmy co roku gdzie indziej, w inne miejscowości sobie wybieramy. Akurat wypadło.
1: Ale rozumiem, miejscowości nadmorskie, czy tak ogólnie?
2: To znaczy, wcześniej w góry wyjeżdżaliśmy, a teraz zmieniliśmy sobie region i jeździmy nad morze. W zeszłym roku na przykład byliśmy we Władysławowie.
1: To lepiej w Ustce czy we Władysławowie?
2: Bardziej mi się tutaj podoba.
1: A dlaczego?
2: Tereny są tu takie spacerowe, można sobie przejść, tereny leśne, jakoś tak przyjemniej tutaj mi.
1: Super. To żeby państwu się dobrze tutaj spacerowało od naszej redakcji Wakacyjna Torba.
2: Bardzo dziękujemy.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję. Dzięki.
0: Jest morze, jest plaża, klimat. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy jeszcze nad morzem i korzystają z ostatnich dni wakacji, bo już niebawem szkoła. A w Radiu Norda za chwilę wiadomości sportowe.
3: Norda na fali. Norda na fali.
4: Zeniu,

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.
4: Na sportowe informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. 11 października w Lęborku odbędzie się pierwszy bieg pod wieżą. Zapisy już trwają. Uczestnicy będą mieli do pokonania 5-kilometrową trasę prowadzącą przez park imienia Bolesława Chrobrego. Start zaplanowano na 11 przy głównym wejściu na wieżę ciśnień. W biegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy ukończyli 15 rok życia. Impreza została zaliczona do korony biegów powiatu lęborskiego. Trasa biegu będzie odpowiednio zabezpieczona przez służby porządkowe. Organizatorzy przypominają uczestnikom o obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony przyrody, a także o konieczności dbania o porządek w miejscu organizacji wydarzenia. Zapisy elektroniczne prowadzone są do 7 października do godziny 23.59. Link do zapisów znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie miasta Lęborg pod adresem

0: sklepem leborg.pl. Choć tegoroczny sezon Mistrzostw Polski organizowanych przez Polski Związek Żeglarski rozpoczął się już na początku sierpnia w Mechelinkach, jego najbardziej liczna część zarówno pod względem liczby klas, jak i dni rywalizacji rozegra się w Pucku. Już niebawem na wody Zatoki Puckiej wypłyną zawodnicy 9 konkurencji, zarówno tych sportowych, jak i amatorskich, aby powalczyć o najwyższe laury. Jak mówi Weronika Wierzynis z Wydziału Organizacji Imprez Polskiego Związku Żeglarskiego, pierwsza część mistrzostwo odbędzie się między 28 a 30 sierpnia i będzie początkiem niemal całego miesiąca żeglarskich emocji w Pucku. W ramach tegorocznego cyklu wystartują łącznie 19 klas sportowych i amatorskich, a na wodzie i lądzie pojawi się ponad 1000 zawodników, trenerów i osób towarzyszących. Mistrzostwa Polski są jednym z najważniejszych punktów sezonu regatowego organizowanego przez Polski Związek Żeglarski. To także okazja do sprawdzenia formy po pierwszej połowie roku, do szlifowania żeglarskiego fachu i przygotowanie się do drugiej części sezonu. To również miejsce spotkań zawodników kadry narodowej Polskiego Związku Żeglarskiego, doświadczonych żeglarzy i adeptów oraz reprezentantów klas olimpijskich, przygotowawczych i amatorskich. Jak zawsze o tej porze sobie trochę wybiegnijmy do przodu, zobaczmy, jak pogoda w noc się będzie prezentowała. Nie będzie gorąca, nie będzie specjalnie ciepła, ale z drugiej strony nie będzie też jakaś wyjątkowo chłodna. 14 stopni to będzie minimum w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, 13 w Gniewinie, 12 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 11 w Wejherowie, Redzie, Rumi. Na barometrach 1018 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie od umiarkowanego po małe. Niewielka raczej szansa na opady.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Tu Radio Nordo i powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego środowego wydania w programie Nordo na fali. Jeszcze szybkie spojrzenie na kartkę z kalendarza, bo mamy środę, 26 dzień sierpnia, a jeśli macie wśród znajomych Sandrę, Aleksandra, Marię, Natalię, Joannę albo Teresę, to pamiętajcie, że dzisiaj idziemy do nich z kwiatami, bo świętują swoje imieniny, wszystkiego najlepszego i zgodnie z obietnicą zagramy teraz coś dla wszystkich solenizantów i dla tych, którzy urodzili się właśnie tego dnia. I to będzie Jamal, Policeman, ok? Pozdrawiam, a za chwilę słyszymy się w finale zagadki dnia.
1: Norda na fali.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów

0: maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo. Ulica Szkolna 54.
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
4: Reklama.
5: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: I Sabrina Carpenter zamyka nasze dzisiejsze środowe spotkanie w programie
1: Norda na fali.
0: Dzisiaj szukaliśmy kodu, w którym żadna cyfra się nie powtarzała, środkowa była najmniejsza, a na koniec dowiedzieliśmy się, że pierwsza cyfra jest o jeden większa od ostatniej, a suma wszystkich cyfr wynosi 15. Wykładam kawę na ławę, proszę Państwa, dzisiaj to 645, kod to 645, no i proszę, chyba możemy już oficjalnie powiedzieć, że mamy nową królową kodu, bo ponownie chyba już drugi albo trzeci raz z rzędu w tym tygodniu kod rozszyfrowała pani Ania Matuszak. Niesamowite. Kolejne dwa bilety lecą do Ani, gratulacje. Chyba trzeba już szykować koronę na stałe, bo to nie pierwszy raz. No to mamy to, zagadka rozpracowana, nagrody rozdane. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam miłego wieczoru z programem Norda Party, który już za chwilę. Ja się nazywam Robert Jastrzębski i będę tu jutro po godzinie 15. Do usłyszenia, cześć!
1: Norda!

0: łączy nas krew, która ratuje życie.
1: Bo dobrze jest się dzielić.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
4: Bo warto być człowiekiem.
0: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Reklama.
6: Ruch w sklepach. Polskie rodziny szykują się na nowy rok szkolny. Obława po śmiertelnym ataku pseudokibiców w Krakowie. Ciastka z plastikowych butelek stworzyli naukowcy pracujący dla NASA. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskie rodziny na zakupach, szczególnie ruch, zwiększył się w sklepach papierniczych i obuwniczych, a to oznacza, że wakacje definitywnie się kończą, a zaczynają wydatki. W czym ma pomóc świadczenie 300+, czyli dobry start, aby dostać te pieniądze jeszcze we wrześniu? Wniosek trzeba złożyć do końca sierpnia.
7: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożone, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
6: Przypomina Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rodzice i opiekunowie złożyli do tej pory ponad 2 miliony wniosków. Łącznie ZUS wypłacił już blisko 800 milionów złotych. Co trzeci pracownik chciałby poznać wysokość wynagrodzeń na porównywalnych stanowiskach w firmie, wynika z badań

0: Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Taką możliwość da unijna dyrektywa równościowa, która może wejść w życie od przyszłego roku. Z badań Instytutu wynika jednak, że informacja o niższym wynagrodzeniu i jej porównanie z wyższymi płacami kolegów znacząco obniżyłaby satysfakcję z pracy. Co ciekawe, dotyczy to też tak zwanej luki płacowej, mówi Iga Rozbicka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
1: Tak, taki jest wniosek rzeczywiście z badania, które przeprowadziliśmy, że pracodawcy powinni już dziś zainteresować się tym, żeby przeanalizować strukturę wynagrodzeń w swoich firmach i wyeliminować ewentualne nieuzasadnione, nieusprawiedliwione różnice, bo też, czyli takie, których nie jesteśmy w stanie uzasadnić obiektywnymi kryteriami.
0: Z badań wynika też, że pracownik, który dowie się, że jego wynagrodzenie jest niższe o 5% od wynagrodzenia kolegów, jest skłonny do negocjacji płacowych z szefem albo do szukania nowej pracy. Kilkuset policjantów szuka sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. W Małopolsce powstała specjalna grupa, która ma zatrzymać wszystkich uczestników ataku. Zarówno ofiara, jak i napastnicy mieli wywodzić się ze środowisk pseudokibicowskich, o czym Katarzyna Mynaczyk.
2: Na razie zatrzymano dwie osoby, w tym jedną nieletnią. Policja chce ująć jeszcze trzech kolejnych podejrzewanych. Funkcjonariusze pracują po 24 godziny na dobę, mówi Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji.
3: Efektem ich działań było ustalenie tożsamości osób bezpośrednio zaangażowanych w pobicie.
2: Po wydarzeniach, do których doszło z czwartku na piątek, Wisła Kraków wprowadziła do regulaminu zakaz eksponowania symboliki grup kojarzonych z ustawkami i działaniami przestępczymi, mówi rzecznik klubu Damian Urbaniec.
4: W przypadku naruszenia tych zapisów mogą być stosowane dostępne sankcje, w tym zakaz uczestnictwa w wydarzeniach na stadionie do 2 lat.
2: A w określonych przypadkach, jak zapowiada klub, także dalsze kroki prawne.
0: Wysokobiałkowe ciastka z plastikowych odpadów. Takie wypieki przygotowali amerykańscy naukowcy w ramach projektu związanego z NASA, polegającego na przyszłościowym pozyskiwaniu żywności w kosmosie. Naukowcy opracowali metodę, w której drożdże przetwarzają związki pochodzące z plastikowych butelek i odpadów roślinnych w białko, witaminy i substancje nadające smak. Na razie ciastka cieszą jedynie oczy. Na podniebienie przyjdzie jeszcze czas, gdy przyjdą zgody na przeprowadzenie testów smakowych z udziałem ludzi.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Dobra wiadomość dla reckich kierowców. Ulica Góreckiego została oddana do użytku. Zakończyły się tam już prace, a sama droga jest dostępna dla kierowców i pieszych. W ramach inwestycji wykonana została nowa nawierzchnia z płyt jąb na odcinku o długości około 310 metrów. Jak czytamy na facebookowym profilu Miasta Reda, dziękujemy mieszkańcom za cierpliwość, wyrozumiałość w czasie prowadzonych prac. Wiem, że każda inwestycja drogowa wiąże się z pewnymi utrudnieniami, dlatego tym bardziej cieszymy się, że możemy dziś powiedzieć, ulica Góreckiego jest gotowa i oddana do użytku. Małymi krokami zmieniamy nasze miasto na lepsze. Kolejna ulica zyskała nową nawierzchnię i będzie służyć mieszkańcom przez lata. Jak prezentuje się ulica? Zdjęcia znajdziecie w mediach społecznościowych Miasta Reda. Osobówka wypadła z drogi, uderzyła w drzewo i dachowała. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w poniedziałek 24 sierpnia wczesnym rankiem w Grąbkowie w gminie Potęgowo. Jak się okazało, kierowca samochodu był kompletnie pijany. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu. Kierujący Dacią stracił panowanie nad samochodem, po czym pojazd zjechał z drogi, uderzył w drzewo i przewrócił się na dach. Na miejsce skierowano służby, a policjanci sprawdzili trzeźwość kierowcy. Wynik badania wskazał, że mężczyzna prowadził samochód w stanie nietrzeźwości, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Policja przypomina, że prowadzenie samochodu po alkoholu może doprowadzić do poważnego wypadku i zagrozić innym uczestnikom ruchu. W przypadku kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości kierowcy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze prowadzą także wzmożone kontrole trzeźwości na drogach regionu. W ostatni weekend skontrolowali blisko 200 uczestników ruchu i zatrzymali 5 nietrzeźwych kierujących. Gmina Ustka ponownie uruchamia program wsparcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Pomoc skierowana jest do młodzieży mieszkającej na terenie gminy i dojeżdżającej do szkół poza miejscem zamieszkania. Ze świadczenia mogą skorzystać uczniowie uczący się w szkołach na terenie powiatu słupskiego, sławińskiego, koszalińskiego, bytowskiego i lęborskiego, a także w samym Słupsku. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę. Dokumenty będą przyjmowane od 1 września do 15 października. Po przyznaniu świadczenia konieczne będzie również przedstawienie dokumentu potwierdzającego zakup imiennego biletu miesięcznego, na przykład faktury wystawionej na ucznia. Wnioski można składać w gminnym ośrodku.

0: W środku pomocy społecznej w Ustce przy ulicy Dunina 24. Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie. Program ma pomóc rodzinom w pokryciu kosztów codziennych dojazdów młodzieży do szkół ponadpodstawowych. Węzeł Kowale czeka duża rozbudowa. Inwestycja ma poprawić przepustowość jednego z najbardziej obciążonych odcinków trójmiejskiej obwodnicy. Jednym z najważniejszych elementów będzie dobudowa trzeciego pasa ruchu na blisko 3-kilometrowym fragmencie drogi ekspresowej S6. Powstać ma również pas awaryjny. Przebudowane zostaną drogi dojazdowe biegnące wzdłuż obwodnicy, a także system odwodnienia. W ramach zadania zaplanowano również nowe oświetlenie, kanał technologiczny, urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu oraz elementy związane z ochroną środowiska. Najtańszą ofertę w przetargu złożyła gdańska firma, która wyceniła swoje prace na 4 581 000 zł. Najwyższa propozycja opiewa z kolei na ponad 8 184 000 zł. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 18 miesięcy na przygotowanie projektu oraz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, czyli decyzję ZRID. Jeżeli harmonogram zostanie utrzymany, umowa z projektantem zostanie podpisana jeszcze w czwartym kwartale tego roku. W pierwszej połowie roku 2028 planowane jest złożenie wniosku o decyzję ZRID, a jej uzyskanie przewidziano na pierwszą połowę 2029 roku. Zakończenie inwestycji i oddanie przebudowywanego węzła Kowale do ruchu planowane jest na drugą połowę 2032 roku. Sierpień powolutku zaczyna już dobiegać końca, a wieczory i poranki są już naprawdę chłodne. Dzisiejszy też taki będzie. Przypomnijmy, w ciągu dnia dziś max 19 stopni mieliśmy w Dębkach, Włodysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumiginie, Mieluźnie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a w nocy temperatura spadnie nawet do 8 stopni Celsjusza. Tak chłodnej nocy to dawno nie było. Ciśnienie 1024 hektopaskal, a woda w Bałtyku ma około 18-19 stopni Celsjusza. Na deszcz się nie zanosi.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: słuchajcie.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
4: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama. Norda Party.
5: Norda Party. You shot me so damn.

0: Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim, jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.
3: Fala ciekawostek.
4: Ostatnio Margaret i Dawid Kwiatkowski wystąpili razem na scenie festiwalu w Sopocie i od razu podzielili się w sieci wspólną historią, z której wielu ich fanów mogło nie zdawać sobie sprawy. Nasz występ jest tylko przecinkiem.

0: wiekiem w tym, co przeżyliśmy wspólnie przez 13 lat, wyznał wokalista, a była trenerka The Voice of Poland wspomniała, jak wyglądały początki ich szczególnej relacji. Dawid Kwiatkowski i Margaret wydali przed 2 miesiącami wspólnie poruszającą balladę Opowiem Ci Później, która natychmiast podbiła serca słuchaczy. Ostatnio duet wykonał swój hit na scenie Opery Leśnej w Sopocie podczas pierwszego dnia Top of the Top Festival. Zachwytom fanów znów nie było końca. A dzień później Dawid Kwiatkowski zdecydował się zamieścić w mediach społecznościowych wpis skierowany bezpośrednio do Margaret. Wspomniał w nim o wyjątkowej relacji, jaka łączy go z koleżanką z branży od wielu lat. Nasz występ, choć udany i jaramy się nim okrutnie, jest tylko przecinkiem w tym, co przeżyliśmy wspólnie przez 13 lat. Może jakimś zwieńczeniem, może w końcu zaczął. Ale dla mnie najważniejsze jest to, jacy zawsze dla siebie byliśmy, że zawsze byliśmy dla siebie, podkreślił artysta. Jak czytamy w sieci pod osobistym wpisem Jurora Must Be The Music, głos zabrała także sama Margaret. W odpowiedzi na jego słowa napisała o wspólnych początkach w branży, o których nie wszyscy ich fani wiedzieli. Jakby nam ktoś opowiedział, że jak zaczynaliśmy jeżdżąc, śpiewając po centrach handlowych, że tyle jeszcze przed nami. Wróciła wspomnieniami do przeszłości była trenerka The Voice of Poland. Podsumowując, choć nawet teraz 13 lat później, nadal czuję, że to początek.
1: Norda Party! Norda Party!

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mam

0: Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Reklama.
3: Nor.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Marcin Przewoźniak, Piotruś ze stupiętrowego domu. Piotruś dopiero od kilku dni mieszkał na ostatnim piętrze stupiętrowego domu. Ze swojego pokoju miał fantastyczny widok nie tylko na centrum, ale nawet na odległe przedmieścia. Ale nie

0: Cieszył się z tego. Nie potrafił w nowym miejscu, w nowym mieście znaleźć sobie przyjaciela i bardzo go to martwiło. Tak bardzo chciałby mieć się z kimś pobawić, czytać książki i wymyślać niestworzone przygody. Pewnego dnia Piotruś wpadł na wspaniały pomysł. Napisał na kartce: szukam przyjaciela, mieszkam na setnym piętrze i nie mam się z kim bawić. A potem z kartki złożył papierowy samolot i wypuścił go z okna. Miał nadzieję, że jakiś chłopiec za siedmioma górami i za siedmioma rzekami znajdzie go i zostanie jego przyjacielem. Prawdę mówiąc, wypuścił już 3 takie samoloty i nic. Aż tu nagle ding dong, dzwonek do drzwi. W progu stał chłopiec w tym samym wieku co Piotruś. W zaciśniętej dłoni ściskał 3 kartki z jego listami. Jestem Krzyś, mój tata jest dozorcą i mieszka na parterze. Natknął się na twoje samoloty przed wejściem do naszego domu, powiedział chłopiec. A ja jestem Piotruś. Jak to się stało, że twój tata znalazł je przed domem? Myślałem, że polecą za 7 gór i 7 rzek. Bo nie umiesz robić samolotów z papieru, więc daleko nie zaleciały. Chcesz, to cię nauczę, zaproponował Krzyś. Piotruś zaprosił go do siebie. Przez całe popołudnie składali samoloty z papieru. Niektóre docierały nawet za 7 gór i 7 rzek. Rodzice Piotrusia mieli się z czego cieszyć. Ich synek znalazł wreszcie przyjaciela. I to tak blisko, w tym samym domu.
1: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.
2: Ciała pielgrzymów po wypadku na Węgrzech są już w Polsce. Polska kupi od Hiszpanii nowoczesne samoloty do tankowania w powietrzu. Ratownicy morscy kończą pracę nad Bałtykiem, ale najpierw czas na podziękowania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jutro w Krakowie ruszą sekcje zwłok ofiar katastrofy polskiego autobusu na Węgrzech. Dziś ciała 12 pielgrzymów sprowadzono do kraju wojskowymi samolotami. Sekcje zwłok mają przeprowadzić specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, o czym informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Maria Kolędowska-Matejczuk. Wówczas ciała zostaną przekazane rodzinie zmarłych.
3: Niezwłocznie, w pierwszym możliwym terminie.
2: Wówczas będą mogły odbyć się też pogrzeby na Podkarpaciu, skąd pochodziły ofiary. Trzy najciężej ranne osoby w katastrofie wciąż przebywają w szpitalach na Węgrzech. Kolejne trzy lżej poszkodowane leczone są w kraju, w placówkach w Rzeszowie. Jest zgoda Hiszpanii, by produkowane tam nowoczesne samoloty cysterny do tankowania w powietrzu trafiły na wyposażenie polskiej armii. Kontrakt dopiero będzie podpisany, ale wielkich Airbusów w wersji wojskowej mamy mieć w sumie 4 sztuki, zapowiedział minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz.
4: Pierwsze samoloty pojawią się już w 2028 roku. Do 30 ta umowa musi być zrealizowana. Po negocjacjach z Hiszpanią oni nam odstępują swoje.
2: Maszyny pozwalają na tankowanie w powietrzu myśliwców, w tym najnowszych F-35, co znacząco zwiększy ich zasięg i czas prowadzenia operacji. Poza tym Airbusy mogą służyć do transportu ciężkiego sprzętu i dużej liczby wojska, a także do ewakuacji rannych. Koncern technologiczny Meta zawarł ugodę z większością stanów USA, zarzucającymi mu celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec dzieci. Właściciel Facebooka i Instagrama ma

0: wypłacić sumę ponad 16 miliardów dolarów na inicjatywy propagujące bezpieczeństwo młodzieży w internecie. Meta ma też wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci, w tym ograniczenie do 2 godzin dziennie możliwości korzystania z serwisów przez niepełnoletnich użytkowników, a także zablokowanie dostępu do Facebooka i Instagrama w nocy i wyłączenie powiadomień w godzinach prowadzenia nauki w szkołach. Ograniczenia będą obowiązywały wyłącznie w USA. Piosenkarka i celebrytka Dorota R. odpowie przed sądem za promowanie żelków, które miały leczyć chorobę Hashimoto i inne zaburzenia tarczycy. Według prokuratury artystka podczas reklamowania swoich produktów złamała przepisy ustawy o prawie farmaceutycznym. Śledczy oskarżają piosenkarkę o to, że przepisywała żelkom z witaminą D, selenem i jodem właściwości leków. Dorocie R. grozi grzywna, której wysokość będzie ustalana m.in. w oparciu o jej zarobki i posiadany majątek. Kończy się lato, kończy się też sezon na gdańskich plażach. Dziś ratownicy morscy usłyszeli podziękowania od władz miasta za pracę, którą wykonali od czerwca do końca sierpnia, mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
1: To był 37 sezon bez utonięcia na gdańskich strzeżonych kąpieliskach. Myślę, że to jest najlepszy argument służący temu, dlaczego należy zażywać kąpieli morskich na kąpielisku strzeżonym. Też dobry moment, żeby powiedzieć Państwu dziękuję.
0: Gdańskie kąpieliska to nie jedyne, które w tym roku miały pracowite lato. W sąsiedniej Gdyni ratownicy w samym lipcu odnotowali blisko 200 interwencji na 4 plażach, a w Sopocie ponad 50.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Uwaga kierowcy, koncert spowoduje zmiany w organizacji ruchu na gdyńskich ulicach. W związku z organizacją koncertu w Sunset Square 2026 na Molo Południowym, który odbędzie się w dniach 28-29 sierpnia w rejonie Skweru Kościuszki, wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu. Aleja Jana Pawła II będzie zamknięta za wjazdem do Mariny w dniach między 27 a 30 sierpnia w godzinach 6 do około godziny 4 rano dnia następnego. Prowadzona zostanie także zmiana trasy linii śródmiejskiej Melex. Ruch zostanie przywrócony 30 sierpnia od godziny 16. Aktualne informacje o zmianach w organizacji ruchu na ulicach Gdyni znajdziecie na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni. W Lęborku odbędą się uroczystości związane z 87. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Obchody zaplanowano na 1 września w 2 miejscach miasta. Pierwsza część rozpocznie się w południe przy płycie pocztowców gdańskich przy ulicy Staromiejskiej. W programie znalazły się apel pamięci, wystąpienie burmistrza Lęborka oraz złożenie kwiatów. Druga część uroczystości rozpocznie się o 13 na cmentarzu parafialnym przy ulicy Kaszubskiej. Tam zapalone zostaną znicze upamiętniające zamordowanych więźniów filii obozu koncentracyjnego Stutthof oraz plutonowego Henryka Kellera. W ten sposób mieszkańcy oddadzą hołd ofiarom wojny i osobom, które zginęły w walce o wolność i niepodległość. 1 września 1939 roku wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, rozpoczynając największy konflikt zbrojny w historii współczesnej Europy. Wśród symboli pierwszych dni wojny znalazły się m.in. brona Westerplatte oraz obrona Poczty Polskiej w Gdańsku. Lęborskie uroczystości będą okazją do przypomnienia tych wydarzeń i uczczenia ich ofiar. Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w obu częściach obchodów. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku rozpoczął nabór do kolejnej edycji warsztatów Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Program skierowany jest do rodziców oraz osób pełniących funkcje wychowawcze, które chcą lepiej zrozumieć dzieci i skuteczniej się z nimi komunikować. Pierwsza część zajęć będzie poświęcona relacji dziecko-rodzic. Uczestnicy będą rozmawiać m.in. o budowaniu bezpiecznej więzi, rozpoznawaniu potrzeb dziecka, prowadzeniu rozmów w trudnych sytuacjach oraz wyznaczaniu granic z poszanowaniem jego emocji i podmiotowości. Organizatorzy podkreślają, że nie jest to kurs idealnego rodzicielstwa, ale przestrzeń do rozmowy, refleksji i zdobywania praktycznych umiejętności przydatnych w codziennym życiu rodzinnym. Do udziału w programie dostępnych jest 15 miejsc. Rekrutacja potrwa do 18 września. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w siedzibie MOPR przy ulicy Słonecznej 15D. Warsztaty rozpoczną się w październiku 2026 roku. Zakończył się etap weryfikowania wniosków do budżetu obywatelskiego 2026 w Gdyni. Ostatecznie do głosowania w tegorocznej edycji BO trafi 226 projektów, w tym 215 propozycji dzielnicowych i 11 projektów miejskich. W sumie mieszkańcy Gdyni złożyli w tej edycji 332 projekty. Każdy wniosek został szczegółowo przeanalizowany przez urzędników wydziałów

0: oraz jednostek miejskich odpowiedzialnych za realizację danego rodzaju zadań. W efekcie 95 wniosków zostało ocenionych negatywnie, w tym 27 z braków formalnych. Autorzy i autorki 35 z nich złożyli odwołania. Po ich rozpatrzeniu prezydent miasta zdecydowała o skierowaniu dwóch z nich na listę głosowania. Równolegle autorzy i autorki zdecydowali o wycofaniu 11 projektów. Głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego 2026 odbędzie się od 7 do 21 września. Głosować będzie można wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej bo.gdynia.pl. Wyniki poznamy do 25 września, a realizacja zwycięskich projektów rozpocznie się najwcześniej w roku 2027. Zachód słońca dzisiaj przypada na 19.53. Noc będzie naprawdę chłodna, jedna z chłodniejszych noc od dłuższego czasu, bo temperatura w wielu miejscach spadnie poniżej 10 stopni. Jeszcze 11 w Dębkach, Władysławowie, Bielsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie będzie się pojawiała. 10 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, no i 8 w Wejherowo, Redarumie, Gniewino, Luzino. Czuć, że powoli wakacje dobiegają końca. Zachmurzenie małe albo praktycznie nieistniejące i bez deszczu.
1: Norda.

0: Reklama. Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama. Norda!

0: Tragedia po powodzi w Nepalu. Wśród ofiar nie ma na razie Polaków. Wielkie odszkodowanie i ograniczenia dla młodych osób wprowadzi Meta. Kolejna polska tenisistka odpadła w kwalifikacjach US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie ma informacji o Polakach, którzy mogliby ucierpieć w Nepalu, gdzie dziś w wyniku powodzi błyskawicznej zginęło co najmniej 95 osób. Powódź była wynikiem trzęsienia ziemi. Nepalska Izba Turystyki informuje o blisko 400 zaginionych turystach, w tym blisko 300 obcokrajowcach. Konsul RP w New Delhi i konsul honorowy RP w Katmandu na bieżąco monitorują sytuację i natychmiast mają podjąć działania, gdyby pojawiły się informacje o poszkodowanych obywatelach polskich. Na wysłanie żołnierzy do Polski i Rumunii zgodził się rząd Słowacji. Wezmą oni udział w operacji NATO Wschodnia Straż, chroniącej przestrzeń powietrzną państw sojuszu po incydentach jej naruszania przez Rosję. Misja Wschodnia Straż rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku i nie ma wyznaczonej daty zakończenia. Za uzależnianie młodych osób koncern Meta zapłaci prawie 17 miliardów dolarów. To efekt procesu, który technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 stanów USA i ostatecznej ugody. Jednak to nie kara finansowa jest największym osiągnięciem ugody, uważa medioznawca doktor habilitowany Miłosz Babecki.
1: To, na co Meta musiała się ostatecznie zgodzić, na co musiała przystać, to na przykład włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych dwóch aplikacji Facebook i Instagram bez zgody rodzica, i włączenie blokady od północy do 6 rano.
0: Ale tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. Podobne procesy toczą się także przeciwko właścicielom takich serwisów jak TikTok, YouTube czy Snapchat. W wieku 80 lat zmarł aktor Tim Curry, znany m.in. z roli w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku czy z musicalu Rocky Horror Picture Show, znany z ról charakterystycznych, barwnych i szalonych, czarnych charakterów. Menadżerka aktora urodzonego w Wielkiej Brytanii nie podała przyczyny śmierci. Aktor 14 lat temu doznał udaru i od tego czasu poruszał się na wózku inwalidzkim. Zmarł w swoim domu w Los Angeles. Brawura plażowiczów po spożyciu alkoholu to jeden z największych problemów i wyzwań ratowników morskich w tym roku. Ratownicy kończą.

0: Zaczął powoli sezon na plażach w Trójmieście i podsumowują ostatnie dwa miesiące.
1: Jest to problem, ludzie nie rozumieją, uważają, że wypicie jednego czy dwóch piw jest okej, tak, tylko jeżeli to robią w domu, na kanapie lub w ogródku, to jest zupełnie inne warunki niż tutaj, jeżeli dochodzi słońce. Te warunki atmosferyczne, słońce powoduje, że szybciej nas rozbiera i z tych dwóch piw w organizmie robi się na przykład pięć, w zależności też od osoby.
0: Mówi Kasper Adamkiewicz, koordynator ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu. Linda Klimowiczowa odpadła w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open. Tenisistka reprezentująca Polskę przegrała w Nowym Jorku z Holenderką Anouk Kovermans. Już w pierwszej rundzie eliminacji odpadli Katarzyna Kawa i Max Kaśnikowski. W grze pozostała Martyna Kubka, która mecz drugiej rundy z Hiszpanką Mariną Basols rozegra jeszcze dziś. Główna drabinka gry pojedynczej US Open rozpocznie się w niedzielę. Prawo do startu bez eliminacji mają Iga Świątek, Maja Chwelińska, Magdalinet i Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz i Kamil Majszek.
2: Na informacje z regionów Norda FM zapraszam Michał Jarosz. Czwórka uczestników Marszu Śmierci znalazła spoczynek na cmentarzu w Rybnie. To efekt ekshumacji przeprowadzonych w Domatówku oraz w Tadzinie. W poniedziałek przez cały dzień trwały prace ekshumacyjne w dwóch miejscach, które wytypowane zostały jako miejsca spoczynku osób związanych z Marszem Śmierci. Możliwe to było m.in. dzięki działalności członków Gniemińskiego Stowarzyszenia Historycznego, którzy ponownie doprowadzili do działań archeologicznych w wyznaczonych miejscach.
3: Dzisiejsza ekshumacja, miejscowość Domatówko, tutaj informacja od pani, która mieszka tutaj tuż obok. Jej dziadkowie, tak jak wynika z informacji, pochowali tutaj więźnia obozu Sztutow, który uciekł prawdopodobnie z Pucka. No i wszystko to trwało około 7-8 lat, cała procedura. Nie mogliśmy się znaleźć dzisiaj w tym miejscu.
2: Mówi prezes Gniemińskiego Stowarzyszenia Historycznego Paweł Orzech. Ostatecznie archeolodzy potwierdzili, że w tych miejscach znajdują się szczątki, których choć nie da się zidentyfikować, to faktycznie należą z największą prawdopodobnością do byłego więźnia obozu KL Sztutchow.
4: Dzisiaj zamieniamy lokalną pamięć na takie efekty bardzo materialne, czyli zaczynając od prostego krzyża, który tu stoi od 1945 roku, jest zaopiekowany przez ludzi, którzy pochowali tego nieznanego nam z nazwiska uczestnika Marszu Śmierci, aż po dzisiejszy dzień, kiedy możemy jego doteczne stątki zobaczyć, a godnie też pochować w najbliższym czasie na cmentarzu w Rybnie. Myślę, że to jest taki dobry element współczesnego pamiętania, że kolejne pokolenia wracają na te miejsca i odkrywają tą historię, która jest bardzo, bardzo ludzka i bardzo bliska każdemu, nawet dzisiaj współczesnemu.
2: Tłumaczy pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Sztutchow Marcin Owsiński. Co bardzo ciekawe, odkrywanie tej historii miało miejsce nie tylko w Domatówku. Tego samego dnia prace archeologów miały miejsce także w Tadzinie w gminie Gniewino. Ostatecznie oprócz szczątek dwóch kobiet odkryte zostały tam także szczątki trzeciej osoby mężczyzny, także więźnia i uczestnika Marszu Śmierci. Wszystkie te osoby spoczęły ostatecznie w zbiorowej mogile w Rybnie, gdzie pamięć o nich i ich losach będzie trwała. Jak zachować się podczas zagrożenia, jak prawidłowo się ewakuować i jak zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz najbliższych. Tego będzie można dowiedzieć się podczas bezpłatnej Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, która odbędzie się w Lęborku. Na mieszkańców czekać będzie punkt z praktycznymi informacjami dotyczącymi reagowania w sytuacjach kryzysowych. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 29 sierpnia na Placu Pokoju. Punkt będzie działał od godziny 10 do 14.30. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak reagować w sytuacjach kryzysowych, jak przeprowadzić prawidłową ewakuację, w jaki sposób chronić siebie i swoich bliskich. Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej będzie działać tego dnia w wielu miejscach w Polsce. W Lęborku udział w wydarzeniu będzie bezpłatny. Spotkanie organizowane jest w ramach Krajowego Treningu Reagowania i ma przede wszystkim praktyczny charakter. To okazja, by zdobyć wiedzę, która może okazać się przydatna w przypadku różnych zagrożeń i sytuacji wymagających szybkiej reakcji. Do groźnego wypadku doszło między Budowem a Unichowem w gminie Dębnica Kaszubska. Samochód osobowy zderzył się tam z motocyklem BMW. Kierując jednośladem trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło we wtorek 25 sierpnia około 16.30. Jak informuje słupska policja, przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Jak poinformował młodszy aspirant Amadeusz Galus, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, skierowani na miejsce policjanci ustalili, że z nieznanych przyczyn na chwilę obecną doszło do zderzenia dwóch pojazdów. W wyniku zdarzenia kierujący motocyklem BMW został zabrany przez karetkę pogotowia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Kierującemu osobował z kodą 36 lat.

0: Kowi oraz 5-letniemu pasażerowi pojazdu nic się nie stało. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i wykonali dokumentację fotograficzną. Policja prowadzi dalsze czynności, które mają wyjaśnić dokładny przebieg i przyczyny zdarzenia. Tym razem noc czeka nas naprawdę chłodna. Temperatura spadnie do 11 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, do 10 w Słupsku, Leborku, Kobylnicy i nawet do 8 w Wejherowie, Radziarumi oraz Gniewinie. Na barometrach wciąż umiarkowane, choć już w kierunku wysokiego ciśnienia wartości, a na niebie zachmurzenie małe. W nocy to wręcz będzie praktycznie nieistniejąca. Jak chmur na niebie brakuje, no to można sobie dodać do dwóch i dojść do wniosku, że deszczu też nie będzie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Norda.

0: Wciąż nie ma informacji o Polakach wśród poszkodowanych w Nepalu. Do działania wrócił skansen w Sanoku po tragicznym pożarze. Polski piłkarz Krystian Bielik zmienił klub, ale pozostaje w Anglii. Agnieszka Trojanowska, BIS. Powódź błyskawiczna, która zmiotła niemal wszystko, co napotkała na drodze, to krajobraz w Nepalu, niedaleko granicy z Tybetem. Rośnie tragiczny bilans ofiar i strat. Nie żyje co najmniej 100 osób, kilkaset wciąż jest poszukiwanych. Wśród zaginionych jest ponad 300 obcokrajowców, to m.in. turyści z Indii, Australii i Wielkiej Brytanii. Polskie MSZ nie ma informacji, by wśród poszkodowanych byli Polacy, ale pozostaje w kontakcie z konsulami w Nowym Delhi i Katmandu. Obecnie ratownicy pracują na gruzowiskach wraz z psami tropiącymi. Na teren z powietrza przeczesują śmigłowce i drony. Przyczyną kataklizmu było najprawdopodobniej silne trzęsienie ziemi. Żywioł wywołał lawinę, która doprowadziła do powodzi błyskawicznej. Po pożarze skansenu w Sanoku, który całkowicie strawił XVII-wieczny kościół, muzeum wraca do względnej normalności, a dyrekcja placówki już planuje, co w przyszłości ma stanąć w miejscu zabytkowej świątyni. Więcej o szczegółach Marcin Starzec.
1: Na stole są dwie opcje. Przeniesienie podobnego obiektu albo pełna rekonstrukcja. I to właśnie odbudowa spalonego kościoła wydaje się dziś bardziej prawdopodobna, mówi dyrektor muzeum Marcin Krowiak, ale zaznacza, że żadne wiążące decyzje jeszcze w tej sprawie nie zapadły.
2: Ta rekonstrukcja też jak najbardziej jest tutaj możliwa. Na teren muzeum musi wrócić kościół.
1: Co ważne, strawiony przez ogień zabytek z XVII wieku został przeniesiony do muzeum z pełną dokumentacją, a sam skansen ma już bogate doświadczenie w rekonstrukcjach.
2: Synagoga, która znajduje się na terenie muzeum, jest to rekonstrukcja nieistniejącej synagogi. Rynek galicyjski jest to w większości rekonstrukcja.
1: Równocześnie trwa śledztwo prokuratury w sprawie przyczyny pożaru, ale tu na razie śledczy czekają na pełną opinię biegłych, którzy nadal badają teren pogorzeliska.
0: Zabytkowy kościół na terenie skansenu w Sanoku spłonął w nocy z 15 na 16 sierpnia. Ochrona interesów polskich rolników jest najważniejsza, zapewnia wicepremier i szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o zwiększenie tranzytu ukraińskiego zboża.
3: Ryzyka są dużo wyższe, związane z tym, co kiedyś się działo w 22, 23. Kilka milionów ton zostało w niekontrolowany sposób wpuszczone, też pod hasłem często transportu tylko przez Polskę. Zostało po prostu w Polsce sprzedane, zaniżyło ceny polskiego zboża. Do tej pory wychodzimy z tego załamania.
0: Porty w Kijowie są bowiem bombardowane przez Rosjan, dlatego polski rząd w tej sprawie prowadzi rozmowy z Ukrainą, która potrzebuje nowych szlaków, ale decyzja w sprawie zwiększenia transportu zboża przez Polskę nie została jeszcze podjęta. Resort rolnictwa przypomina z kolei, że cały czas obowiązuje bezterminowy zakaz importu wybranych produktów rolnych z Ukrainy. Krystian Bielik, 20

0: 28-letni polski piłkarz przeszedł do klubu Cardiff City FC z West Bromwich Albion. Tym samym pozostał w Championship, czyli na drugim poziomie gry w Anglii. Polak podpisał kontrakt na 3 sezony, kwoty transferu nie ujawniono. Defensywny pomocnik, a również środkowy obrońca w swojej karierze wystąpił 11 razy w reprezentacji Polski, w tym m.in. na Mundialu 2022 roku w Katarze.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. W Wejherowie rozstrzygnięto kolejną już edycję konkursu Ukwiecone ogrody i balkony Wejherowa. Tradycyjnie już w wejherowskim ratuszu miało miejsce podsumowanie oraz wręczenie nagród dla laureatów konkursu na najpiękniejsze ogrody i balkony w mieście.
2: Cieszymy się, że to już 28 edycja. To pokazuje, że zainteresowanie jest. Można powiedzieć, że sala w ratuszu jest pełna. I cieszymy się, że ludzie chcą, bo to jest bardzo istotne. Dla nas marzeniem jest, żeby miasto Wejherowo było miastem zieleni, żeby wchodząc po tym mieście miało się wrażenie, że to jest trochę takie przeplatane dużymi drzewami, które są bardzo ważne, ale i też, żeby te balkony, ogródki, czyli każdy, żeby coś tam włożył swój wkład.
1: Mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Balkony oraz ogrody mieszkańców Wejherowa oceniane były przez powołaną komisję, która miała za zadanie wybrać te najpiękniejsze.
3: 23 osoby brały udział, także wszyscy jakoś przebrnęli te pierwsze eliminacje, można powiedzieć w cudzysłowie. No i żeśmy wyłonili teraz najlepszych, gdzie nieraz, można powiedzieć, byli lepsi o ten przysłowiowy kwiatek.
1: Tłumaczy członek komisji konkursowej Leszek Szczypior. W kategorii balkony i okna w domach jedno- i wielorodzinnych pierwsze miejsce zajęła Ewa Elwart. Najlepszy ogród przydomowy stworzyła Joanna Pionk, natomiast zwycięzcą w kategorii ogrody działkowe został Tomasz Postek. Jak reagować na alarm, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym i jak przygotować się na sytuację kryzysową? Tego będzie można się dowiedzieć podczas specjalnego spotkania w Łęczycach w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Działać będzie punkt akademicki i Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Spotkanie odbędzie się w sobotę 29 sierpnia w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Łęczyce. Punkt będzie dostępny od 10 do 16. Instruktorzy przedstawią m.in. zasady dotyczące sygnałów alarmowania i odwoływania alarmów, a także wyjaśnią różnicę między sygnałami dla ludności i tymi wykorzystywanymi przez strażaków do zwoływania druhów do działań. Jednym z tematów będzie również plecak ewakuacyjny. Uczestnicy dowiedzą się, jakie jest jego standardowe wyposażenie, jak można dostosować je do własnych potrzeb oraz jakich błędów unikać podczas kompletowania. Poruszone zostaną także inne zagadnienia związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Dokładnie 30 lat temu rozpoczęli służbę w policji. Dziś młodszy inspektor Agnieszka Hanak, młodszy inspektor Iwona Rosińska i młodszy inspektor Roman Jagielski kierują 3 zakładami szkoły policji w Słupsku. Z okazji jubileuszu otrzymali pamiątkowe medale. Cała trójka rozpoczęła policyjną służbę 20 sierpnia 1996 roku. Uroczyste wręczenie medali odbyło się w poniedziałek 24 sierpnia w gabinecie komendanta szkoły inspektora Piotra Cekały. W spotkaniu uczestniczyli także jego zastępcy. Drogi zawodowe jubilatów przez lata wyglądały różnie. Agnieszka Hanak rozpoczynała jako aplikant w Słupskiej Szkole Policji. Później służyła m.in. w komendach wojewódzkich w Słupsku i Gdańsku, gdzie kierowała zespołem psychologów. Od 2018 roku stoi na czele Zakładu Służby Kryminalnej. Iwona Rosińska zaczynała z kolei w Wydziale Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Słupsku. Ze szkołą związana jest od 2006 roku, a od 2021 kieruje Zakładem Ogólnozawodowym. Roman Jagielski od początku swojej służby związany jest ze Szkoły Policji w Słupsku. Pracował m.in. w obszarze działań zespołowych, technik interwencji i wyszkolenia strzeleckiego. Od 2021 roku kieruje Zakładem Wyszkolenia Strzeleckiego. 3 dekady temu rozpoczęli służbę tego samego dnia. Dziś ich zawodowe drogi ponownie spotykają się w jednym miejscu w kadrze kierowniczej najstarszej policyjnej szkoły w Polsce. Jutro wschód słońca będziemy mieli równiutko o godzinie 5:45. Słońce na niebie będzie obecne przez cały dzień, chociaż chmury też, zachmurzenie małe i umiarkowane nas czeka. Rano może pojawić się silne zamglenie, a w południe temperatura osiągnie 20 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, Gdyni, Pucku, Kosakowie. 21 będziemy mieli w Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewnie, Luzinie, 22 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Padać jutro w ciągu dnia nie będzie.
4: Norda FM. na Bałtycki FM.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Jeden dzień i 5 zatrzymanych praw jazdy to efekt pracy wejherowskich policjantów. Nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych. Zbyt szybka jazda ogranicza czas na reakcję i zwiększa ryzyko tragicznych konsekwencji w przypadku wystąpienia niebezpiecznej sytuacji. Podczas ostatnich działań policjanci ruchu drogowego zatrzymali 5 kierujących, którzy w obszarze zabudowanym przekroczyli dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h. W jednym z przypadków kierowca poruszał się z prędkością 119 km/h, mimo że obowiązywało ograniczenie do 50. Wszystkim tym kierującym policjanci zatrzymali prawa jazdy. To już ostatni tydzień wakacji, a wraz z nim na drogach pojawia się wzmożony ruch związany z powrotami z letniego wypoczynku. Mundurowi apelują do kierowców pieszych i rowerzystów o szczególną ostrożność. Przed nami czas, gdy na drogach możemy spotkać więcej pojazdów, a podróżujący często pokonują długie trasy. Pamiętajmy, że bezpieczny powrót zaczyna się od odpowiedzialnego zachowania. Przestrzegajmy ograniczeń prędkości, dostosujmy je do warunków panujących na drodze, zachowujmy bezpieczny odstęp i nie podejmujmy ryzykownych manewrów. Nie chodzi o to, aby zdążyć szybciej, chodzi o to, aby bezpiecznie dotrzeć do celu. Droga Czerwona została objęta rządową specustawą. Jej celem jest przyspieszenie przygotowania i realizacji strategicznych przedsięwzięć w kraju. Droga Czerwona od wielu lat pozostaje jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych dla Gdyni. Planowana trasa ma połączyć układ dróg krajowych z gdyńskim portem, przejmując część ruchu, który obecnie korzysta m.in. z Estakady Kwiatkowskiego. Docelowo będzie to blisko 9-kilometrowe połączenie od rejonu ulicy Morskiej do terminala promowego w porcie Gdynia. Przyjęta przez rząd 18 sierpnia specustawa ma usprawnić proces przygotowania wybranych inwestycji o znaczeniu dla bezpieczeństwa energetyki i rozwoju gospodarczego kraju. Wpisanie na nią Drogi Czerwonej może przyspieszyć wszystkie procedury i tym samym jej budowę nawet o 16 miesięcy. Oznacza to, że prace mogą ruszyć już na przełomie roku 2027 i 2028. Dobra wiadomość dla reckich kierowców. Ulica Góreckiego została oddana do użytku. Zakończyły się tam już prace, a sama droga jest dostępna dla kierowców i pieszych. W ramach inwestycji wykonana została nowa nawierzchnia z płyt jąb na odcinku o długości około 310 metrów. Jak czytamy na facebookowym profilu Miasta Reda, dziękujemy mieszkańcom za cierpliwość, wyrozumiałość w czasie prowadzonych prac. Wiemy, że każda inwestycja drogowa wiąże się z pewnymi utrudnieniami, dlatego tym bardziej cieszymy się, że możemy dziś powiedzieć, ulica Góreckiego jest gotowa i oddana do użytku. Małymi krokami zmieniamy nasze miasto na lepsze. Kolejna ulica zyskała nową nawierzchnię i będzie służyć mieszkańcom przez lata. Jak prezentuje się ulica? Zdjęcia znajdziecie w mediach społecznościowych Miasta Reda. Węzeł Kowale czeka duża rozbudowa. Inwestycja ma poprawić przepustowość jednego z najbardziej obciążonych odcinków trójmiejskiej obwodnicy. Jednym z najważniejszych elementów będzie dobudowa trzeciego pasa ruchu na blisko 3-kilometrowym fragmencie drogi ekspresowej S6. Powstać ma również pas awaryjny. Przebudowane zostaną drogi dojazdowe biegnące wzdłuż obwodnicy, a także system odwodnienia. W ramach zadania zaplanowano również nowe oświetlenie, kanał technologiczny, urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu oraz elementy związane z ochroną środowiska. Najtańszą ofertę w przetargu złożyła gdańska firma, która wyceniła swoje prace na 4 581 000 zł. Najwyższa propozycja opiewa z kolei na ponad 8 184 000 zł. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 18 miesięcy na przygotowanie projektu oraz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, czyli decyzję ZRID. Uwaga kierowcy, koncert spowoduje zmiany w organizacji ruchu na gdyńskich ulicach. W związku z organizacją koncertu w Sunset Square 2026 na Molo Południowym, który odbędzie się w dniach 28-29 sierpnia w rejonie Skweru Kościuszki, wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu. Aleja Jana Pawła II będzie zamknięta za wjazdem do Mariny w dniach między 27 a 30 sierpnia w godzinach 6 do około godziny 4 rano dnia następnego. Wprowadzona zostanie także zmiana trasy linii śródmiejskiej Melex. Ruch zostanie przywrócony 30 sierpnia od godziny 16. Aktualne informacje o zmianach w organizacji ruchu na ulicach Gdyni znajdziecie na stronie Zarządu Dróg

0: miejskich w Gdyni. Zakończył się etap weryfikowania wniosków do budżetu obywatelskiego 2026 w Gdyni. Ostatecznie do głosowania w tegorocznej edycji BO trafi 226 projektów, w tym 215 propozycji dzielnicowych i 11 projektów miejskich. W sumie mieszkańcy Gdyni złożyli w tej edycji 332 projekty. Każdy wniosek został szczegółowo przeanalizowany przez urzędników wydziałów oraz jednostek miejskich odpowiedzialnych za realizację danego rodzaju zadań. W efekcie 95 wniosków zostało ocenionych negatywnie, w tym 27 z braków formalnych. Autorzy i autorki 35 z nich złożyli odwołania. Po ich rozpatrzeniu prezydent miasta zdecydowała o skierowaniu dwóch z nich na listę głosowania. Równolegle autorzy i autorki zdecydowali o wycofaniu 11 projektów. Głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego 2026 odbędzie się od 7 do 21 września. Głosować będzie można wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej bo.gdynia.pl. Wyniki poznamy do 25 września, a realizacja zwycięskich projektów rozpocznie się najwcześniej w roku 2027. Czwórka uczestników Marszu Śmierci znalazła spoczynek na cmentarzu w Rybnie. To efekt ekshumacji przeprowadzonych w Domatówku oraz w Tadzinie. W poniedziałek przez cały dzień trwały prace ekshumacyjne w dwóch miejscach, które wytypowane zostały jako miejsca spoczynku osób związanych z Marszem Śmierci. Możliwe to było m.in. dzięki działalności członków Gniewińskiego Stowarzyszenia Historycznego, którzy ponownie doprowadzili do działań archeologicznych w wyznaczonych miejscach.
1: Dzisiejsza ekshumacja, miejscowość Domatówko, tutaj informacja od pani, która mieszka tutaj tuż obok. Jej dziadkowie, tak jak wynika z informacji, pochowali tutaj więźnia obozu Sztutow, który uciekł prawdopodobnie z Pucka. No i wszystko to trwało około 7-8 lat, cała procedura. Nie mogliśmy się znaleźć dzisiaj w tym miejscu.
0: Mówi prezes Gniewińskiego Stowarzyszenia Historycznego Paweł Orzech. Ostatecznie archeolodzy potwierdzili, że w tych miejscach znajdują się szczątki, których choć nie da się zidentyfikować, to faktycznie należą z największą prawdopodobnością do byłego więźnia obozu KL Sztutchow.
2: Dzisiaj zamieniamy lokalną pamięć na takie efekty bardzo materialne, czyli zaczynając od prostego krzyża, który tu stoi od 1945 roku, jest zaopiekowany przez ludzi, którzy pochowali tego nieznanego nam nazwiska uczestnika Marszu Śmierci, aż po dzisiejszy dzień, kiedy możemy jego doteczne stątki zobaczyć, a godnie też pochować w najbliższym czasie na cmentarzu w Rybnie. Myślę, że to jest taki dobry element współczesnego pamiętania, że kolejne pokolenia wracają na te miejsca i odkrywają tą historię, która jest bardzo, bardzo ludzka i bardzo bliska każdemu, nawet dzisiaj współczesnemu.
0: Tłumaczy pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Sztutchow Marcin Owsiński. Co bardzo ciekawe, odkrywanie tej historii miało miejsce nie tylko w Domatówku. Tego samego dnia prace archeologów miały miejsce także w Tadzinie w gminie Gniewino. Ostatecznie oprócz szczątek dwóch kobiet odkryte zostały tam także szczątki trzeciej osoby, mężczyzny, także więźnia i uczestnika Marszu Śmierci. Michał Jarosz, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia. Blisko 1000 zawodniczek i zawodników z całego kraju uczestniczy w Summer Champion Judo Camp 2026, który od 22 do 29 sierpnia odbywa się na terenie ośrodka przygotowań olimpijskich w Setniewie. Młodzi sportowcy trenują pod okiem utytułowanych szkoleniowców. Zajęcia koncentrują się przede wszystkim na doskonaleniu techniki oraz randori, czyli treningowych w walkach. Tegoroczny kamp to również okazja do spotkania z gwiazdami światowego judo. Jednym z gości jest Hiroyuki Akimoto, reprezentant Japonii, mistrz świata z 2010 roku oraz dwukrotny złoty i dwukrotny brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich. Doświadczeniem z młodymi zawodnikami dzielą się również olimpijczycy oraz medaliści Mistrzostw Świata i Europy. Poza treningami organizatorzy przygotowali także atrakcje integracyjne. Uczestnicy mogą wspólnie spędzać czas podczas seansu filmowego, dyskoteki czy ogniska. Kacper Mańko i Valera Grichenko skrzyżują rękawice w jednej z głównych walk pierwszego memoriału imienia Huberta Skrzypczaka w Wejherowie. Pojedynek odbędzie się w kategorii do 75 kg. Memoriał poświęcony jednemu, jak dotąd wejherowskiemu medaliście olimpijskiemu, zaplanowano na sobotę 5 września. Gala rozpocznie się o godzinie 18 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ulicy Śmiechowskiej. W programie znajdzie się więcej bokserskich pojedynków. Organizatorem wydarzenia jest WKB Gryf Wejherowo. Jak podkreślają organizatorzy, będzie to wieczór sportowej rywalizacji, ale także okazję do przypomnienia postaci wybitnego pięściarza. Hubert Skrzypczak urodził się w Wejherowie w 1943 roku. Największy sukces

0: sukces odniósł podczas Igrzysk Olimpijskich w Meksyku w 1968 roku, gdzie zdobył brązowy medal w wadze papierowej. Wcześniej wygrał 3 walki, a w półfinale przegrał z reprezentantem Korei Południowej. Skrzypczak odniósł sukcesy również na Mistrzostwach Europy. W 1967 roku w Rzymie został mistrzem Europy, a 2 lata później w Berlinie wywalczył srebrny medal. Był także mistrzem Polski z 1970 roku i 5-krotnym wicemistrzem kraju. W trakcie kariery stoczył 243 walki. Wygrał 208 z nich, 3 zremisował, a 32 przegrał. W listopadzie 2025 roku Hubert Skrzypczak zmarł w wieku 82 lat. Został pochowany na cmentarzu przy ulicy Roszczynialskiego w Wejherowie. Lubkowo w gminie Krowkowa po raz pierwszy znalazło się w triatlonowej mapie Pomorza. Nad jeziorem Żarnowieckim rozegrano drugi etap tegorocznego cyklu Stone Tree Tour. Zawodnicy rywalizowali w dystansach sprint i mega, a także w konkurencji aquabike oraz sztafetach. Największym wyzwaniem okazała się część pływacka. Silniejszy wiatr spowodował powstanie fali, która utrudniała zawodnikom zarówno utrzymywanie tempa, jak i nawigację między bojami. Rywalizację na kolejnych etapach dodatkowo komplikował deszcz. Na dystansie mega najlepiej poradził sobie Filip Zaborowski ze Szczecina, który w lipcu wygrał także Luke Connect Triathlon Szemud. W Lubkowie ponownie stanął na najwyższym szczeblu podium, drugie miejsce zajął Wojciech Parcheta z Koszalina, a trzecie Piotr Pawelczyk z Gdyni. Wśród kobiet zwyciężyła Anna Procner z Gdańska, drugie miejsce zajęła Magdalena Szymkowicz, a trzecie Agnieszka Sikorska z Pogórza. Na dystansie sprint triumfował Hubert Głowicki z Nowogardu przed Michałem Słomskim i Cezarym Sąsiadkiem z Gdańska. W rywalizacji kobiet najlepsza była Agata Staniek z Mogilna, kolejne miejsca zajęły Monika Ożarowska z Gdańska i Anna Albecka z Wejherowa. W aquabike najlepsi okazali się reprezentanci Gdyni. Daniel Baranowski i Katarzyna Bejnar, PGE Triathlon Lubkowo, był drugim przystankiem cyklu Stone Tree Tour 2026. Przed zawodnikami pozostał już tylko finał. 13 września triatloniści spotkały się w Pucku, gdzie zakończy się tegoroczna rywalizacja. W Ustce rozpoczęły się 22 Światowe Letnie Igrzyska Polonijne. Do nadmorskiego miasta przyjechało ponad 530 zawodników z 26 krajów. Wśród nich są przedstawiciele Polonii oraz Polacy mieszkający na stałe poza granicami kraju. Sportowcy będą rywalizować w kilkunastu dyscyplinach.
1: Łącznie 26 dyscyplin sportowych. Przewodniczący Radosław, prezes Ośrodka Sportu i Rozwoju w Ustce. Począwszy od lekkiej atletyki, poprzez piłkę nożną, ale też jak już wspominałem, również piłka siatkowa, plażowa, biegi terenowe, rajdy MTB rowerowe, więc wszystko to, co sportowcy najbardziej lubią.
0: Pierwsze zawody rozpoczęły się w środę. Na stadionie miejskim wystartowali lekkoatleci, a w zespole szkół ogólnokształcących i technicznych rywalizacji rozpoczęli tenisiści, stołowi badmintoniści. Kolejne dni przyniosą rywalizacje m.in. w futsalu, pływaniu, strzelectwie, brydżu, siatkówce, tenisie ziemnym, nordic walking i kolarstwie MTB.
1: 28 na promenadzie nadmorskiej będziemy gościć nasze młode talenty usteckie, uczestników The Voice of Kit i The Voice of Poland. Będzie dużo muzyki, będzie się dużo działo. No a 29 już tak na sam koniec występy artystyczne Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale również potańcówka. No i nie zabraknie też spotkań z naszymi olimpijczykami, bo przecież takich w regionie Ustki mamy.
0: Igrzyska potrwają do 30 sierpnia. 11 października w Lęborku odbędzie się pierwszy bieg pod wieżą. Zapisy już trwają. Uczestnicy będą mieli do pokonania 5-kilometrową trasę prowadzącą przez park imienia Bolesława Chrobrego. Start zaplanowano na 11 przy głównym wejściu na wieżę ciśnień. W biegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy ukończyli 15 rok życia. Impreza została zaliczona do korony biegów powiatu lęborskiego. Trasa biegu będzie odpowiednio zabezpieczona przez służby porządkowe. Organizatorzy przypominają uczestnikom o obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony przyrody, a także o konieczności dbania o porządek w miejscu organizacji wydarzenia. Zapisy elektroniczne prowadzone są do 7 października do godziny 23:59. Link do zapisów znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie miasta Lęborg pod adresem leborg.pl. Choć tegoroczny sezon Mistrzostw Polski organizowanych przez Polski Związek Żeglarski rozpoczął się już na początku sierpnia w Mechelinkach, jego najbardziej liczna część zarówno pod względem liczby klas, jak i dni rywalizacji rozegra się w Pucku. Już niebawem na wody Zatoki Puckiej wypłyną zawodnicy 9 konkurencji, zarówno tych sportowych, jak i amatorskich, aby powalczyć o najwyższe laury. Jak mówi Weronika Wierzynis z Wydziału Organizacji

0: organizacji imprez Polskiego Związku Żeglarskiego. Pierwsza część mistrzostw odbędzie się między 28 a 30 sierpnia i będzie początkiem niemal całego miesiąca żeglarskich emocji w Pucku. W ramach tegorocznego cyklu wystartują łącznie 19 klas sportowych i amatorskich, a na wodzie i lądzie pojawi się ponad 1000 zawodników, trenerów i osób towarzyszących. Mistrzostwa Polski są jednym z najważniejszych punktów sezonu regatowego organizowanego przez Polski Związek Żeglarski. To także okazja do sprawdzenia formy po pierwszej połowie roku, do szlifowania żeglarskiego fachu i przygotowania się do drugiej części sezonu. To również miejsce spotkań zawodników kadry narodowej Polskiego Związku Żeglarskiego, doświadczonych żeglarzy i adeptów oraz reprezentantów klas olimpijskich, przygotowawczych i amatorskich.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Radia Norda FM.
1: Nie namawiaj mnie do złego.